obojętnie znów ominą cię. Jeśli liczysz na Bóg wie co, pokochaj, znajdziesz sens, docenisz to co jest.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja. It takes a crazy...

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

Autopromocja. Napisz proszę. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl. Autopromocja.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Marka.
1: Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko. Że pora była już późna, wyszedł razem z 12 do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. A widząc z daleka figowiec okryty liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: niechaj już nikt nigdy nie je z ciebie owocu. A słyszeli to jego uczniowie i przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy tam sprzedawali i kupowali w świątyni. Powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi. Nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem nauczał ich, mówiąc: czy nie jest napisane: mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów? Lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców. Kiedy doszło to do arcykapłanów i uczonych w piśmie, szukali sposobu, jakby go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed nim, gdyż cały tłum był zachwycony jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli figowiec uschły od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do niego: Rabbi, patrz, figowiec, który przekląłeś, usechł. Jezus im odpowiedział: miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze: przenieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam, wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam. Tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze.

Jezus nie kryje swoich emocji. Świadomie je przeżywa, broniąc w ten sposób tego, co dla Niego ważne. Przeżywa wzburzenie i wyraża niezgodę na to, co kłóci się z Jego wartościami. Jakie poruszenia wywołuje w Tobie taki Jezus?

Jezusowa otwartość w przeżywaniu emocji ściąga na Niego wrogość uczonych w Piśmie oraz arcykapłanów. Jest to cena za szczerość, którą kierował się w danej chwili. Patrząc na taką postawę Jezusa, spróbuj zauważyć, jakie myśli, poruszenia i tęsknoty budzą się w Twoim sercu.

Jezus w dzisiejszej Ewangelii pokazuje swoje człowieczeństwo poprzez emocje. Nie wstydzi się tego, co przeżywa. Nie boi się tego wyrażać. Przypomina, że to, co naprawdę boskie, objawia się również w tym, co głęboko ludzkie. Słuchając ponownie dzisiejszej Ewangelii, zwróć uwagę na boskość objawiającą się w człowieczeństwie Jezusa.

Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko. Że pora była już późna, wyszedł razem z 12 do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. A widząc z daleka figowiec okryty liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: niechaj już nikt nigdy nie je z ciebie owocu. A słyszeli to jego uczniowie i przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy tam sprzedawali i kupowali w świątyni. Powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi. Nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem nauczał ich, mówiąc: czy nie jest napisane: mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów? Lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców. Kiedy doszło to do arcykapłanów i uczonych w piśmie, szukali sposobu, jakby go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed nim, gdyż cały tłum był zachwycony jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli figowiec uschły od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do niego: Rabbi, patrz, figowiec, który przekląłeś, usechł. Jezus im odpowiedział: miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze: przenieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam, wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam. Tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze.

Porozmawiaj z Jezusem o tym, co wydarzyło się podczas tej modlitwy. Powiedz Mu o tym, co masz w sercu.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

Oh, my God.

0: Bardzo serdecznie witam wszystkich pielgrzymów zgromadzonych na tej Eucharystii. Pozdrawiam też tych, którzy łączą się przez środki społecznego przekazu. W szczególny sposób pragnę przywitać księży salezjanów, neoprezbiterów, którzy swoją przeświętą prymicyjną sprawują tu u tronu Królowej Polski. Witam też pielgrzymów przybyłych z parafii Rudłowice i Boratyn. Ta Eucharystia sprawowana jest w następujących intencjach. Ksiądz Andrzej o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla księdza Marka. Ksiądz Wiktor Dworek o życie wieczne dla świętej pamięci Wiesława Pawłowskiego. Następna intencja o Boże błogosławieństwo, wierność powołaniu i charyzmatowi dla neoprezbiterów salezjańskich za księdza Mateusza Koziołka z prośbą o potrzebne łaski. Ja sprawuję tę Eucharystię o błogosławieństwo dla rodziny Klimkiewiczów, Szymańskich, Tuszyńskich i Sawickich. Ojciec Janusz w intencji Pawła o dobrą żonę wedle woli Bożej i za całą rodzinę.
1: Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam najświętszą Maryję, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła. Najmilsi, koniec wszystkich jest bliski. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić. Przede wszystkim miejcie gorącą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów. Okazujcie sobie bez szemrania wzajemną gościnność. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, służcie sobie nawzajem takim sercem, jakie każdy otrzymał. Jeżeli ktoś ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jeżeli ktoś pełni posługę, niech to czyni mocą, której Bóg udziela, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen. Umiłowani, temu żarowi, który pośrodku was trwa dla waszego doświadczenia, nie dziwcie się, jakby was spotykało coś niezwykłego, ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Oto Słowo Boże.

Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z 12 do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. A widząc z daleka figowiec okryty liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: niechaj już nikt nigdy nie je z ciebie owocu. A słyszeli to jego uczniowie. I przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi. Nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem nauczał ich, mówiąc: czyż nie jest napisane, mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów, lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców. Kiedy doszło to do arcykapłanów i uczonych w piśmie, szukali sposobu, jak by go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed nim, gdyż cały tłum był zachwycony jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli figowiec uschły od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do niego: Rabbi, patrz, figowiec, który przekląłeś, usechł. Jezus im odpowiedział: miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, kto powie tej górze: podnieś się i rzuć w morze, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam, wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zadam na początek takie trudne pytanie. Myślę, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi, albo każdy sobie można to inaczej odpowiedzieć. Czy można powiedzieć, że w Kościele wszyscy są równi? Czy można powiedzieć, że w Kościele każdy ma takie samo ważne, bo swoje miejsce? I wiem, że padłyby tutaj różne odpowiedzi. Każdy, zależnie od swojego punktu siedzenia czy widzenia, powiedziałby coś innego. Gdy dzisiaj słuchamy świętego Piotra, który mówi do nas w swoim liście, słyszymy o tym, że tym wszystkim, co sprawia, że każdy z nas jest taki sam, tym wszystkim, co sprawia, że wszyscy, tak jak tutaj jesteśmy, jesteśmy tak samo ważni, jest miłość. Święty Piotr mówi: jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, służcie sobie nawzajem takim darem, jaki każdy otrzymał. Kochani, jest nas tutaj kilkadziesiąt, może nawet kilkaset osób. Każdy ma inny dar. Każdy ma inną rzecz, którą mógłby się podzielić z kimś, kto siedzi obok niego w tym kościele. I teraz, czy to, że ktoś jest księdzem, siostrą zakonną czy świeckim, sprawia, że jest ważniejszy albo gorszy, albo jego dary są mniej ważne czy mniej potrzebne? No nie. Bo Pan Bóg każdemu z nas daje takie miejsce, które jest dla niego najlepsze. I dzięki temu my wszyscy możemy sobie nawzajem służyć. To nie jest żadna nasza zasługa, że my tutaj jako salezjanie, jako kapłani, neoprezbiterzy stoimy przed wami i możemy tą mszę świętą sprawować. Pan Bóg nas obdarzył tym darem kapłaństwa i dzięki Bogu, że możemy tutaj być i razem z wami się modlić. A myślę, że jest tutaj wiele osób, które ma tak samo piękne dary, którymi mógłby się z nami podzielić. Są siostry, które na pewno mają wiele wspaniałych talentów, które wieloma rzeczami służą w wielu miejscach.
Jest wiele kobiet, które na pewno są matkami, które wychowały dzieci, które prowadziły domy. I to są przepiękne dary, bez których nie byłoby Kościoła. Są mężczyźni, którzy z pewnością mają również wiele talentów, wiele dobra i wiele momentów, w których mogli się dzielić swoim męstwem, swoim byciem ojcem czy mężem w domu. I Bogu dzięki, że tak jest. Bo bez tego wszystkiego nie byłoby Kościoła takiego, jaki mamy. Jeśli ktoś ma dar przemawiania, niech to będą jakby słowa Boże. Jak masz dar mówienia dobrego słowa, to mów wszystkim dobre słowa. Jak masz dar do gotowania, to gotuj tym, którzy są przy tobie najbliżej, bo wtedy przychodzi przez twoje ręce Pan Bóg. Jak masz dar do tego, żeby liczyć na przykład rachunki w księgowości, ja nie mam takiego daru, to rób to jak najlepiej, bo wtedy przez twoje ręce przychodzi Pan Bóg. Jak masz dar do tego, że umiesz wszystko naprawić i jesteś złotą rączką, to pomagaj komu tylko możesz, bo wtedy przez twoje ręce działa Pan Bóg. Bo Pan Bóg działa przez to wszystko, co nam daje w naszych sercach, co nam daje w naszym życiu i dzięki czemu sprawia, że wszyscy jesteśmy wspólnotą Kościoła, że każdy jest tutaj ważny, każdy jest tutaj potrzebny, nieważne jakie literki ma przed nazwiskiem i za nazwiskiem też niekiedy. Każdy jest ważny, ale też każdemu z nas grozi, czy to księżom, czy siostrom, czy świeckim, nieważne komu. Każdemu z nas grozi to, że my z Kościoła możemy sobie zrobić takie nasze targowisko. To, o czym słyszeliśmy w Ewangelii. Pan Jezus się wściekł dzisiaj. W ogóle ta Ewangelia cała była taka, najpierw ten figowiec, potem tych ludzi. Pan Jezus dzisiaj gniewał się. I to jest emocja. Pan Jezus mógł się gniewać, był człowiekiem, nie popełnił nic złego, ale wyrażał swoje emocje. I kochani, jak my z Kościoła, z naszej wiary, nieważne kim jesteśmy, ale będziemy robić swoje targowisko, będziemy tylko chcieli ugrać swoje widzimisię, swoje plany, swoje może jakieś wizje świata, to wtedy nie będzie dobrze. Bo Kościół to Chrystus i On dla każdego z nas ma pomysł, ma powołanie i zaprasza nas do tego, żebyśmy tą drogą podążali. A gdy my ze wspólnoty Kościoła robimy sobie targ, robimy sobie tylko nasze interesy, robimy sobie tylko to, co my chcemy ugrać w tym Kościele, a nie słuchamy Pana Boga, nie szukamy Pana Boga, nie idziemy za Nim, to wtedy jest takie nasze bycie w Kościele bez sensu, bo ono nie jest ku chwale Bożej, tylko ku chwale naszej. Kochani, Pan Bóg chce serca każdego z nas. Każdemu dał takie dary, takie talenty, jakie mu są najbardziej potrzebne i zaprasza nas do tego, żebyśmy służyli ku chwale Pana Boga, dla miłości innych ludzi, dla też dobra swojego, ale żebyśmy nigdy z Kościoła i z naszej wiary nie robili targowiska i nie szukali swoich interesów. Amen.

0: Przez ręce Matki Bożej zanieśmy do Pana Boga nasze wspólne prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby nieustannie głosił Słowo Boże swoim wyznawcom. Ciebie prosimy. Módlmy się za Ojca Świętego Leona, biskupów, prezbiterów, zwłaszcza tu obecnych neoprezbiterów salezjańskich, aby obdarzeni mocą Ducha Świętego prowadzili wszystkich ludzi do zbawienia. Ciebie prosimy. Módlmy się za chrześcijan, aby nigdy nie zabrakło osób dających świadectwo o żywym Bogu i niosących Jego miłość. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby umocnieni Bożą łaską doznali pocieszenia i uzdrowienia duszy i ciała. Ciebie prosimy. Módlmy się w intencjach polecanych podczas sprawowanej mszy świętej, aby zostały przyjęte i wysłuchane zgodnie z wolą Bożą. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby miłosierny Bóg otworzył przed nimi bramy niebios i aby na wieki mogli się radować przebywaniem w Jego obecności. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy swoje serce i całe życie umieli ofiarować Bogu. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Boże Wszechmogący, niech orędownictwo naszej Matki i Królowej wyprosi dla nas te łaski, o które ośmielamy się prosić, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Twoi wierni przedstawiają Tobie, oddając cześć Najświętszej Maryi i Matce Bożej, i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z Wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy wysławiali Ciebie, Boże, za cuda, które zdziałałeś w Twoich świętych. Oddając cześć Najświętszej Dziewicy Maryi, dzięki składamy za Twoją dobroć, powtarzając jej hymn uwielbienia. Wielkie rzeczy uczyniłeś dla całej ziemi i Twoje miłosierdzie rozciągnąłeś na wszystkie pokolenia. Ty wejrzałeś na pokorę swojej służebnicy i przez nią zesłałeś ludziom Zbawiciela, Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dobrowolnie, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Bosko i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, wspomagaj lud, który pokrzepiasz ciałem i krwią swoją przez wstawiennictwo Najświętszej Rodzicielki Twojej,

0: Potężny pożar lasu niedaleko Wołomina pod Warszawą. Pierwsze umowy w ramach programu SAFE podpisane. Wkrótce odbędzie się Industriada. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Wieczorem zapadła decyzja o ewakuacji ludzi z domów położonych najbliżej pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą z powodu ognia, który objął już co najmniej ponad 30 hektarów. Ewakuowani to mieszkańcy budynków w miejscowości Ołdakowizna i Żądza. To wsie, które są położone najbliżej płonącego lasu. Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie, mówi Piotr Serafin, nadleśniczy Nadleśnictwa Mińsk.
1: Tam dochodził już ogień, bo widać, z tego są moi ludzie, bo mam pracowników nadleśnictwa, którzy są w terenie, informowali mnie, że będąc przy tych budynkach w pewnej odległości widać już zarzewia ognia.
0: Przyczyny pożaru nie są znane. Z powodu dużego zadymienia zamknięta jest Krajowa 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. To pieniądze, które przekładają się na bezpieczeństwo i powodzenie polskich firm. Tak mówił wczoraj premier Donald Tusk podczas uroczystości podpisania pierwszych umów finansowanych z programu SAFE. Skorzysta z nich 10 tysięcy firm działających na terenie całego kraju, zarówno wykonawców, jak i podwykonawców oraz kooperantów.
2: Do 30 maja zagospodarowaliśmy w tych dużych, kompleksowych 40 umowach 100 miliardów złotych.
0: Premier zapowiedział także, że w najbliższych dniach podpisywane będą kolejne kontrakty związane z programem SAFE. W uroczystości uczestniczył także szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Do poniedziałku sanepid zamknął uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie. To z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusem. Objawy zatrucia pokarmowego ma 30 pacjentów i kilku członków personelu. Kuracjuszy trzeba izolować. Wszyscy czują się dobrze, a placówka jest dezynfekowana. Dokładna przyczyna zakażenia nie jest jeszcze znana, ale jak mówi Michał Pawlak, kierownik oddziału epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Epidemiologicznej w Lublinie, w sanatorium o zakażenie nie trudno.
4: Rotawirus bardzo łatwo się przenosi pomiędzy ludźmi. Osoba zakażona wydala bardzo duże ilości tego wirusa, więc dlatego łatwo o rozprzestrzenianie się zakażenia.
0: Choroba może utrzymywać się nawet kilka dni. Czerwiec warto spędzić na Śląsku. Prawie 50 obiektów w 30 miejscowościach oraz kilkaset wydarzeń. Tak w liczbach przedstawia się tegoroczna Industriada, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. To nie tylko zwiedzanie, ale też unikalne widowiska, jak na przykład spektakl Poza Czasem, prezentowany w Galerii Szyb Wilson w Katowicach.
5: To połączenie ruchu, pantomimy, dźwięku, rytmiki. Po zakończeniu właśnie spektaklu przechodzimy do drugiej przestrzeni wystawienniczej, gdzie tam już spektakl Ksawerego Kalskiego do muzyki Pawła Steczka, gdzie wykorzystamy roboty, lasery.
0: Mówiła Dorota Pociask-Prącek z Instytutu Korfantego. Industriada odbędzie się od 12 do 14 czerwca.
6: Sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. No przyznam się, że jak wychodziłam koło godziny 5 rano z domu, no to był bardzo rześki poranek. W okolicach 6 stopni mieliśmy, a dziś te temperatury jeszcze wzrosną do 26 stopni. Pełnia słońca. Dziś ten wiatr również będzie słabszy, więc i cieplej będzie, więc to duży plus. Dziś najcieplej na Dolnym Śląsku to tak w okolicach 27-28 stopni na północy naszego województwa.
7: Reklama.
8: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
9: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
10: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
11: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie ZOO Wrocław albo w kasie biletowej.
7: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
12: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
12: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
12: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
0: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
15: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
6: 6 minut po godzinie 7. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam was serdecznie w piątkowy poranek. No i rozpoczynamy już ten ostatni dzień tygodnia. No i także powolutku kończymy też miesiąc, bo dziś 29 maja, a ten dzień dzisiejszy rozpoczniemy razem z zespołem ABBA i kawałkiem Honey Honey, potem Queen Mrozu. Dużo dobrej muzyki, ale też i dawka informacji, a także i ciekawostek. ABBA już teraz na naszej antenie.

Poranna kawa z Radiem Rodzina.

Zna.

Jest takie przysłowie, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. I powiem Wam, że wiele razy, choćby jadąc do pracy na godzinę 6 rano, doświadczyłam, że to przysłowie jest prawdziwe. Chociażby dziś, gdy wyjeżdżałam z osiedla, zobaczyłam przepiękny poranek, a jadąc dalej, zachwycałam się widokiem i oświetlonymi przez promienie słońca polami. No i powiem Wam, że warto właśnie od takiego zachwytu, od znalezienia w tym, co widzimy na co dzień, czegoś, czym możemy na nowo się zachwycić. No i myślę, że to takie zadanie dla Was w tym momencie, po prostu zachwycić się czymś w tym, co widzimy codziennie, podczas na przykład drogi do pracy, a ja też dodam, że ostatnio na nowo zachwyciłam się dobrze znanym wszystkim utworem i dlatego już teraz usłyszymy go w Radiu Rodzina, zespół 2+1, już teraz na naszej antenie.

Co powiecie na małą podróż w czasie? Jeśli nie macie nic przeciwko, no to zabieram was do 1582 roku. No bo wyobraźcie sobie, kładziecie się spać 4 października i budzicie się 15. Tak właśnie wyglądało to w 1582 roku dla milionów ludzi w Europie. No ale możemy zapytać, skąd wzięły się te brakujące 10 dni, bo ewidentnie tutaj tylu brakuje. Otóż słuchajcie, przez ponad 1000 lat Europa używała kalendarza juliańskiego, który zakładał, że rok ma dokładnie 365,25 dnia. Problem w tym, że Ziemia okrąża Słońce w 365,2422 dnia, a ta różnica wynosi zaledwie 11 minut rocznie. Jest tak mała, że przez długi czas nikt tego naprawdę nie zauważał. Ale 11 minut rocznie przez 1257 lat to już 10 dni. Kalendarz coraz bardziej rozjeżdżał się więc z rzeczywistością. No i tutaj dla Kościoła był to problem, ponieważ Wielkanoc miała być obchodzona zawsze po równonocy wiosennej, a równonoc w kalendarzu zaczęła wypadać coraz wcześniej niż w rzeczywistości. No i rozwiązanie było radykalne. No i tutaj pojawia się nam papież Grzegorz XIII, który po prostu wykreślił te 10 dni i wprowadził nowy, poprawiony kalendarz. Tak w 1582 roku powstał kalendarz gregoriański, którego używamy to do dziś. I tutaj jeszcze taka ciekawostka. Nie wszystkie kraje wprowadziły kalendarz gregoriański jednocześnie. Na przykład Polska zrobiła to od razu. A Wielka Brytania dopiero w 1752 roku, Rosja w 1918 roku, a Grecja w 1923 roku. Tam, właśnie w Grecji, ludzie poszli spać 16 lutego i obudzili się 1 marca. No i tak wychodzi na to, że w trakcie tej reformy sąsiadujące ze sobą kraje żyły dosłownie w różnych datach, bo na przykład między Polską a Holandią była przez pewien czas 10-dniowa różnica. A my tę czasową różnicę już teraz zniwelujemy i powrócimy do naszych czasów. I także muzycznej strony Radia Rodzina.

0: 7:31 już na zegarach, a więc wsiadamy do wehikułu czasu i zabieramy się tym razem w podróż w czasie, ale w takim muzycznym czasie, bo kalendarium muzyczne już teraz na naszej antenie.
1: 29 maja 1962 roku Chubby Checker zdobył nagrodę Grammy za najlepsze rock'n'rollowe wykonanie piosenki.

W 1935 roku urodziła się Sylvia Robinson, piosenkarka uważana za matkę hip-hopu. Jej pierwszym wielkim muzycznym sukcesem był kawałek Love is Strange.

W 1976 roku Diana Ross wprowadziła na pierwsze miejsce listy przebojów w Stanach Zjednoczonych singiel z piosenką Love Hangover. Był to już jej czwarty solowy hit numer jeden.

29 maja 2021 roku zmarł BJ Thomas. Przygodę z muzyką rozpoczął od występu w kościelnym chórze. Następnie założył zespół The Triumphs, który jednak szybko się rozpadł. Artysta postawił zatem na karierę solową.

1961 roku Ricky Nelson wprowadził na pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów singiel Traveling.

0: 7.50 już na zegarach, a ze mną w studiu jest już Patrycja Jęczmionka. Witam cię, Patrycja.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jak się masz o poranku? Tak słonecznie dziś, radośnie, no już piątek, prawda?
1: Piątek, tak, więc powinno być sporo energii, ale mam wrażenie, że trochę przy tym natłoku pracy jakoś tak troszkę jest tego mniej. Nie wiem, o co chodzi. Ty też rozmawiałaś ze mną, że jakoś tak ten piątek już z ciężkim bólem serca przechodzi się. Ale jest pozytywnie, bo przecież weekend przed nami.
0: Dokładnie tak. No i myślę, że troszeczkę rozgrzać jeszcze bardziej nas może nasza dzisiejsza poranna rozmowa.
1: Oczywiście.
0: Powiedz nam, kto będzie twoim gościem.
1: Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.
0: No i o co będziemy go pytać? Jak już powiedziałam, troszkę rozgrzejemy naszych słuchaczy.
1: Myślę, że tematem wiodącym tego tygodnia było referendum w Krakowie. Zapytamy także o zmianę wiceprezydentów, a także podpytamy o strefę wolnego transportu.
0: No i to będzie wszystko takie główne tematy, ale jakby jeszcze jakieś szczegóły, no. O co będziesz dokładnie pytała?
1: Co dokładnie będę pytała? No oczywiście, że ostatnio miało miejsce referendum w Krakowie i Miszalskim, czyli prezydent został odwołany, a Rada Miejska nie, więc zapytam chociażby o emocje, które ewentualnie po tych wynikach referendum w Krakowie towarzyszą naszemu prezydentowi, bo jak wiemy, były takie dwie próby zbierania podpisów pod referendum odwoławczym w sprawie prezydenta Jacka Sutryka i nie powiodły się, więc pytanie, czy nie będzie taka lawina i po raz kolejny jakieś osoby nie będą chciały odwołać pana prezydenta.
0: No to dowiemy się, mam nadzieję, już o 8.10 w porannej
1: rozmowie. Ale nie zabraknie pytania o półmaraton wrocławski, który startuje 6 czerwca.
0: Tak.
1: Czy pan prezydent może pobiegnie?
0: No to też myślę, się dowiemy o 8.10. Ja przypomnę, Patrycja Jęczmionka już za chwileczkę o 8.10 w porannej audycji porozmawia z prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem. Do usłyszenia.
1: Zapraszamy.

0: Samoloty i żołnierze wkraczają do walki z pożarem lasu pod Warszawą. W Tatrach zginął młody turysta. Spadł w rejonie Zawraciku. Emerytury dla artystów kością niezgody. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Trwa akcja gaszenia ogromnego pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja ponad 40 okolicznych mieszkańców. Większość spędziła minioną noc u swoich rodzin. W szkole podstawowej w Stanisławowie tymczasowo zakwaterowanych zostało 6 osób. Na razie, jak mówi zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej Sławomir Sierpatowski, nie ma w planie kolejnych ewakuacji.
1: Na chwilę obecną nie, ponieważ naszym zamiarem taktycznym jest obrona tego frontu pożaru na drodze numer 50 i na takiej drodze lokalnej, która jest nad miejscowością Rządza.
0: Według ostatnich informacji z nocy ogień objął już 100 hektarów. Walczy z nim kilkuset strażaków. W akcję zaangażowanych jest też 500 policjantów. Rano ma ich wesprzeć 100 żołnierzy WOT. O poranku do akcji wkroczą też samoloty gaśnicze.
1: Od rana będziemy mieli do wykorzystania jeden śmigłowiec policyjny Black Hawk, 3 śmigłowce Lasów Państwowych oraz 4 dromadery.
0: Na razie strażacy mają po swojej stronie pogodę. Noc była chłodna i niemal bezwietrzna, ale w kolejnych godzinach wiatr ma wrócić. Pożar lasu w powiecie wołomińskim wybuchł wczoraj po południu. Jego przyczyny nie są na razie znane. Tragiczną informacją zakończyły się poszukiwania młodego turysty w Tatrach. Mężczyzna nie żyje. Ratownicy podejrzewają, że zginął po upadku z wysokości w rejonie Zawraciku. Akcja poszukiwawcza trwała cały dzień po porannej informacji od siostry turysty, która zgłosiła, że mężczyzna nie wrócił z wycieczki. Jak informują i przestrzegają ratownicy, turysta znajdował się poza oznakowanym szlakiem turystycznym. Państwo chce wziąć artystów pod opiekę, ale rządowy projekt ustawy o dopłatach do składek emerytalnych i chorobowych dla tej grupy zawodowej jeszcze nie trafił do Sejmu, a już wzbudza polityczne emocje. Tak duże, że Konfederacja zapowiada wniosek o odwołanie szefowej resortu kultury. Szczegóły Maciej Kluczka.
2: Projekt dotyczy artystów z niewielkim dochodem, mówił dr Mikołaj Iwański z Akademii Sztuki w Szczecinie.
3: To dotyczy artystów, którzy nie osiągają przychodów większych niż 125% płacy minimalnej. Więc to nie jest jakaś wielka kwota i to są artyści, którzy są niewidoczni, którzy wykonują mnóstwo po prostu niewidocznej, bardzo potrzebnej pracy.
2: Zgodnie z ustawą artysta otrzyma dopłaty do składek ZUS. Będzie mógł też korzystać z urlopów macierzyńskich. Co ciekawe, podobne rozwiązania chciał też wprowadzić rząd PiSu, ale Konfederacja uważa, że to nieuzasadnione przywileje.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Rozmywanie treści i łagodzenie Ewangelii nie uczyni chrześcijaństwa bardziej atrakcyjnym. Może to zrobić tylko dawanie świadectwa z pokorą i odwagą o Chrystusie, który jest drogą, prawdą i życiem, powiedział papież Leon XIV. Jak podkreślił, Kościół musi nieustannie głosić Ewangelię wspierane obietnicą, że Pan Jezus zawsze będzie z nami.
5: Ewangelizacja musi pozostać podstawową motywacją każdego działania Kościoła powszechnego i wspólnot lokalnych. Tylko w ten sposób sama wiara jest na nowo odkrywana w swoim pięknie i najlepiej wyraża swoją wiarygodność. Głoszenie Ewangelii, które budzi nadzieję, nie jest propozycją utopijną. Jest świadectwem, które przyciąga, ponieważ objawia wezwanie do miłości i prawdy.
0: Papież wskazał na kryzys wiary i obojętność religijną, zwłaszcza w krajach Zachodu, gdzie w związku z tym dochodzi do utraty wyższego sensu istnienia. Dodał, że to właśnie spotkanie z Chrystusem przywraca pełnię sensu, dlatego ewangelizacyjna misja Kościoła jest niezastąpiona i nieprzemijająco aktualna.
6: Czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Mamy już 12 stopni na termometrach we Wrocławiu. Dziś ta temperatura w stolicy Dolnego Śląska wzrośnie do 26 stopni. Zachmurzenie dziś umiarkowane. Chmury będą, aczkolwiek nie będą nam one słońca przysłaniały zbyt mocno. Wiatr dziś delikatniejszy zdecydowanie niż wczoraj, więc również i w odczuciu będzie przez cały dzień cieplej. Dziś pełnia słońca, no i tak na Dolnym Śląsku do 28 stopni.
7: Reklama. Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
8: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
9: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
10: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
11: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
6: 6 minut po godzinie 8. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam was serdecznie i ponownie o poranku. Już za chwileczkę o 8.10 na naszej antenie audycja Poranny Gość, a dziś gościem Patrycji Jęczmionki będzie prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Bardzo serdecznie zapraszam was na tą rozmowę. Startujemy o 8.10.

to chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: 8:10 już na zegarach, a w studiu Radia Rodzina jest już Patrycja Jęczmionka, a także jej gość.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry, witam. Dziękuję za zaproszenie.
2: Proszę bardzo. Jakie emocje pojawiły się u pana prezydenta po wynikach wyborów w Krakowie? Przypomnijmy, Aleksander Miszalski został odwołany z urzędu prezydenta miasta.
3: Znaczy, jakichś wielkich emocji nie miałem, natomiast pojawiły się...
2: Na przykład?
3: Znaczy, było mi na pewno przykro prezydenta Miszalskiego, bo to nie jest z całą pewnością przyjemne. Wie pani, no, ktoś się decyduje, żeby służyć publicznie, to się wiąże też z pewnymi wyrzeczeniami. To jest, powiedzmy, no, trudna decyzja i dla niego, i dla rodziny. No a później go spotyka coś takiego. To z całą pewnością po prostu osobiście musiało zostać przez niego trudno przyjęte. To pewnie, czy taka emocja pewnie towarzyszyłaby i pani, i mi, i każdemu z nas, tak? Bo jesteśmy ludźmi wrażliwymi. To po pierwsze, ale po drugie, to jest też dość trudna i ważna zarazem sytuacja dla Krakowa, tak? Bo Kraków, mówię, z jednej sytuacji takiej kampanijnej wpada w kolejną, a mówiłem już o tym ostatnio. Dynamika spraw w tak dużym mieście jak Kraków jest naprawdę bardzo, bardzo duża. Szkoda tego czasu tracić po prostu na takie doraźne spory polityczne. No a teraz przez kolejne tygodnie będziemy po prostu, wszyscy zresztą w Polsce, świadkami tych toczonych tam sporów, dokonywanych wyborów, wyłanianych kandydatów. Uważam, że lepiej ten czas po prostu poświęcić dla pracy dla miasta. A tak to wszyscy są w takim zawieszeniu, w niepewności. Także i w tym sensie, no ja nie jestem fanem tego typu rozwiązań.
2: A czy uważa pan, że ten mechanizm może stać się takim narzędziem ogólnopolskiego zrywu, efektu domina w dużych miastach?
3: Nie sądzę. No teraz próbuję się taką oczywiście narrację budować. Kraków jest miastem dość szczególnego rodzaju i tam te podziały są dość duże. To zresztą ujawniło się na etapie ostatnich wyborów samorządowych. Pan prezydent Miszalski rzeczywiście bardzo nieznacznie wygrał w drugiej turze. Czy to spowoduje efekt domina? Nie sądzę. Ale te referenda się oczywiście dzieją gdzieś tam w Polsce. My o nich może nie słyszymy, no bo jeżeli ktoś na co dzień
2: się... doszło dwukrotnie do przeprowadzenia.
3: No nie doszło, bo wrocławianie uznali...
2: Nie pojawiła się na scenie trzecia próba zbierania podpisów, już takie głosy
3: się pojawiły.
2: Jak zamierza pan przeciwdziałać kolejnej fali przygotowań do referendum ewentualnie?
3: W ogóle nie zamierzam przeciwdziałać, natomiast zamierzam ciągle pracować dla Wrocławia i dla Wrocławian. I wydaje mi się, że właśnie wrocławianie, nie decydując się dwukrotnie na próbę zorganizowania referendum, dali temu wyraz, że my po prostu pracujemy dla miasta. Po to są wybory samorządowe, które odbywają się raz na 5 lat. Po to jest dzisiaj dwukadencyjny, żeby móc tego gospodarza w pewnym momencie podsumować i albo dać mu kolejny raz szansę, albo wymienić go na kogoś innego. Ja uważam, że w tym trybie, w takim modelu to się powinno odbywać. W przeciwnym wypadku tracą na tym tylko i wyłącznie mieszkańcy i miasto, ponieważ procesy są w zawieszeniu. Ludzie, którzy pracują przy tych procesach, także urzędnicy, oni także się zachowują przecież w taki sposób, czy są w pewnej wysokiej niepewności. Uważam, że to generalnie nie służy sprawom, natomiast ja wierzę w mądrość ludzi, nie tylko tutaj we Wrocławiu, ale i w Polsce, i że nie pozwolą po prostu na to, żeby destabilizować sytuację.
2: Czyli przysłowie do 3 razy sztuka we Wrocławiu się nie sprawdzi.
3: No nie wiem, no ale to przecież kto na tym straci najbardziej? No naprawdę nie ja jestem prezydentem drugiej i ostatniej kadencji. Na tym może tylko i wyłącznie w tego typu sytuacji stracić Wrocław, tak? Wrocław, który był
2: mieszkańcem.
3: Wrocław, czyli mieszkańcy, czyli ja też poniekąd jako mieszkaniec, bo bylibyśmy w zawieszeniu. Dzisiaj musimy się koncentrować na sprawach miejskich. Mamy setki projektów, setki inwestycji. Musimy wzmacniać naszą odporność, jeżeli chodzi chodzi o zagrożenia różne, budować nasze bezpieczeństwo, wzmacniać wspólnotę, a nie ją dzielić, prawda? W związku z tym, no szkoda czasu po prostu na tego typu spory, ale no, nie należy oczywiście wykluczyć, że pojawią się jacyś szaleńcy, którzy będą chcieli po prostu władzę przejąć, bo to nie chodzi o dobro tych miast, to nie chodzi o dobro Krakowa, Wrocławia, Warszawy, czy jakiegokolwiek innego miasta. To chodzi po prostu o to, żeby przejąć władzę.
2: A czy to był czas na wymianę wiceprezydentów?
3: Wie pani co, ja nie jestem członkiem żadnej partii politycznej, jak pani wie, i już nigdy na pewno nie będę, to po pierwsze. Natomiast no, ja mam koalicjantów, tak? I ci koalicjanci mają prawo dokonywać czy też sugerować pewne zmiany. I dokładnie tak było w tym przypadku.
2: Ale wie pan, że panie prezydencie, że pan tutaj w Radiu Rodzina broni dotychczasowych wiceprezydentów i ich niezależności.
3: No, no tak, ale oni byli jednak rekomendowani przez określone środowisko polityczne. No, na tym polega polityka, także ta polityka samorządowa. Znaczy tego typu reguły nią do pewnego stopnia rządzą. W związku z tym ta zmiana, rekonstrukcja, no w rządzie też mamy czasami do czynienia z rekonstrukcją. I ta rekonstrukcja jest funkcją... Jest funkcją właśnie decyzji władz określonej partii. Tak jak powiedziałem, te partie mają do tego prawo i tyle. No i to była właśnie
2: ta sytuacja. I trzeba było ich poświęcić, panie prezydencie.
3: No, ale to była decyzja partii politycznej, nie moja. Ja ją po prostu wykonałem, bo na tym polega po prostu rządzenie jakby w koalicji.
2: Koalicja.
3: No, premier Tusk, zakładam, też ma w rządzie takich ministrów, z którymi nawet słyszymy o tym, z którymi, no mówiąc delikatnie i eufemistycznie, trudno mu się pracuje, a mimo to oni w tym rządzie są, spotykają się na cotygodniowych posiedzeniach rządu. No, czy to jest sytuacja komfortowa? Pewnie do końca nie, ale ona jest, ponieważ tak. Takie osoby zostały wskazane przez partie tworzące koalicję. Dokładnie z tym samym mamy do czynienia na poziomie lokalnym.
2: No i właśnie i to rodzi takie pytanie, czy to oznacza, że partie polityczne, panie prezydencie, przejęły dzisiaj, czy przejmują dzisiaj bezpośrednią kontrolę nad obsadą tych kluczowych stanowisk, chociażby w urzędzie Wrocławia?
3: Nie, w urzędzie akurat Wrocławia tak się nie dzieje i te wszystkie... Bo mamy do czynienia z dwoma poziomami. Jeden to jest poziom i wymiar bardziej polityczny i w tym wymiarze bardziej politycznym funkcjonują właśnie choćby zastępcy prezydenta. Natomiast poniżej mamy korpus urzędników, ludzi, którzy na co dzień wspólnie ze mną dbają o Wrocław i oni muszą posiadać pewne, oprócz tego, że indywidualne cechy, które umożliwiają im pełnienie tych ról zawodowych, to oni muszą mieć określone po prostu kompetencje. To jest dla mnie jasne i oczywiste. To po pierwsze. Natomiast dużo ciekawsze jest to, o czym pani wspomniała na początku. Ja to obserwuję niestety. I nie mówię o Wrocławiu, tylko w ogóle, że także dwukadencyjność, która została wprowadzona do samorządu, będzie coraz bardziej upolityczniała samorząd. I to mi się nie podoba. Nie mam niestety na to wpływu, ale zakładam taki właśnie scenariusz, taki rozwój wypadków, że samorządy będą coraz częściej, że tak powiem, narażone na to, że będą takim łupem po prostu politycznym. Tego w Polsce dotychczas nie było i to jest zła wiadomość, smutna wiadomość. Mówię, nie chciałbym, żeby tak było, bo nas tutaj na szczeblu lokalnym inne rzeczy powinny zajmować, a nie taka czysta polityka. No ale zostało to tak wprowadzone, no i myślę, że za chwilę jestem przekonany, że podczas najbliższych wyborów samorządowych w całej Polsce to bardzo silnie odczujemy.
2: Chciałbym, aby ich doświadczenie oraz wiedza nadal była wykorzystywana w pracy na rzecz rozwoju Wrocławia. Tak napisał pan w oświadczeniu, kiedy tracili stanowisko pan Młyńczak i pani Renata Granowska. Gdzie zostaną zagospodarowani, panie prezydencie?
3: No, o tym rozmawiamy.
2: Gdzie by pan ich widział,
3: chwili.
2: Może tak?
3: Czy oni mają oczywiście, że gigantyczne doświadczenie.
2: To wiemy. Ich,
3: no właśnie, to wiemy i z tym się zgadzamy.
2: I spekuluje się lotnisko na przykład?
3: Nie, na pewno, na pewno nie lotnisko, ale myślę...
2: NPK?
3: Ja chciałbym, żebyśmy najpierw o tym z nimi porozmawiali i żebyśmy tą sytuację już, że tak powiem, formalnie potwierdzili, a później ją obwieścili Urbi et Orbi. To bym tutaj bardzo jeszcze prosił o chwilę cierpliwości.
2: No dam,
3: natomiast uważam...
2: Chociaż jestem z natury niecierpliwa.
3: No wiem, w ogóle społeczeństwo społeczeństwo jest, żyjemy w czasach, kiedy wszyscy są bardzo niecierpliwi. Trochę właśnie tego braku cierpliwości, wydaje mi się, też w Krakowie zabrakło. Natomiast z całą pewnością kompetencje ludzi doświadczonych, a to są doświadczeni samorządowcy, mówię o panu Michale Muńczaku i Renacie Granowskiej, należy po prostu wykorzystywać w pracy dla naszej wspólnoty. I ja chciałbym, żeby tak było, i mówię o tym otwarcie.
2: Nowy wiceprezydent Mateusz Żak pół roku temu krytykował pana i chciał pana rezygnacji. Wytłumaczyliście sobie to?
3: Nie, ja o takich rzeczach nie rozmawiam.
2: Mnie a nie ma bardzo... niesmaku jakiegoś takiego?
3: Pani co? Nie, już chyba nawet tutaj na tej antenie u pani
2: o Mateuszu Żaku, bo nie rozmawialiśmy jeszcze.
3: Nie, to chciałem powiedzieć, tylko chciałem powiedzieć, że ja się po pierwsze takimi rzeczami nie zajmuję. No ludzie różne rzeczy mówią później często tych
2: żałują, rozumiem.
3: Tych rzeczy
2: tłumaczył
3: żałują,
2: to poza pan tym, Mateusz jak na pani naszej wie, antenie.
3: I co powiedział? No, bo nie słuchałem, przepraszam.
2: Bardzo delikatnie się do tego odnosi. Mówisz, tak było wtedy, a teraz już jest troszkę inaczej.
3: Jest pewna mądrość etapu, a poza tym No, wie pani, wie pani, że jestem człowiekiem o dużym sercu, który, że tak powiem, potrafi dużo znieść, dużo zrozumieć. Wybaczajmy sobie na co dzień takie różne drobiazgi. No czasami pewne rzeczy, powiedzmy, w tej takiej konfrontacji politycznej padają. Ważne jest to, co się na outputcie, czyli na końcu nam pojawia. Jeżeli jest zgoda, która buduje, zgoda, która sprawia, że możemy wspólnie rozwijać miasto, to jest, wydaje mi się, najważniejsze. Także ja się za bardzo do tego typu komentarzy politycznych właśnie nie przywiązuję, bo wiem, że bardzo, i też staram się ich sam już nie wypowiadać, bo wiem, że przychodzi taki moment, kiedy ta zmiana stanowiska może nastąpić.
2: Wiceprezydent Grzegorz Roman, doświadczony samorządowiec, panie prezydencie, ale politycznie jednak związany ze środowiskiem Rafała Dutkiewicza, czyli taką erą minioną Wrocławia. Czy potrzebujemy taką wizję we Wrocławiu?
3: Czy... Po pierwsze, to wizję mam mieć ja. Ja tą wizję realizuję już od 8 lat i myślę, że widzimy to na ulicach Wrocławia, jak ten Wrocław pięknie się zazielenia, jak jeżdżą nowe tramwaje, nowe autobusy, robimy to rewolucję, budujemy nowe drogi, mosty, zmieniamy szkoły, remontujemy je i tak dalej. Ja o tym na co dzień rozmawiam z wrocławianami i ja tą wizję mam. Wiem, co zrobiliśmy i wiem, co chcemy zrobić, a mówię o tym bardzo wprost, że jeżeli te projekty, które startowałem jakiś czas temu, dojdą do skutku, a dojdą, bo one są już na bardzo różnym etapie realizacji, to Wrocław za 3 lata będzie jeszcze lepszym miastem, takim miastem, które odjedzie wszystkim innym miastom, bo mi zależy na jakości życia naszych mieszkańców. Czyli ja tą wizję mam mieć, a moi zastępcy mają mnie po prostu w tej wizji wspierać. I oczywiście, że pan prezydent Grzegorz Roman jest doświadczonym samorządowcem, pracował w administracji mojego poprzednika, no ale ma być, że tak powiem, lojalny, tak jak wszyscy inni wobec mnie i wobec mnie w rozumieniu takim, wobec tej wizji, którą ja dzisiaj reprezentuję, bo wydaje mi się, że ona jest dobrze przez naszych mieszkańców przyjmowana i tego bym zarówno od jednego wiceprezydenta, jak i od drugiego oczekiwał. Mam nadzieję, że tak będzie.
2: To jeszcze zamykając ten temat, konflikt pomiędzy Michałem Jarosem a Renatą Granowską paraliżował relacje na linii Ratusz, ale także region przez wiele, wiele miesięcy. Panie prezydencie, to koniec?
3: Koniec konfliktu?
2: Tak.
3: No, mam nadzieję. No to trzeba by zapytać oczywiście pana posła Jarosa i panią Renatę Granowską. Ja uważam, że konflikt zawsze jest, że tak powiem. No, czy są takie w socjologii funkcjonalne teorie konfliktu. Na przykład Darendorf o tym pisał, że z konfliktu może zrodzić się także coś dobrego, ale to są sytuacje rzadsze. Ja bym wolał, żebyśmy po prostu się nie kłócili, żeby oni się wszyscy nie kłócili, tylko pasowali wspólnie dla Wrocławia, dla regionu. Ja na pewno będę tego pilnował, na pewno nie pozwolę, aby te podziały się pogłębiały, jeżeli ktoś będzie chciał je, te mury stawiać, budować między nami, jeżeli będzie chciał wykorzystywać jakąś uprzywilejowaną swoją pozycję taką polityczną, samorządową, do robienia jakichś złych rzeczy, na pewno będę temu stawiał odpór. Wie pani, ja coraz bardziej zaczynam doceniać ten komfort bycia prezydentem drugiej i ostatniej kadencji.
2: No właśnie,
3: ta niezależność jest dużo, dużo większa i mówiąc tak całkiem w sensie politycznym oczywiście, mi już na niczym nie zależy, tak? W sensie politycznym oczywiście, bo zależy mi na mieście, zależy mi na ciężkiej pracy dla miasta. Natomiast w sensie politycznym mogę być absolutnie, absolutnie niezależny i chcę być niezależny i wolny w pracy dla Wrocławia i dla Wrocławian. I dla mnie ich ocena, ocena moich mieszkańców, naszych mieszkańców, z którymi spotykam się codziennie, zdzierając buty na ulicach, trotuarach Wrocławia, to jest dla mnie najważniejsze. I dziękuję w ogóle za te wszystkie spotkania, za te rozmowy, za te uśmiechy, za te przywitania. To jest dla mnie ocena. Nie żadna inna polityczna, tylko taka zwykła obywatelska mieszkańców ocena.
2: Powiedział pan w jednym z wywiadów, teraz to pan potwierdza, panie prezydencie, że to ostatnia kadencja i pan się cieszy, bo miastem zarządza się coraz trudniej. No i takie
3: miastem
2: pytanie
3: w sensie miastami,
2: tak,
3: prawda?
2: Tak.
3: W ogóle w Polsce.
2: I gdzieś nachodzi mnie takie pytanie, jaki model zarządzania, jaki styl zarządzania powinien dzisiaj dominować za parę lat?
3: Ja Państwo, w ogóle obserwujemy jakby zmiany w bardzo różnych wymiarach, ale także z całą pewnością, nawet w samym jakby zjawisku demokracji, prawda? Bo jak ktoś chce, że tak powiem, ładniej, dobrze wybrzmieć, zabrzmieć, prawda? No to zawsze powie, że prawda, tu demokracja o czymś zdecydowała i tak dalej. Chociaż ta demokracja, ja bym powiedział trochę nawet postdemokracja, w tym wydaniu XXI-wiecznym istotnie różni się od tych założeń i od tej demokracji XIX czy nawet XX-wiecznej z jej początku. Demokracja dzisiaj staje się także, czy jest wykorzystywana przez populistów, przez demagogów. Oni właśnie używając mechanizmów demokracji często dostają się do władzy albo chcą się do tej władzy dostać, nie mając kompetencji, bo to nawet w starożytności, jak wprowadzano tą ideę demokracji, to była taka, to wśród tych ludzi, którzy tą władzę sprawowali, była swego rodzaju arystokracja. Tak, ludzie, arystokracja w rozumieniu takim, że to byli ludzie dobrze przygotowani, kompetentni, ludzie, dla których to dobro wspólne było szalenie ważne. Na przestrzeni wieków ta idea trochę została wypaczona i dzisiaj bardzo wiele nieprzygotowanych, niekompetentnych osób, szaleńców, ja bym nawet powiedział, próbuje właśnie korzystając z dobrodziejstw, z demokracji do władzy się dostać. I to jest bardzo niebezpieczne. To, że dzisiaj, prawda, dyskutuje się z faktami, to, że dzisiaj próbuje się manipulować opinią publiczną. Przecież ja w tej chwili poświęcam bardzo dużo czasu na to, żeby właśnie tłumaczyć naszym mieszkańcom, że coś jest nieprawdą, ponieważ są właśnie
2: ci... Ale swoich gnusami będzie cały czas, panie prezydencie.
3: Tak, ale to się nasila, że są ci podpalacze, to są po prostu łobuzy i podpalacze, którzy próbują właśnie zbić na tym kapitał polityczny. Próbują na przykład mówić, że nie wiem, tutaj na... Ostatnio mieliśmy taką sytuację na ulicy Jemiołowej, na Gajowicach, gdzie ja za swoich kadencji wymyśliłem i wybudowałem plac targowy, tak? A teraz jeden, że tak powiem, z lokalnych szaleńców, bo inaczej go nie nazwę, tylko mówi o tym, że ten teren ma zostać zabudowany. No i ludzie, przepraszam, że to tak bardzo wprost powiem, dają się na tą narrację. Niektórzy dają się na tą narrację nabrać, prawda? W związku z tym my musimy poświęcać znowu czas, żeby to wszystko odkręcać. I w tym sensie zarządza się coraz trudniej.
2: A model?
3: Ponieważ...
2: Widzi pan jakiś taki konkretny model, panie prezydencie?
3: Nie.
2: Kończąc właśnie ten temat.
3: Boję się, że AI, czyli sztuczna inteligencja, boję się, że no właśnie ta nasza niecierpliwość, która nam towarzyszy w takim życiu codziennym, to oczekiwanie szybkich efektów, nieliczenie się często z tym, że różne sprawy po prostu kosztują i wymagają także czasu. To, że lubimy chodzić na skróty, tak, że nie wgłębiamy się w pewne treści, nie analizujemy je. Ten coraz większy brak zaufania. Ja wiem, może przedstawiam taką trochę bardzo taką kasandryczną wizję teraz świata, ale brak także zaufania do takiej wiedzy obiektywnej, eksperckiej. Dyskutowanie ze wszystkimi o wszystkim. W ogóle dyskusja jest fajna, pod warunkiem, że ona jest konstruktywna i merytoryczna, a nie, że my dyskutujemy z faktami. Ja mówię, że to będzie tak, tak i tak, a w następstwie ktoś mówi, a ja tak do końca to w to nie wierzę, albo... Czyli mamy też taki jakby
2: kolejny
3: kryzys...
2: temat, panie prezydencie.
3: Tak, ale generalnie w Polsce mamy do czynienia także z takim kryzysem zaufania. I w tym sensie ja nie widzę, żeby to się miało zmienić. Co to oznacza ergo, że zarządzanie takim czy innym miastem, czy w ogóle zarządzanie Polską i w ogóle różnymi procesami będzie dużo trudniejsze.
2: Wjeżdża pan motocyklem do rynku?
3: Nie, nigdy nie wjeżdżałem. Mm-hmm.
2: A co ze strefą wolnego transportu?
3: To jest tak, nie, znaczy, bo jest znowu kilka spraw do wyjaśnienia, tak? Pewne rzeczy robimy doraźnie tu i teraz i to jest choćby Plac Solny, tak? Gdzie bardzo często pojawiał i na to zwracali uwagę mieszkańcy, którzy tam ciągle przecież mieszkają, Rada Osiedla Stare Miasto, ponieważ wjeżdżały samochody, szczególnie te samochody takie tuningowane albo głośne motocykle, no mówię to z przykrością, bo właśnie sam jestem motocyklistą i po prostu zakłócały hałas, ale to nie tylko było to, bo na pewnych odcinkach jeździli z nadmierną prędkością, a proszę pamiętać, tam są ogródki piwne, ludzie czasami z tych ogródków wychodzą, wstają, tam latają dzieci, no tam musi być po prostu bezpiecznie, w związku z tym z uwagi na hałas i bezpieczeństwo akurat sezonowo to ograniczamy. To jest, ale to jest jakby sprawa, która dotyczy placu Solnego. Natomiast jeżeli chodzi o strefę czystego transportu, czyli coś, co się podaje, że w Krakowie, prawda, stanowiło...
2: Tak, to było zapalnikiem, stanowiło jeśli taki, chodzi
3: tak,
2: o referendum.
3: Było takim, jakby wyzwoliło tą jakby złość, która doprowadziła do referendum. To po pierwsze, są przepisy w Polsce, które nakazują miastom...
2: Ale już jeszcze takie... Takich przepisów nie przewiduje póki co dla Wrocławia.
3: No i bardzo dobrze, bo my się wcale z tym nie spieszymy. My o czyste powietrze dbamy.
2: Ale będziemy na to czystości... gotowi ewentualnie?
3: To zaraz odpowiem, mm-hmm. Tylko chcę powiedzieć, że my do tej czystości, bo po co są te strefy? No, te strefy są pomyślane po to, prawda, żeby ograniczyć wjazd tych najstarszych aut, które także no, powodują tą niską emisję. Ja już mówiłem o tym, że niska emisja, czyli to, co nas truje, zagraża naszemu zdrowiu, to są stare piece. Te wymieniamy we Wrocławiu od lat i wymieniliśmy już dziesiątki tysięcy starych pieców. Drugim źródłem niskiej emisji są właśnie auta. No i trzecim jest ten efekt zawiewania, czyli te zanieczyszczenia spoza miasta, z innych regionów, jakby wiatrem pędzone w pewnym momencie pojawiają się nad Wrocławiem. I z tymi wszystkimi trzema źródłami niskiej emisji trzeba walczyć, no bo chodzi o nasze zdrowie i życie. Ale to trzeba robić w sposób mądry. I to, co my robiliśmy na przestrzeni ostatnich lat, doprowadziło do tego, że we Wrocławiu istotnie jakość powietrza się zmieniła. Myślę, że pani też to obserwuje i czuje przede wszystkim.
2: Moje zielone popowice Wrocławia, tak mówię jest. Tak czasami.
3: Tej dyskusji w ogóle o zanieczyszczeniu jest coraz mniej. To znaczy, że po prostu odczuwamy zmianę. Ona też jest oczywiście obiektywnie mierzona, bo przecież są robione pomiary, w związku z tym my to widzimy. I dlatego cieszę się, bo nie ma dzisiaj potrzeby, żeby właśnie wprowadzać jakieś specjalne i jeszcze duże strefy, które miałyby szykanować mieszkańców. I to chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. Dla mnie ważni są zarówno mieszkańcy Wrocławia, jak i mieszkańcy aglomeracji, bo my dzisiaj budujemy jeden organizm. Nie wolno dzielić mieszkańców Wrocławia albo ich separować, prawda, i pokazywać, że jakby dla nich powinniśmy robić dużo więcej i w jakiś sposób eliminować mieszkańców aglomeracji. My dzisiaj, mówię, budujemy jeden duży organizm i wszystkie rozwiązania, które pojawiają się w mieście, muszą być jakby uwspólnione dla tych dwóch grup.
2: Będzie pan przecinał wstęgę na Zwycięskiej w weekend?
3: Nawiązuje pani do nowej szkoły, tak. Która powstaje. Tak, będę na...
2: Szybkie pytania, tak. Szybkie odpowiedzi.
3: Słuchajcie, to jest w ogóle genialna sprawa. To będzie najnowocześniejsza szkoła w tej części Europy. Jestem dumny. To jest trzecia duża szkoła, którą wybudowałem po tym, jak wybudowaliśmy piękny obiekt na Cynamonowej na północy Wrocławia, na Asfaltowej na Wojszycach Jagodnie. No i tutaj właśnie na Zwycięskiej. Szkoła docelowo dla 1200 dzieci. Piękne obiekty sportowe, piękne tereny rekreacyjne i sportowe w oku. 100 milionów. Tyle ta szkoła kosztowała. Zapraszamy tych wszystkich, którzy chcą w ogóle to cudo zobaczyć i chcą tam puścić swoje dzieci, a jest duże już zainteresowanie. Zapraszamy w sobotę, są dni otwarte. No i właśnie ja tym żyję i z tego jestem dumny. A za chwilę, bo rozstrzygamy konkurs architektoniczny na budowę szkoły na Nowych Żernikach, tam powstanie jeszcze, myślę, piękniejsza. Jeszcze wspanialsza szkoła. I tak właśnie ma się zmieniać Wrocław.
2: A w Paradzie Równości będzie pan uczestniczył?
3: Nie, ja nie biorę udziału. Szanuję tych, którzy chcą w taki sposób czy inny wyrażać swoje poglądy. Mówię o tym bardzo otwarcie, że Wrocław jest miastem dla wszystkich. Należy tylko pamiętać o tym, żeby te swoje poglądy wyrażać w taki sposób, aby one nie godziły w innych, aby one nie naruszały pewnej estetyki, ja bym powiedział, wrażliwości i wartości, które mają inne osoby. Wszystko można, prawie wszystko można manifestować, natomiast trzeba to robić naprawdę mądrze i z głową. I Wrocław jest miastem tolerancyjnym, tak się kształtował na przestrzeni wieków. Chciałbym, żeby takim miastem pozostał. Jest tu miejsce dla wszystkich, ale mówię, trzeba swoje poglądy manifestować tak, żeby nie naruszać, że tak powiem, poglądów, wartości, wrażliwości innych osób i mam nadzieję, że tak będzie podczas tego weekendu.
2: Mam nadzieję, że nie będzie eskalować konflikt, który już niektóre media przytaczają. Panie prezydencie, półmaraton przygotowany pan? Czy nie uczestniczy w tym roku?
3: Mam, ciągle, buty są, na pewno. Ciągle rozważam, buty są i to takie stare, bo to najlepiej, że tak powiem, w takich...
2: Ma pan
3: że
2: mało
3: tak powiem,
2: czasu do rozważania, bo to 6 czerwca.
3: Mam mało czasu, trochę truchtam. No ja jestem akurat taki harpagan, że mogę sobie, że tak powiem, pozwolić, chociaż lata lecą, ale mogę sobie ciągle pozwolić, żeby tą decyzję podjąć w krótkim czasie. Mam lekką kontuzję lewej nogi, dlatego ciągle rozważam, tak, ale mam nadzieję, że to będzie, znaczy jestem przekonany, że to będzie najpiękniejsza impreza w ogóle sportowa w Polsce tego sezonu, biegowa. Tysiące, dziesiątki tysięcy półmaratończyków, którzy wystartują w Starczyński Arena. Myślę, że tysiące kibiców na trasie. Nowa trasa zresztą, dużo szybsza, też ciekawa, na stadionie koncerty, zabawy. Bądźmy razem w tym dniu, tego wieczoru. Po prostu świętujmy i bawmy się i cieszmy się z tego, że inni mają fan, że innym to sprawia przyjemność. Wspierajmy ich na trasie. Tacy zresztą są wrocławianie. Tak było podczas lat ubiegłych. Mam nadzieję, że tak będzie w tym roku.
2: I tak będzie w tym roku, dokładnie. I tak zakończymy naszą rozmowę. Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia, dziękuję bardzo. Pięknego weekendu życzymy.
3: Dziękuję, dobrego piątku i weekendu.
1: Poranny gość Radia Rodzina.

Jakąś dobrą chwilę temu zapowiadałam, że pogoda dziś będzie dobra, pogoda na weekend również zapowiada się bardzo dobrze. No więc w związku z tym mam dla Was taki nasz radiowy konkurs, bo dziś możecie zdobyć zaproszenie do wrocławskiego zoo. A co trzeba zrobić, żeby zdobyć takie zaproszenie? Bardzo prosto, wystarczy opisać nam, z kim chcielibyście się wybrać do ogrodu zoologicznego i dlaczego, ale też możecie napisać, jakie zwierzę chcielibyście zobaczyć. Na te wiadomości czekamy już teraz. 7148 poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina. Ja zapraszam Was do udziału w konkursie i przypomnę pytanie, z kim chcielibyście się wybrać do ogrodu zoologicznego, jakie zwierzę zobaczyć, no i dlaczego. 7148 poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina. Zapraszam do udziału w naszej zabawie.

0: strażacy w akcji trwa gaszenie pożaru lasu pod Wołominem. Rosyjski dron na rumuńskim niebie spadł na wieżowiec. A na koniec o tym, dokąd na długi czerwcowy weekend. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Strażacy walczą z pożarem lasu na Mazowszu w powiecie wołomińskim. Płonie już 100 hektarów lasu. Nie ma informacji o poszkodowanych. Ogień szybko zbliżał się do zabudowań, dlatego służby podjęły decyzję o ewakuacji mieszkańców dwóch miejscowości, Ołdakowizna i Żądza. Chodzi w sumie o 42 osoby, mówi Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Straży Pożarnej.
1: Większość budynków to były takie domki letniskowe, więc ludzie ewakuowali się nie ze względu na ogień, tylko ze względu na bardzo silne zadymienie. Osoby, które były w domach całorocznych, zostały ewakuowane do pobliskich szkół.
0: Prognozy pogody nie są optymistyczne. W późniejszych godzinach ma znów mocno wiać, co może spowodować rozprzestrzenianie się ognia. Na razie nie wiadomo, co spowodowało pożar, ale niewykluczone, że doszło do podpalenia.
2: Nasza kamera leśna wychwyciła jeden dym, natomiast samolot, który nadleciał i pierwszy zrzut dokonał, z tego co usłyszałem, stwierdził, że przed frontem pożaru było kolejne zarzewie ognia, które szybko się rozprzestrzeniło. To może być powód tego, że możemy sądzić, że to było podpalenie.
0: Mówi Piotr Serafin, nadleśniczy z Nadleśnictwa w Mińsku Mazowieckim. Zgłoszenie o pożarze lasu strażacy dostali wczoraj wczesnym popołudniem. Akcji gaśniczej bierze udział 400 strażaków wspieranych przez 500 policjantów. Dziś dołączą do nich terytorialsi. Od rana w akcji są używane samoloty gaśnicze.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dziś zostanie podpisany kolejny pakiet umów na zakupy w ramach unijnego programu SAFE. Pierwsze umowy zostały podpisane wczoraj. Tak mówił o tym premier Donald Tusk.
4: W tym czasie pełnym zmian, czasami chaosu, czasami niepewności, Polska staje się liderem bezpieczeństwa i stabilności Europy. Polska wzięła na siebie odpowiedzialność we własnym interesie, ale też w interesie innych, w interesie sojuszników, za stabilność granicy wschodniej.
0: Premier dodał, że do 30 maja zagospodarowano 100 miliardów złotych w ramach SAFE, czyli zdecydowaną większość środków z programu. Przenosimy się za granicę. Rosyjski dron spadł na wieżowiec na południowym wschodzie Rumunii, w mieście Gałacz. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały ranne. Ewakuowały się o własnych siłach w zeszłym miesiącu podczas ataku Rosji na Ukrainę. Rosyjski dron również naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. Rzym to od lat najchętniej wybierany zagraniczny kierunek na długi czerwcowy weekend. W Boże Ciało jedziemy też w Polskę, najchętniej nad morze, mówi Eugeniusz Triasun z travelist.pl.
5: Wśród najchętniej wybieranych kierunków są Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Świnoujście. Drugim najważniejszym kierunkiem na czerwcówkę pozostają góry, odpowiadające za około 1/3 zarezerwowanych pobytów. Popularne są zarówno miejscowości w Tatrach i na Podhalu, jak i w Sudetach czy Beskidach.
0: Z analiz rynku wynika, że noclegi w górach są teraz droższe o 10%, a te nad morzem tańsze o blisko 4%.
6: W Radiu Rodzina już teraz czas na prognozę pogody. W tym momencie na termometrach mamy już 15 stopni. Te temperatury wzrosną jeszcze we Wrocławiu do 26 stopni, na Dolnym Śląsku do 27. Dziś pełnia słońca, chmur jest mało na niebie, jednak one są i towarzyszyć nam będą. Wiatr jest również lżejszy niż w dniu wczorajszym, więc jest też cieplej w odczuciu. Jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, no troszkę deszczu nam przyjdzie na Dolny Śląsk.
7: Reklama.
8: AirMax. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z AirMax.
9: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica – tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
10: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A Ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i Ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
11: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
7: we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
11: To dokąd na wakacje?
7: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
11: A może dalej?
7: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
11: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
12: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
15: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: Kwadrans po godzinie 9 do studia Radia Rodzina wpadła Ilona Baran. Witam cię o poranku, Ilona.
1: Dzień dobry, już nie o takim poranku, bo tutaj
0: no,
1: już jest godzina
0: wczesna
1: 9.
0: Godzina.
1: No tak wczesna, zależy dla kogo.
0: Niektórzy nadal śpią.
1: Tak, zaczynamy od wojska, które zaprasza na wakacyjne szkolenia. Już 8 czerwca startuje trzecia edycja programu Ministerstwa Obrony Narodowej Wakacje z Wojskiem, skierowanego do młodych osób, które chcą przeżyć niezapomnianą przygodę, zdobyć cenne umiejętności i sprawdzić się w realiach służby wojskowej. Uczestnicy mogą liczyć na intensywne szkolenia, atrakcyjne wynagrodzenie oraz pełne zabezpieczenie socjalne. Szkolenia odbędą się w niemal 90 lokalizacjach na terenie całego kraju, a kto może wziąć udział, to osoby w wieku od 18 do 35 lat, to są głównie skierowane właśnie do takich osób. Program dedykowany jest zarówno właśnie osobom, które wkraczają w dorosłość, jak i tym, którzy chcą sprawdzić się w nowych, wymagających warunkach. Każdy z trzech 27-dniowych turnusów to intensywne szkolenia podstawowe, podczas których uczestnicy poznają tajniki wojskowej taktyki, nauczą się obsługi broni, zasad przetrwania w terenie, walki wręcz oraz obsługi specjalistycznego sprzętu. A w tym roku przewidziano 3 turnusy, od 8 czerwca do 4 lipca, od 13 lipca do 8 sierpnia oraz od 17 sierpnia do 12 września. Za udział w szkoleniu każdy otrzyma wynagrodzenie w wysokości 6000 zł brutto. Zgłoszenia można składać i przez internet, telefonicznie, jak i osobiście w wojskowych centrach rekrutacji na terenie całego kraju.
0: Lecimy dalej. O czym teraz powiemy?
1: O nowym kierunku, który we Wrocławiu powstaje. Nietypowy. Politechnika Wrocławska uruchamia pierwszy w Polsce kierunek związany z zarządzaniem infrastrukturą uzdrowisk i sanatoriów. Studia będą prowadzone w filii Uczelni w Jeleniej Górze w sąsiedztwie uzdrowiska Cieplice, najstarszego uzdrowiska na obecnych ziemiach polskich. Nowy kierunek nosi nazwę właśnie wspomnianą Zarządzanie Infrastrukturą i Środowiskiem, a na pierwszy rok przygotowano tylko 45 miejsc. Uczelnia chce kształcić specjalistów odpowiedzialnych m.in. za funkcjonowanie term, akwaparków, obiektów spa czy sanatoriów. I jak podkreślają przedstawiciele Politechniki, za komfortem kuracjuszy stoi dziś bardzo zaawansowana infrastruktura i studenci mają zdobywać wiedzę nie tylko z zakresu inżynierii, ale także ekonomii, energetyki i nowoczesnych technologii, w tym sztucznej inteligencji.
0: I jeszcze jedna informacja w dzisiejszym przeglądzie prasy.
1: Dokładnie. I na koniec, choroba Addisona to schorzenie rzadkie, ale niezwykle niebezpieczne, dlatego tak ważne jest szybkie jej wykrycie i poddanie się terapii farmakologicznej. Dziś, 29 maja, obchodzimy Międzynarodowy Dzień, którego celem jest podnoszenie świadomości związanej z tym zagadnieniem. Wybór daty Międzynarodowego Dnia Choroby Addisona nie jest przypadkowy. To rocznica urodzin Johna F. Kennedy'ego, amerykańskiego prezydenta, który był jedną z najlepiej rozpoznawalnych na świecie osób zmagających się z pierwotną niedoczynnością nadnerczy. Schorzenie może być trudne do wykrycia, bo wstępne objawy są często niespecyficzne i mogą być mylone ze złym samopoczuciem. Pierwsze symptomy to m.in. przewlekłe zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy, niskie ciśnienie, bóle brzucha, brak apetytu, spadek masy ciała, zwiększone łaknienie soli, ciemnienie skóry i błon śluzowych. W przypadku wystąpienia objawów powinniśmy zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu i eksperci szacują, że wspomniana choroba dotyczy około 90 do 140 na milion osób. W Polsce choruje na nią około 5000 pacjentów.
0: I tym akcentem kończymy dzisiejszy przegląd prasy. Ilona, bardzo dziękuję ci za przedstawienie nam tych artykułów.
1: Dziękuję i pięknego dnia dla państwa.

0: W tym momencie przenosimy się do Teatru Polskiego, bo tam trwają przygotowania do dwóch premier na podstawie jednej książki, czyli Folwarku zwierzęcego George'a Orwella. Pierwsza z tych premier, pierwsze przedstawienie skierowane jest do młodszych widzów i stanowi familijną produkcję Gospodarstwo zwierząt, opowieść, a druga o tytule już Folwark zwierzęcy będzie skierowana do widzów dorosłych. Impulsem do stworzenia spektaklu dla najmłodszych była potrzeba ambitnego repertuaru dla młodych odbiorców, o czym mówi Michał Zadara, dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu.
1: W teatrze jest wielka potrzeba ambitnych spektakli dla młodych widzów, gdzie widzowie i widzki młode i młodzi są traktowani poważnie, ale jednak na swoim poziomie. Więc to był nasz pierwszy pomysł, żeby właśnie zaadaptować dla dzieci Folwark zwierzęcy. W szczególności, że ten utwór po angielsku się nazywa Animal Farm, A Fairy Story, czyli jakby Gospodarstwo zwierząt, bajka. Taki jest tytuł oryginalny. Więc to był nasz pierwszy pomysł i potem, gdy zaczęliśmy rozmawiać z Martą Strecker, reżyserką na ten temat, to ona powiedziała, hej, a może skoro już i tak wykonujemy tę pracę, budujemy te postaci, szukamy tych metafor, to zróbmy też wersję dla dorosłych, gdzie jakby te pełne drastyczne treści, to jest przypowieść o stalinizmie, żeby one jakby wybrzmiały też, żeby ludzie, którzy są, którzy szukują też takich treści, niekoniecznie z happy endem w teatrze, też mieli spektakl oparty na tej, no naprawdę wybitnej książce, jednej z najważniejszych książek XX wieku.
0: Michał Zadara podkreśla, że choć książka jest bezpośrednią alegorią rewolucji radzieckiej i krytyką relacji Zachodu ze Związkiem Radzieckim po II wojnie światowej, dziś nadal ten tekst pozostaje aktualny, ale jako opowieść o mechanizmach zdobywania i utrzymywania władzy.
1: Na pewno Orwell napisał to jako dokładną alegorię rewolucji radzieckiej po to, żeby skrytykować sojusz angielski z Stalinem na koniec II wojny światowej. I to na pewno, to był bezpośredni cel. I w tym sensie jest to oczywiście nieaktualne, ale aktualne jako pewna lekcja historii, więc też aktualne. Natomiast dla nas jest to aktualne w pewnych mechanizmach instytucjonalnych, gdzie rzeczywiście widzimy, że ludzie, którzy powinni walczyć, czy deklarują walkę o dobro wspólne, de facto tego nie robią. No i to jest jakiś proces taki dosyć powtarzający się, nieoczywisty, ale właśnie opisany w sposób przejrzysty przez Orwella.
0: W spektaklu pojawi się postać Knura Napoleona, którego gra Anna Chaba. Aktorka zwraca uwagę, że Folwark zwierzęcy pokazuje stopniowe ograniczanie wolności poprzez manipulacje i pozornie atrakcyjne hasła.
2: Na pewno obnaża manipulacje i sposób bardzo nieeleganckiego dojścia do władzy poprzez właśnie manipulacje. Na początku mogę wypowiadać się tylko o Napoleonie. Napoleon próbuje ich kupić właśnie nowym porządkiem, nowymi zasadami, pracą dla wszystkich, tymi pięknymi frazesami, wszyscy jesteśmy równi, to na naszych warunkach i tak dalej, a potem małymi kroczkami przykręca śrubkę, tak żeby wszystko działało, jak sobie to zaplanował. I mamy tu trochę efekt tak zwanej gotującej się żaby, czyli wszyscy niby wiemy, co się dzieje, temperatura gotowania się zwiększa, ale na reakcję jest już za późno.
0: W obu wersjach przedstawienia występuje Edwin Petrykat, który wciela się w postać boksera, czyli najstarszego konia na folwarku. Aktor mówi, czego widzowie mogą spodziewać się po obu wersjach spektaklu, a także o ich przesłaniu.
3: No widzowie oczywiście, ci starsi, którzy pewno wspominają swoją młodość, kiedy czytali Orwella, Folwark zwierzęcy, dzisiaj oczekują od tego, jak reżyser i my, aktorzy, potraktowali ten wspaniały tekst Orwella dzisiaj, w XXI wieku. Tak się zastanawiałem nad tym i doszedłem do wniosku, że Orwell też by się bardzo zdziwił, że jego tekst jest dalej tak aktualny, że dalej jesteśmy w pewien sposób, mówię o społeczeństwie, o wielu narodach, manipulowani. Jesteśmy w sprytny sposób przez polityków i wiem, że wypowiadam się do mediów, ale i media nakierowywani na nie zawsze słuszne i dobre drogi. Dlatego widzowie powinni wynieść i ci młodzi, i ci starsi z tego takie przesłanie, że warto wyrabiać sobie własną opinię o wszystkim, co się dzieje na świecie. Warto kierować się wartościami, które są nieprzemijalne i które zawsze towarzyszą przy wielkich przewrotach, przy wielkich rewolucjach właśnie, żeby nie ulegać tak łatwo manipulacji, żeby mieć swoje zdanie i tego zdania bronić.
0: Praca nad dwoma przedstawieniami trwa równolegle. Edwin Petrykat opowiada, jak przebiega.
3: Ten proces tworzenia był bardzo ciekawy dla nas aktorów, ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że tekst, który jest właściwie bardzo trudny do przeniesienia na scenę dzisiaj. Przecież nie będziemy grali koni, nie będziemy grali osła i świnki, tylko muszą to być ludzie z krwi i kości. Więc ten tekst Orwella, który moim zdaniem do tej pory najlepiej był przekazany w wspaniałym zresztą z lat 90. chyba filmie animowanym, bo to się idealnie nadaje do animacji, my musieliśmy znaleźć jakiś sposób na przeniesienie tego w normalne ludzkie warunki. Czy nam się udało? Sami Państwo ocenicie.
0: A będzie można to zrobić już niebawem, w sobotę 31 maja o godzinie 16. Swoją premierę będzie miał spektakl familijny Gospodarstwo Zwierząt – Opowieść. Natomiast Folwark Zwierzęcy, czyli sztuka ta już skierowana dla dorosłych, zostanie po raz pierwszy wystawiona na deskach Teatru Polskiego 5 czerwca.
4: Radio Lecina.
5: Góra 97 FM.

Troszeczkę zwolniliśmy tempa z zespołem U2, a ja już teraz chciałam przypomnieć o tym, że dziś w Radiu Rodzina mamy dla Was bilety do wrocławskiego zoo. Aby zdobyć te wejściówki, należy odpowiedzieć na pytanie, kogo zabralibyście ze sobą do zoo i jakie zwierzęta chcielibyście tam zobaczyć, no i też dlaczego, możecie uzasadnić. Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148 i poprzedźcie treść wiadomości słowem rodzina. Ja już teraz zapraszam Was do zabawy, ale zapraszam Was też na paryskie ulice, bo w tym momencie na antenie Radia Rodzina Dawid Kwiatkowski przeniesie nas do Paryża, a konkretniej do takiej paryskiej kawiarenki. Już teraz Café de Paris i Dawid Kwiatkowski na naszej antenie.

0: 9.55 już na zegarach, a więc czas na słów kilka o tym, co o 10.10 na antenie Radia Rodzina, bo wtedy oczywiście przystanek Kultura i dziś naszym gościem będzie Janusz Jasiński, dyrektor naczelny Wrocławskiego Teatru Lalek, który to obchodzi w tym roku 80-lecie swojej działalności. Ten jubileusz zbiega się w czasie z 8. przeglądem nowego teatru dla dzieci, który odbywa się właśnie w tym teatrze od 29 maja, czyli od dziś do 3 czerwca. Z dyrektorem Jasińskim porozmawiamy o historii sceny, zmieniającym się młodym widzu i planach na przyszłość. To ważny jubileusz, bo prowadząc teatr trzeba pamiętać o jego historii, mówi Janusz Jasiński.
1: Ważny jubileusz, bo prowadząc teatr trzeba pamiętać o jego historii. 80 lat, no to taki nobliwy wiek, dużo dokonań. Natomiast ja jestem związany z Wrocławskim Teatrem Lalek już od 15 lat. Myśląc o teatrze, o jego historii, tak jak wspomniałem, trzeba właśnie pamiętać to, co było. To nie znaczy to, że pewne rzeczy powielamy, tylko twórczo rozwijamy.
0: Dyrektor podkreśla również, że na przestrzeni lat zmieniają się odbiorcy teatru i ich oczekiwania wobec sceny. Widz się zmienia, mówi Janusz Jasiński.
1: Trzeba to uwzględniać, jakby realizując przedstawienia teatralne, bo no, celem jest takim, żeby ten przekaz trafił do niego i trzeba korzystać z takich form, które są aktualnie dla dzieciaków jakby powszechne. Czyli nie unikniemy kwestie, jeżeli chodzi o scenariuszowe, czyli słownictwo, te wszystkie rzeczy, uwzględnianie tego. Nie unikniemy, żeby właśnie nowe technologie w tym wszystkim wykorzystywać, żeby ta forma przekazu była adekwatna do tej rzeczywistości wkoło.
0: Jak mówi dyrektor, dzieciaki żyją teraz w innym świecie i to również wpływa na sposób tworzenia współczesnych spektakli dla najmłodszych. Teatr zmierza w stronę teatru formy, tłumaczy Janusz Jasiński.
1: Użycie lalek musi mieć pewien kontekst. To nie jest, że lalkowo robimy. Mamy oczywiście kilka spektakli tylko lalkowych, ale generalnie jednak idziemy w kierunku teatru formy. Czyli forma to może być lalka, ale to mogą być inne przestrzenie, czy to, które też przemawiają ludzkim głosem i wyobraźnią. O.
0: A na rozmowę z dyrektorem naczelnym Wrocławskiego Teatru Lalek zapraszam już dziś o godzinie 10.10 w audycji Przystanek Kultura.

0: Trwa walka z potężnym pożarem lasu niedaleko Warszawy. Jest pierwsze w Europie podejrzenie zakażenia wirusem Ebola. To w Austrii. Rodziny zastępcze mają dostać wsparcie doświadczonych rodziców. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Już ponad 1000 osób, strażaków, policjantów i żołnierzy WOT bierze udział w akcji gaszenia potężnego pożaru lasu niedaleko Warszawy w powiecie wołomińskim. Akcja gaśnicza jest prowadzona na 300 hektarach, ale ogień objął 100 hektarów, mówi Wiesław Szczepański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
1: Godziny nocne i noc jest dla nas była rzeczą dobrą, dlatego że nie w tym wiatr ucichł, tego wiatru nie ma, więc udało się ten ogień jako tako, powiedzmy, zgasić w sensie o góry. Natomiast no, informacje są niepokojące.
0: Bo według prognoz w kolejnych godzinach ma znów silniej wiać. Mazowieckich strażaków w akcji gaśniczej wspomagają koledzy z innych regionów, w tym strażacy z warmińsko-mazurskiego, którzy gasili niedawny pożar w Puszczy Solskiej. Od rana do akcji włączono też m.in. policyjny Black Hawk, dron i 4 samoloty gaśnicze typu Dromader. W pożarze nikt nie ucierpiał, ale konieczna była ewakuacja ponad 40 mieszkańców okolicznych miejscowości ze względu na bardzo duże zadymienie. Wirus eboli mógł przywędrować do Europy. Pierwsze podejrzenie jest w Austrii, dokąd przyjechała osoba podróżująca z Ugandy. Pacjent jest obecnie w izolacji i przebywa pod opieką lekarską, a szczegóły zna Cezary Jaszczyk.
2: Pacjent wczoraj został przyjęty do szpitala z powodu charakterystycznych objawów dla zakażenia ebolą. W poniedziałek wrócił do kraju z Ugandy. To właśnie w tym regionie rozprzestrzenia się teraz epidemia nowej odmiany wirusa. Wstępne badanie krwi miało wykluczyć zakażenie, ale lekarze chcą potwierdzić wynik drugi raz. Według gazety pacjent ma być właśnie transportowany do specjalistycznej kliniki w Wiedniu.
0: Największy problem z wirusem eboli jest obecnie w Demokratycznej Republice Konga. Tamtejsze służby mówią o ponad 1000 podejrzanych i ponad 100 potwierdzonych przypadkach zakażeń.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Fundacja Galon Ziemianowiec Śląskich wyrusza z pomocą na Ukrainę. Przedstawiciele organizacji dotrą do Okręgu Wołyńskiego, do Domów Dziecka i do Centrum Uchodźców ze wschodniej Ukrainy. W tym gronie będzie prezes fundacji Jarosław Cieślik.
4: Jeżeli jedziemy na Ukrainę, Urząd Miasta przygotowuje nam listę najbiedniejszych ludzi w mieście, listę kobiet z dziećmi, przesiedleńców, którzy musieli zostać przesiedleni ze swoich domów i tam trafia nasza pomoc.
0: A o szczegółach działań Fundacji Galon można poczytać na ich fanpage'u na Facebooku. W całej Polsce mają powstać ośrodki wspierające rodziny zastępcze. Miejsca prowadzić będą rodzice zastępczy, którzy już mają doświadczenie w tego typu pracy. Tak zakłada projekt ustawy o pieczy zastępczej. Pomysł wyszedł z Białej Podlaskiej na Lubelszczyźnie, gdzie taki ośrodek zwany Lighthouse działa już od kilku lat i daje codzienne wsparcie. Mówią m.in. mamy zastępcze oraz szefowa ośrodka Edyta Wojtasińska.
5: To są ludzie, którzy naprawdę chcą pomóc każdemu dziecku.
6: Miejsce, gdzie nasze dzieci zdrowieją, gdzie nasze dzieci mają terapię.
7: Staram się na co dzień wspierać rodziny w sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach, kiedy mają problem z dostępem właśnie do lekarzy, to też staram się ich troszkę odciążać, dlatego że już po tylu latach mam troszkę wydeptane ścieżki.
8: W Białej Podlaskiej rzeczywiście się zaczęło. Przyjeżdżają tutaj samorządy z całej Polski. Przyjeżdżali tutaj przedstawiciele ministerstwa. Tutaj dyskutowaliśmy o tym, jak organizować skuteczną pomoc i rzeczywiście to zaowocowało propozycją ministerstwa, żeby utworzyć takie centra rzeczywiście na terenie całego kraju.
0: W ośrodku w Białej Podlaskiej prowadzonym przez rodziny dla rodzin dostępna jest m.in. terapia, psycholog, chór i zajęcia plastyczne.
9: My już teraz w Radiu Rodzina sprawdzamy prognozę pogody. Temperatury coraz to szybciej rosną. Mamy w tym momencie 12 stopni na termometrach. Do 26 dziś tyle będziemy mieli we Wrocławiu, a na Dolnym Śląsku nawet do 27 stopni. Dziś pełnia słońca, zachmurzenie umiarkowane, ale mimo wszystko jest bardzo pięknie, przyjemnie i wiosennie. Wiatr troszeczkę się wzmógł, no i troszeczkę jest chłodniej w odczuciu.
10: Reklama. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu leśnice osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacje na stronie Aleja Platanowa /2.
0: Reklama.
11: Radio Rodzina.
12: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
9: 10:05 już na zegarach. Za chwileczkę, za 5 minut rozpoczniemy audycję Przystanek Kultura, a dziś w niej gościem Ilony Baran będzie Janusz Jasiński, dyrektor naczelny Wrocławskiego Teatru Lalek. Porozmawiamy o 80-leciu działalności, które zbiega się z 8. przeglądem nowego teatru dla dzieci. No i oczywiście porozmawiamy o historii sceny, zmieniającym się młodym widzu i planach na przyszłość.

0: 10.10 już na zegarach, a więc zapraszam na audycję Przystanek Kultura, którą dziś poprowadzi Ilona Baran.
1: Przystanek Kultura.
2: Przed nami wyjątkowy jubileusz. Wrocławski Teatr Lalek świętuje w tym roku 80-lecie działalności. Z tej okazji we Wrocławiu odbędzie się także 8. przegląd nowego teatru dla dzieci. O historii teatru, współczesnym widzu i planach na przyszłość porozmawiamy z dyrektorem naczelnym teatru Januszem Jasińskim. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Wrocławski Teatr Lalek kończy 80 lat. Co dziś oznacza ten jubileusz dla teatru i dla Pana osobiście?
3: To jest ważny jubileusz, bo prowadząc teatr trzeba pamiętać o jego historii. 80 lat, no to taki nobliwy wiek, dużo dokonań. Natomiast ja jestem związany z Wrocławskim Teatrem Lalek już od 15 lat, a w obszarze teatralnym pracuję już w zasadzie 45 lat. Moje dotychczasowe jakby doświadczenia były związane jednak z teatrem dramatycznym, czyli widz dorosły. Tu było wyzwanie, aczkolwiek ja wcześniej znałem ten teatr i chodziłem tutaj pewnie jako dziecko, ale również miałem tu znajomych, przyjaciół, jak w historii tego teatru powstała scena dla dorosłych za dyrektury Wiesława Hejno, która była może nie przełomem, ale to jest taka formuła, że to była bardzo rozwinięta, wiele tytułów już opisywanych w książkach naukowych i byłem częstym widzem właśnie tej sceny dla dorosłych. Myśląc o teatrze, o jego historii, tak jak wspomniałem, trzeba właśnie pamiętać to, co było. To nie znaczy to, że pewne rzeczy powielamy, tylko twórczo rozwijamy, czyli w tym okresie, kiedy pełnię dyrekcję, profil tego teatru trochę został zmieniony. Na zasadzie, tak jak w historii tego teatru, to jest pewna droga poszukiwań artystycznych. Każdy poszczególny twórca, który tu pracował, coś nowego wnosił do tego teatru. Za moich kadencji postawiliśmy na współczesną literaturę dla dzieci i młodzieży, czyli teksty współczesne pisane, ale również na reinterpretację klasyki literatury. I myślę, że to się, ten klucz jakby się sprawdził w naszej działalności. No, nie na miejscu jest się chwalenie. Aczkolwiek jak jest jubileusz, może i wskazane.
2: Jak jest jubileusz, to tym bardziej. 80 lat to jest przepiękny, przepiękny wiek.
3: Czyli jesteśmy jakby dumni z tego, co tu się dzieje. Dzięki całemu zespołowi tego teatru. Oczywiście, jak zawsze w teatrze najważniejsi są artyści, ale no cały sztab wspomagający naszą działalność jest równie ważny w tym myśleniu o teatrze, czyli myśleniu też o teatrze jako zespołu ludzi, którzy wiedzą, że robią prosto dobrą robotę, bo nasz odbiorca, czyli dzieci, głównie dzieci, ale i też młodzież, jest bardzo wymagający. Te wymagania się zmieniają trochę z biegiem lat, co to są wyzwania dla teatru, bo jednak te dzieciaki teraz no, żyją w innym świecie pełen bodźców wizualnych głównie, mam na myśli telewizję, film, smartfony również. I to jest wyzwanie, jak dotrzeć do tej publiczności. Oczywiście trzeba nowoczesne technologie wprowadzać do działalności teatru, ale również bardzo ważna jest tematyka tych produkcji teatralnych, która odpowiada nie tylko na tą część, tak potocznie mówiąc, rozrywkową, bo dziecko też musi jakby czuć się w teatrze, że odpoczywa, ale również to, że próbujemy poruszać bardzo ważne tematy właśnie dla dzieci, które niekoniecznie są rozrywką, ale są ważne w rozwoju psychologicznym dziecka. No, nie oszukujmy się, świat jest wkoło taki, jaki jest, wyzwania są wielkie, ciągle coś się dzieje, problemów masa i teraz trzeba jakby te dzieci oswoić z tymi problemami. I po to mamy, właśnie robimy niektóre przedstawienia, żeby oswoić właśnie z tą tematyką dzieci.
2: Jak przez te dekady zmieniła się rola Teatru Lalek w życiu młodzieży i dzieci?
3: To jest trudne pytanie, bo nie jestem teatrologiem. Pewnie każdy inaczej na to patrzy. Ja patrzę jakby, trochę patrzę jako zarządzający teatrem, ale też patrzę jako widz też. Zawsze oceniam te spektakle według własnego gustu, nie tylko i innych te też kryteriów. Natomiast ta zmiana, można powiedzieć, że troszeczkę się nic nie zmienia, bo jednak propagujemy pewne wartości artystyczne, pewną estetykę, piękno, bywanie właśnie w teatrze, że to jest święto jakieś, te dzieciaki przychodzą tutaj. Z drugiej strony ten świat też się zmienia i trzeba jednak na te nowe wyzwania odpowiadać. Druga rola jest to olbrzymi obszar taki misyjny, ja bym powiedział. Mówię tu, mam na myśli edukację, misję edukacyjną i społeczną, czyli umiejscowienie tych dzieci w konkretnych warunkach. I dlatego bardzo mocno położyliśmy nacisk na edukację kulturalną, bo to tak trzeba nazwać dzieciaków, poprzez prowadzenie różnego rodzaju warsztatów tematycznych do spektakli, jakby, które pomagają zrozumieć problemy podnoszone w tych spektaklach, żeby je bardziej przybliżyć i pewien kontekst tych spektakli. Plus ta funkcja jednak wychowawcza. To mimo woli, bo taki jest odbiorca, co nie? Także tu tego nie unikniemy, mimo że większość teatrów woli, tylko mówią o tej funkcji artystycznej, co nie? Ale życie pokazuje, że trzeba być trochę szerzej patrzeć na to.
2: Zostańcie Państwo z nami, wracamy za moment.
1: Przystanek Kultura.

0: Przystanek Kultura.
1: Ten młody widz zmienia się z perspektywy kilkunastu lat. Jest bardziej wymagający, bo jednak to przebodźcowanie wpływa na nas, że nie możemy trochę usiedzieć w miejscu i troszkę jesteśmy bardziej rozkojarzeni. Nawet my dorośli tak mamy.
2: Rzeczywiście ten widz się zmienia. Trzeba to uwzględniać, jakby realizując przedstawienia teatralne, bo celem jest takim, żeby ten przekaz trafił do niego i trzeba korzystać z takich form, które są aktualnie dla dzieciaków jakby powszechne, czyli nie unikniemy kwestie, jeżeli chodzi o scenariuszowe, czyli słownictwo, te wszystkie rzeczy, uwzględnianie tego. Nie unikniemy, żeby właśnie nowe technologie w tym wszystkim wykorzystywać, żeby ta forma przekazu była adekwatna do tej rzeczywistości wkoło.
1: W tym roku odbywa się już za chwilę 8 przegląd Nowego Teatru dla Dzieci. To wydarzenie jest bardzo ważne, bo wpisuje się również w wasz jubileusz. Jak będziecie świętować?
2: Rzeczywiście połączyliśmy, bo tak wypadło, że 8 przegląd rozpoczynamy co 2 lata. Jest to oferta, zróżnicowana oferta dla dzieci i młodzieży, czyli pokazanie to, co według nas jest najlepsze w Polsce. Czyli zapraszamy spektakle, które nas zainteresowały poprzez tematykę, oczywiście jakość i to bezwzględnie. Z drugiej strony mamy jubileusz, co nie? Czyli otwarcie festiwalu, gala jubileuszowa, to jest czas świętowania, czas odznaczeń i orderów i świętowania, aczkolwiek piątek 29, jak jest otwarcie festiwalu, od razu od soboty mamy przegląd do 3 czerwca, więc czasu na świętowanie nie za dużo mamy.
1: Jakie spektakle lub wydarzenia z historii Wrocławskiego Teatru Lalek uważa pan za takie przełomowe?
2: Trudne pytanie, bo jakby w Teatrze Lalek było kilka przełomów. Pierwszy przełom to był pozbycie się parawanu, bo zazwyczaj klasycznie wcześniej aktorzy byli niewidoczni, tylko były widoczne lalki, a oni byli za tym parawanem. Od pewnego czasu, od świętej pamięci Jana Dormana, bo on zrobił tą rewolucję w historii teatru, nie ma jego, co nie? Czyli mamy de facto żywy plan, co nie? Mamy aktorów. I my w tym kierunku też idziemy, nie pomijając lalek, bo użycie lalek musi mieć pewien kontekst. To nie jest, że lalkowo robimy. Mamy oczywiście kilka spektakli tylko lalkowych, ale generalnie jednak idziemy w kierunku teatru formy. Czyli forma to może być lalka, ale to mogą być inne przestrzenie, czy to, które też przemawiają ludzkim głosem, nie? I wyobraźnią. To jest pierwszy przełom. Myślę, że przełomem też było, to już wspomniałem, scena dla dorosłych. Bo to nie było jednorazowe, bo większość teatrów ma spektakle, tak jak my też mamy spektakle dla młodzieży i dorosłych, bo to trzeba tak raczej łączyć. Ale to, co było za dyrektury Wiesława Hejno, czyli stworzenie takiej sceny dla dorosłych grających poważne spektakle właśnie dla dorosłych i lalkowe, to była wtedy to był taki naprawdę może nie rewolucja, ale to było jak ta scena dla dorosłych we Wrocławski Teatr Lalek, już jest w książkach o teatrze. Może niewygodnie mi jest powiedzieć, czy my wprowadzili jakąś przez te 15 lat, czy coś nowego. Ale historia to opisze i stwierdzi.
1: Pan dyrektor ciekawego tematu. Widzów dorosłych, Teatr Lalek kojarzy się z tymi najmłodszymi, ale coraz częściej przychodzą osoby dorosłe na spektakle i zachwycają się tymi spektaklami dla dzieci.
2: To z jedną jakby formą jakby łączenia dzieci i dorosłych jest ta scena familijna, czyli robienie spektakli, które są oczywiście dla dzieci może tak, ale one mają jakby kilka warstw i zrozumienia i smaczków różnych, które z jednej strony dzieci to oglądają i wiedzą, co się dzieje, ale z drugiej strony są smaczki dla dorosłych, czyli rodzinnie można to naprawdę kino familijne jest, a tu jest teatr, który właśnie jest nakierunkowany. Bo to jest trochę tak, że my mamy publiczność, mamy szkolną. To jest właśnie i to są podstawowe odbiorca na naszych spektakli, to są dzieci, o, co nie? Ale w sobotę, w niedzielę, w piątki po południu to są spektakle grane, no to się w żargonie teatralnym mówi z kasy. I tu już przechodzą rodziny. I trzeba robić takie spektakle, żeby nie było tak, że rodzice z laptopami są w foyer, a dzieci na sali, tylko żeby wspólnie jakby przeżywali ten spektakl. Czyli musi być warstwa, jakby taka warstwa, że i dorosły widz się dobrze bawi na tym.
1: Jakie są wyzwania w prowadzeniu teatru z perspektywy dyrektora?
2: Wyzwania finansowe. No, taka moja rola tu jest, nie? Też szukanie środków, ale akurat w mieście we Wrocławiu, nie wiemy. Wysokość dotacji jest przyzwoita, bym powiedział. Zawsze może być więcej, to zrozumiałe, co nie? Ale jest naprawdę dobra, która pozwala nam w miarę spokojne funkcjonowanie, robienie nowych premier, plus własna aktywność pozyskiwania grantów zewnętrznych, tego też dość dużo pozyskujemy w różnych obszarach, między innymi festiwal jest w części sfinansowany z dotacji ministerialnej, także dajemy radę. Nie będę narzekał.
1: Jakie są marzenia i plany teatru na kolejne dekady? Podobno o marzeniach warto głośno mówić, bo wtedy przybliżamy je do spełnienia, ale przynajmniej takie jedno marzenie.
2: Takie marzenie, żeby się dalej rozwijać, robić i mieć jakby satysfakcję z tego, co się robi, ale też mieć jakby poczucie, że to, co się robi, jest ważne. To nie jest, że kolejną premierę robimy, tylko że to ma sens robienie konkretnej premiery, że widzimy efekty, widzimy te relacje między widzem naszym a teatrem, budowanie tego i pielęgnowanie, bo nie jest wszystko nam dane na zawsze. Póki co nie mamy kłopotu z naszą publicznością, mamy pełne sale, ale to nie jest dane na zawsze. Trzeba to pielęgnować, trzeba dbać o to.
1: Gdyby pan miał opisać wrocławski Teatr Lalek jednym słowem, to jakie byłoby to słowo?
2: Rodzina.
1: Panie dyrektorze, czego życzyć wrocławskiemu Teatrowi Lalek na 80. urodziny?
2: Myślę, że ja to spersonifikuję w sensie takim, że czego bym chciał życzyć naszym pracownikom. To po pierwsze, stabilnego funkcjonowania, satysfakcji z tego, co robią, satysfakcji też i finansowej, nie oszukujmy, takie jest życie, i dalszych sukcesów.
1: Zbliżamy się do najpiękniejszego święta, Dzień Dziecka. Uśmiech wywołuje to święto i u dzieci, i u dorosłych. Czego pan dyrektor życzy tym naszym kochanym małym widzom?
2: No ja myślę, że to jest taki wiek, że chyba najlepiej im życzyć beztroski takiego życia, bez kłopotów, bez myślenia o trudnej przyszłości, o tych trudnych wyborach, jeżeli mówimy proces edukacyjny, po prostu bez troski. Dzieciństwa ładnego. O.
1: Gościem Radia Rodzina był dyrektor naczelny Wrocławskiego Teatru Lalek, Janusz Jasiński. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Przystanek Kultura.

0: 10.36 już na zegarach. My pozostajemy w tematyce teatralnej, bo przed nami 5 poniedziałków, 5 spektakli i jeden cel. Przez cały czerwiec wrocławska grupa Improwizowane Poniedziałki gra charytatywnie, a tegoroczna zbiórka prowadzona jest dla Adama, który po chorobie nowotworowej stracił nogę i zbiera środki na protezę oraz rehabilitację. W tym roku naszym celem jest zebranie pieniążków na Adama, mówi Anna Bienias, aktorka z grupy Improwizowane Poniedziałki.
1: W tym roku naszym celem jest zebranie pieniążków na Adama. Adam jest wujkiem naszej koleżanki, żony naszego kolegi z zespołu, więc jest to taki dla nas cel bardzo osobisty i ważny. Adam zachorował na raka i konsekwencją tej choroby było to, że stracił nogę, więc teraz zbiera na protezę, na rehabilitację. Te koszty są dosyć duże, natomiast my chcemy się do tego dołożyć.
0: A czerwcowa formuła charytatywna ma już w grupie 6-letnią tradycję. Ania Bienias przytacza też refleksję jednego z kolegów.
1: Mój kolega Zefir bardzo mądrą myślą się ze mną ostatnio podzielił, że on by bardzo chciał, żebyśmy nie musieli pomagać. Nie w tym sensie, że nie chcemy, tylko żeby ludzie nie potrzebowali tej pomocy, żeby wszyscy byli zdrowi, szczęśliwi, no ale niestety nie żyjemy w takim świecie, który jest idealny, a jeśli mamy możliwość właśnie oddania czegoś od siebie, czemu tego nie zrobić?
0: W czerwcu wypada 5 poniedziałków, dlatego też widzowie zobaczą 5 różnych formatów. Wszystkie spektakle odbywają się o godzinie 19 w schodach donikąd przy Placu Solnym 13.
1: 1 czerwca, Dzień Dziecka i też taki Dzień Dziecka dla nas, Mistrzuniu Impro, jeden z naszych najstarszych, najbardziej ulubionych formatów, do którego zaprosimy zaprzyjaźnioną grupę Kardamon. Mistrzuniu Impro są to gry, krótkie gry improwizowane, w których walczymy ze sobą o tytuł Mistrzunia Impro, czyli najbardziej zabawnego, śmiesznego, elokwentnego improwizatora. No i osoba, która wygra taki tytuł, dostaje bardzo nadzwyczajną nagrodę, czyli bananę, opakowanie plastikowe na banana, no jak również tytuł, który będzie dzierżyć.
0: A więcej szczegółów na temat improwizowanych poniedziałków w czerwcu znajdziecie już teraz na stronie Radia Rodzina w zakładce audycje Przystanek Kultura. Tam Ania Bienias opowie ze szczegółami o improwizowanych poniedziałkach w czerwcu. A już teraz na naszej antenie David Bowie i kawałek Let's Dance.

0: Autopromocja.
1: Rodzic ma moc.
2: W rodzinie każdy ma znaczenie.
3: Rodzice uczą dzieci świata, ale często to właśnie dzieci stają się dla dorosłych przewodnikami, inspiracją i źródłem motywacji.
2: W audycji Rodzic ma moc rozmawiamy z ekspertami i rodzicami o codzienności wychowania. Od pierwszych miesięcy życia aż po nastoletnie wyzwania.
3: To przestrzeń na ważne pytania, doświadczenia i historie, które pokazują, że rodzicielstwo potrafi zmieniać, wzmacniać i otwierać nowe drogi.
2: Audycja Rodzic ma moc w Radiu Rodzina.
3: W poniedziałki po godzinie 16. Powtórki w soboty też po 16.
2: Zaprasza Judyta Eksner-Alechnowicz.
0: Autopromocja.
4: Tu Radio Rodzina.

To był zespół The Rembrandts na dnie Radia Rodzina, 10.50 na zegarach. I ja chciałam przypomnieć, że do 11.20 będziecie mogli wysyłać SMS-owe konkursy, a w naszym konkursie możecie dziś zdobyć bilet do wrocławskiego Zoo. Żeby zdobyć te wejściówki, należy odpowiedzieć na pytanie, kogo zabralibyście ze sobą do Zoo, jakie zwierzęta chcielibyście tam zobaczyć i dlaczego. Odpowiedzi wysyłajcie SMS-em na numer 7148 i poprzedźcie treść wiadomości słowem rodzina. Ja zapraszam do zabawy. Przypominam, do 11.20 możecie wysyłać wiadomości, a o 11.10 na naszej antenie kolejny odcinek Czy Tadełka. My tymczasem przenosimy się w czasie do lata roku 1969. Bryan Adams, Summer of 69, już teraz.

0: Akcja gaśnicza w lesie w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Dziś podpisanie kolejnego pakietu umów w ramach programu SAFE. Przybywa podatników w drugim progu podatkowym, ale to nie oznacza, że jesteśmy bogatsi. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Trwa gaszenie pożaru lasu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Akcja jest prowadzona na 300 hektarach, a ogniem objętych jest około 100 hektarów. Od rana w akcję włączono policyjnego Black Hawka, drona i samoloty gaśnicze typu Dromader. Na miejscu, jak mówi wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, jest blisko 1000 osób. Strażacy i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.
1: Na tą chwilę to jest dość. Jeżeli będzie taka potrzeba, to te oddziały będą zwiększane. Nie mamy już w tej chwili tak dużego ognia, mówię, dogaszamy powiedzmy to, natomiast obserwujemy, bo mamy prognozy, że wiatr może się zwiększyć, wtedy po prostu mogą się pojawić kolejne problemy.
0: Na razie strażakom nie udało się opanować pożaru. W kolejnych godzinach akcję może utrudniać silny wiatr. Pożar zaczął się wczoraj, strażacy zostali zaalarmowani wczesnym popołudniem. Kluczowe dni dla programu SAFE. Do końca miesiąca ma być podpisanych ponad 50 umów na produkcję sprzętu i uzbrojenia dla polskiej armii. Wczoraj podpisano pierwsze z nich, dziś kolejne. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ruszył do zakładów zbrojeniówki, które zrealizują dostawy.
2: Startuje wielka trasa SAFE, Polski bezpiecznej, Polski przygotowanej, Polski silnej. Przed nami kilkadziesiąt umów do podpisania, zarówno przez Agencję Uzbrojenia, jak i przez komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.
0: Z programu SAFE skorzysta w sumie 10 tysięcy polskich firm.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Co dziesiąty Polak wpada w drugi próg podatkowy, czyli rocznie zarabia ponad 120 tysięcy złotych. Tak wynika z podsumowania sezonu zeznań podatkowych za ubiegły rok. W zaledwie rok przybyło 500 000 takich osób, mówi Beata Boruszkowska z Centrum Usług B2B. Była prezes Krajowej Izby Biur Rachunkowych.
4: Jeszcze kilka lat temu drugi próg podatkowy kojarzył się z bardzo wysokimi zarobkami, a teraz coraz częściej wpadają do niego po prostu zwykli specjaliści, menadżerowie czy nawet pracownicy etatowi i pensje rosną szybciej niż limity podatkowe.
0: Próg podatkowy od lat stoi w miejscu, a Ministerstwo Finansów nie zamierza póki co go podwyższać, bo oznacza to mniejsze wpływy do budżetu. Odwołane koncerty i starcia z policją. Tak zakończył się pierwszy dzień igrów, czyli juwenaliów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Impreza odbyła się na terenie kampusu uczelni. Uczestnicy twierdzą, że teren juwenaliów był przepełniony. A gdy zamknięto wejścia, tłum zaczął napierać na bramki i ochronę. Organizatorzy przerwali imprezę. Na miejscu pojawili się policjanci i apelowali, by się rozejść. Doszło do krótkich starć.
5: Obecnie na terenie kampusu trwa wizja lokalna. Planowane jest spotkanie z przedstawicielami władz miasta oraz policji.
0: Mówi rzeczniczka prasowa uczelni Iwona Flanczewska-Rogalska. Po spotkaniach m.in. z przedstawicielami miasta zapadnie decyzja dotycząca dzisiejszych koncertów.
6: A my sprawdzamy prognozę pogody. No i tak wyglądam przez okno, patrzę się, że słońce jest w pełni, chociaż chmur też na niebie nie brakuje. Na termometrach natomiast we Wrocławiu 17 stopni, w odczuciu 21, no i zrobi się cieplej. Jeszcze tak o 10 stopni nam temperatury podskoczą do 26-27 stopni. Na północy naszego województwa dziś najcieplej w rejonie Polkowic czy Góry do 27 stopni.
7: Reklama.
8: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
9: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
10: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
11: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
12: Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Niosąca Ducha, autorstwa Małgorzaty Forysiak. To unikalna publikacja łącząca literaturę faktu, teologię oraz osobiste świadectwo wiary. Autorka koncentruje się w niej na głębokiej relacji Maryi z Duchem Świętym, nawiązując bezpośrednio do symboliki ikony pneumatofory. Treść dzieła prowadzi czytelnika przez zawiłości dogmatów maryjnych i nauczanie Kościoła, podając je jednak w sposób przystępny i angażujący, niemal w stylu reportażu detektywistycznego. W publikacji znajdziemy analizę pism mistyków, takich jak Święta Brygida czy błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich, a także wyjaśnienie mało znanych faktów dotyczących m.in. trzech pięćdziesiątnic Maryi. Książka do nabycia we wrocławskiej księgarni archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
7: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
7: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
6: Już prawie 7 minut po godzinie 11. Natalia Wójcik, witam Was serdecznie i ponownie już za chwileczkę, za 3 minuty na naszej antenie kolejny odcinek Czytadełka.

0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym Czytadełku. Ada
1: i Lucja.
0: Mama
1: i córka.
0: A dziś zabieramy Państwa do domu dzieciaków, cudaków. Już kiedyś o nich opowiadałyśmy, ale mamy dla Państwa kolejne części ich przygód, o których bardzo chcemy dziś opowiedzieć. Będziemy mówić o Lucja. O jakich częściach?
1: O narodzinach Józinka i Czarny ma supermoc.
0: Czyli o odwadze Bogusia. Od której części zaczynamy?
1: Od Czarny ma supermoc.
0: Okej, a twoim zdaniem jaki kolor ma supermoc?
1: Ja jeszcze nie wiem.
0: Okej.
1: Ale na pewno nie czarny.
0: Tak, a dlaczego Boguś ubierał się na czarno?
1: No bo chcieli zobaczyć prawdziwe czołgi, bo bardzo chciał i trochę się bał, dlatego cało musiało być ubrane na czarno.
0: I to rzeczywiście zadziałało?
1: Tak.
0: Był wtedy bardziej odważny? Czego Boguś się bał? Skoro chciał jechać zobaczyć czołgi, bo to była taka jego pasja, to dlaczego się bał, kiedy okazało się, że pojedzie na taką wycieczkę?
1: Bał się, że będą strzelały.
0: Czyli, że to będą prawdziwe czołgi, takie, które jeszcze działają. A jakie to były?
1: Nie działające.
0: Takie.
1: Chyba nawet nie miały silników.
0: Takie pokazane jak eksponaty w muzeum, które można było po prostu oglądać, podejść do nich i je zobaczyć. I co ty myślisz o tym sposobie Bogusia na odwagę, na pokonanie swojego strachu?
1: Że był super fajny.
0: A myślisz, że dlaczego to zadziałało?
1: No bo oni w ich rodzinie czarny był najodważniejszym kolorem.
0: Nie wiem, czy w ich rodzinie, ale na pewno według Bogusia czarny dodawał odwagi. Czyli on zrobił coś, w czym się poczuł bezpiecznie.
1: No.
0: Tak, zaopiekował się tak sobą i był rzeczywiście cały na czarno. Wszystko miał czarne, nawet kaptur jeszcze na głowie. I dzięki temu udało mu się pokonać swój strach. A ty jakie masz sposoby na pokonywanie strachu?
1: Żeby myśleć sobie, że dam sobie radę.
0: Czyli ty sobie tak w myślach powtarzasz?
1: No.
0: Jeszcze masz jakieś pomysły? Co można zrobić, żeby przełamać swój strach? Czy w ogóle trzeba to robić?
1: Mocno się do kogoś przytulić.
0: Okej, a trzeba w ogóle przełamywać swój strach, czy nie?
1: Trzeba.
0: Czemu?
1: Żeby można było coś zrobić.
0: Czyli na przykład ktoś wszedł na wysoką zjeżdżalnię i chce pokonać swój strach, żeby mieć taką przygodę, że zjechał ze zjeżdżalni. Ale też nie zawsze jesteśmy gotowi, prawda? Nie w każdej chwili udaje nam się pokonać swój strach. To też jest okej, że rezygnujemy?
1: Tak.
0: Dobra, no to coś jeszcze chcesz dodać o tej części?
1: Nie.
0: To ja jeszcze tylko chciałam dodać, że myślę, że to jest taka książka, która może być inspiracją, jeśli dzieci czegoś się boją, żeby poszukać swojego sposobu na to, żeby przełamać strach, bo myślę, że nie dla wszystkich to będzie takie uniwersalne rozwiązanie, że ubierzemy się na jeden kolor, który nam dodaje odwagi, no bo każdy może mieć swój sposób i swój pomysł na to, jak wzbudzić w sobie trochę odwagi, ale też pamiętać o tym, że odwaga tego strachu nie wyklucza, że możemy się bać, ale po prostu działać, tak jak to zrobił Boguś, który mimo, że się bał, to do tych czołgów podszedł. No i można właśnie próbować znaleźć coś takiego, co pomoże nam albo naszym dzieciom. Dobra, Lucja, to opowiedz jeszcze o tych narodzinach Józinka.
1: Tylko sobie trochę przejrzę. No to jest też poznanie tych bohaterów.
0: W tej części poznajemy bohaterów cudakowej rodziny. Możesz przypomnieć, kto tworzy tę rodzinę?
1: Mama Monia, tata Wojtek, Wandzioszka, Dorka, Henio, Bogutek.
0: I czekają, aż urodzi się
1: Józio.
0: Tak, później jeszcze w cudakowej rodzinie pojawi się Zosia, o której mówiłyśmy już w poprzedniej audycji, ale tutaj w tej części jeszcze nie ma Zosi. Wszyscy czekają na narodziny Józinka. I co, doczekali się? Józio się urodził?
1: Tak.
0: I co się potem działo? Dlaczego ty tak bardzo lubisz tę część o Józinku?
1: No bo tam są fajne dzidziusie.
0: A cudaki się cieszą z narodzin brata, czy niekoniecznie?
1: Cieszą.
0: I jak to okazują?
1: No, różnymi takimi emocjami w główkach, jak będzie wyglądał.
0: A, czyli wyobrażają sobie, jak będzie wyglądał.
1: Czy będzie dużo spał, czy będzie chciał się z nimi bawić i czy będzie dużo płakał.
0: Tak. A jak Józio już przyjeżdża do domu?
1: Że wszyscy chcą go zobaczyć. I że jest taki sam smoczek, jak Henio kiedyś miał.
0: Chyba jak Boguś.
1: No. Dorka przyniosła Józinkowi króliczka.
0: Czyli dostał też od swojego rodzeństwa taki prezent na powitanie.
1: No.
0: Czyli cudaki się bardzo cieszyły, że Józio już jest w ich rodzinie, że już się urodził i wrócił z mamą do domu, ale czy to znaczy, że wszystko było dla nich takie super proste i na przykład nie odczuwali zazdrości albo nie niecierpliwili się czasami, że mama musi się zająć Józiem, a nie może nimi?
1: Były takie emocje.
0: I jak oni sobie wtedy z nimi radzili?
1: Sami się bawili.
0: Czyli wspierali się razem, tak? Bawili się ze sobą, a nie z mamą?
1: No. I tutaj są też takie słówka od dzieciaków, cudaków, no bo już ja nagle zaczął płakać i było e-e, my-my, a-a, am-am.
0: Dzieciaki, cudaki próbowały zgadnąć, o co chodzi Józiowi i dlaczego on płacze?
1: No.
0: I jak myślisz, czy ta książka to jest dobry prezent dla dzieci, które na przykład czekają teraz na narodziny swojego rodzeństwa? Czy może być dla nich pomocą?
1: Tak.
0: A dlaczego?
1: No bo to jest też taki trochę przykład, jak można się zająć siostrą albo bratem.
0: A tobie dlaczego się ta książka podobała?
1: No bo tutaj jest takie słodkie. Ja lubię takie narodziny.
0: Mnie się ta książka podobała z tego względu, że już czytałyśmy sporo książek o tym, jak pojawia się rodzeństwo. I czasami jest tak, że w tych książkach jest dość duże skupienie się na tym, że to starsze rodzeństwo będzie na przykład zazdrosne albo będzie miało takie trudne zachowania. I to oczywiście jest prawda i może tak być. I nie chodzi o to, żeby tego unikać, ale też myślę, że nie trzeba się od razu nastawiać, że będzie źle, tylko właśnie wzmacniać takie pozytywne emocje związane z tym pojawieniem się rodzeństwa. I tutaj mi się to bardzo podobało, że nie ma właśnie takiego negatywnego nastawienia, tylko jest tak po prostu, że jest wielka radość, wielka miłość, że to jest w ogóle wspaniałe wydarzenie w rodzinie cudaków, że się pojawił nowy człowiek, a jeśli są trudności, można je pokonać, nie jest to nic takiego strasznego. Więc jeśli szukają Państwo takiej książki, w której gdzieś tak będzie ten temat muśnięty, że może właśnie być tak, że mama nie będzie mogła zareagować natychmiast na jakąś potrzebę starszych dzieci czy starszego dziecka, bo to maleństwo będzie wymagało uwagi, no to tutaj się to taki wątek pojawia, ale on nie jest jakiś taki bardzo rozbudowany. Skupiamy się raczej na tym, co wnosi do rodziny, co zmienia w rodzinie pojawienie się właśnie takiego małego cudaczka. My jeszcze kiedyś w sali zabaw czytałyśmy książkę o samodzielności Wandzi. Pamiętasz, Lucja, o czym ona opowiadała?
1: Ja chcę sama.
0: Ja chcę sama. I co tam Wandzia chciała sama robić?
1: Jeść zupkę.
0: Jeść zupkę, Więc to też dla tych Państwa, którzy na przykład macie małe dzieci i przed sobą rozszerzenie diety, albo macie w domu takiego bardzo asertywnego małego człowieka, który chce sam i nie pozwala się karmić. To jest też historia właśnie o Wandzi, która też chciała decydować o tym, jak będzie jadła i też inspirowała do tego rodzeństwo. To tyle mamy na dzisiaj do opowiedzenia, jeśli chodzi o te kolejne tomy przygód o dzieciakach cudakach. Nam się bardzo podobały, też do cudaków chętnie wracamy do tych książek. Lucja bardzo te książki lubi, ale spokojnie już dla takich młodszych dzieci, gdzieś tam nawet dwuletnich, trzyletnich, to też można z nimi czytać. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Ada.
1: I Lucja.
0: Do usłyszenia w kolejnym Czytadełku.
1: I pamiętajcie, czytajcie z dziećmi. Pa, pa.
2: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

0: 12.26 już na zegarach. Tak się składa, że ze mną na linii jest nasza słuchaczka, pani Ewa. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mamy dziś konkurs, w którym rozdajemy bilety do wrocławskiego zoo. No i pani chciałaby wziąć udział w tym konkursie. A żeby zdobyć wejściówki do zoo, należy odpowiedzieć nam na, myślę, bardzo proste pytanie. Kogo zabrałaby pani ze sobą do zoo?
1: Do zoo zabrałabym ze sobą tych wszystkich przyjaciół, którzy bardzo kochają przyrodę, harmonię, zwierzęta, no oczywiście mojego syna i nastrój panujący w zoo jest no, idealny do no, zwiedzania, oglądania zwierząt, a moje ulubione to są manule, pantery śnieżne, lwy, tygrysy i inne koty.
0: Rozumiem, a jeszcze chciałam dopytać, czy ma pani wielu przyjaciół, którzy lubią właśnie naturę, harmonię i te wszystkie aspekty, o których pani powiedziała?
1: Owszem, tak, posiadam i bardzo się cieszę, że mam z nimi kontakt.
0: To znaczy, że poszlibyście całkiem sporą grupą do zoo?
1: No tak, wiem, że to jest na razie niemożliwe, ale byłabym szczęśliwa, gdyby jak najwięcej takich miłośników przyrody odwiedzało zoo.
0: No to mamy nadzieję, że niedługo się uda, żebyście się wybrali taką wielką grupą. Czy skoro jesteśmy na antenie, chciałaby pani kogoś pozdrowić?
1: Tak, oczywiście. Moją rodzinę, syna i wszystkich przyjaciół i zoo, i Radia Rodzina.
0: Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. My się również dołączamy. Pani Ewo, proszę się nie rozłączać, pozostać na linii. Za chwileczkę przekażę szczegóły odbioru biletów do zoo, a my już teraz powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina.

11.43 już na zegarach, a więc za chwileczkę rozpoczniemy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Od 11.45 będziecie mogli do nas dzwonić na numer 71 322 20 22 i wypowiadać swoje intencje na antenie, ale możecie też robić to cały czas SMS-owo 71 48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

Minęła 11.45, a więc rozpoczynamy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Już teraz możecie dzwonić do studia Radia Rodzina na numer 71 322 20 22, a również możecie wysłać intencje SMS-ami na numer 71 48, poprzedzając treść wiadomości słowem intencje. Ja już teraz zapraszam do wspólnej modlitwy.

Mamy pierwsze intencje, które napływają do nas drogą SMS-ową. Dziękujemy wszyscy Tobie, Panie Jezu, za poprawę zdrowia mamy. Prosimy o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Boskiej Częstochowskiej dla Barbary w dniu jej urodzin. Prosimy również o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Grażyny, Macieja, Wojciecha, Oliwii, Tadeusza oraz wszystkich z całej naszej rodziny. W tej intencji proszą Barbara i Grażyna. Pozdrawiamy z Panem Bogiem. My również pozdrawiamy i przeczytane intencje polecamy w modlitwie.

0: Mamy pierwsze połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Dobrze, Nie jestem w ziemi ani na niebie, tylko w świecie. Proszę, żeby dać się do żasa animacja albo na Jezusa i modlę się za Ojcem Jasz, Jezomek Księdzy. Modlę się za prezydentę, by było wejść i już wejść do domu pomocy słończej najpierwniejszej. Dziękuję.
0: Bardzo dziękujemy za telefon i za intencję. Oczywiście polecamy ją w naszej modlitwie.

0: Mamy kolejną radiosłuchaczkę na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, chciałabym się modlić o zdrowie, błogosławieństwo Boże dla całej mojej rodziny, moich dzieci, mojej mamusi, za kuzynkę, którą dzisiaj obchodzi imieniny, o wszystkie, o błogosławieństwo dla niej, dla wszystkich zmarłych, o radość nieba, za dusze wszyscy cierpiące, za wszystkie dzieci, które w tym miesiącu przyjęły Pana Jezusa w pierwszym

0: Mamy pierwszego radiosłuchacza tym razem na naszej antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafia Miłosierdzia Bożego Brzeg. Proszę o modlitwę i łaski Boże za stolicę Matenki Bożej Szkaplerzyn z Góry Karnej, dla mojej małżonki Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza i synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzność Bożą dla mojej kochanej wnusi Martyneczki i kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, księdza proboszcza Marcina, księdza Mateusza, księdza Huberta oraz księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina, życząc wielu łas Bożych za modlitwę za stęcie świętego Krzysztofa za nas kierowców, a szczególnie pani Marii z parafii Szkotę, za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżujących. Jestem pani bardzo wdzięczny i pamiętam o pani w codziennej modlitwie. Nie zawiodę. Mam za co dziękować. Pozdrawiam całą redakcję kochanego Radia Rodzina oraz wszystkich, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za Jego dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Oczywiście polecamy je wszystkie w modlitwie. Pozdrawiamy serdecznie.

Przypomnę, że cały czas możecie nadsyłać intencje SMS-ami 7148. Poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje, ale cały czas też możecie do nas dzwonić 71 322 20 22. To nasz numer telefonu.

0: Kolejna radiosłuchaczka jest już z nami na antenie. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, chciałam prosić o modlitwę na wrócenie mojego syna i pracy dla mnie.
0: Bardzo dziękujemy za intencję. Oczywiście polecamy ją w modlitwie.

Panie Jezu, Ty się tym zajmij. Proszę, rozwiąż ciężkie sprawy, żebym już nie cierpiała i nie bała się tak bardzo. Maryjo, mamusiu, przytul mnie i ochroń przed złem tego świata. Proszę, Duchu Święty, przyjdź i pomóż. Daj mi siłę i uspokój moje myśli. Proszę.

0: Mamy kolejną słuchaczkę na naszej antenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Krystyna z tej strony. Ja proszę o modlitwę w intencji moich wszystkich córek, mam ich 5, zięciu wszystkich moich, w intencji moich naszych wnuków, których mamy 12. Proszę, proszę do Boże błogosławieństwo dla nich, o wszelkie potrzebne im łaski. Szczęść Boże, dziękuję.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencję. Oczywiście polecamy ją w modlitwie, ale naszym modlitwom polećmy również papieża Leona XIV, naszych wszystkich bliskich zmarłych. Prośmy o dar nieba dla nich, a także pomódlmy się w intencji o pokój na świecie.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękuję za wspólną modlitwę.

0: Polskie MSZ krytykuje decyzję prezydenta Ukrainy. Na Mazowszu trwa dogaszenie pożaru lasu. Dziś kolejny pakiet umów na zakupy w ramach programu SAFE. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Polskie MSZ krytykuje decyzję prezydenta Ukrainy w sprawie nazwania jednej z jednostek ukraińskiej armii imienia bohaterów UPA. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że zrobił to m.in. by przywrócić historyczne tradycje Narodowego Wojska. W związku z tą informacją prezydent Karol Nawrocki poinformował, że jest za odebraniem Zełenskiemu Orderu Orła Białego. W Polsce ukraińska powstańcza armia jest uznawana za sprawczynię rzezi Polaków na Wołyniu. Jak oświadczył rzecznik MSZ Maciej Wewiór, Warszawa jednoznacznie negatywnie ocenia decyzję ukraińskiego prezydenta. Dodał, że rani ona pamięć o ofiarach UPA.
1: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Mieszkańcy miejscowości Żądza w powiecie wołomińskim na Mazowszu ewakuowani w związku z pożarem w pobliskim lesie mogli już wrócić do domów. Ale pożar nie jest jeszcze ugaszony. Ogień objął około 100 hektarów, a działania są prowadzone na 300.
2: My to żeśmy dopiero wrócili, bo to wie pani, że cała Żądza była ewakuowana odnośnie zadymienia, tak? Po 20 już zostaliśmy ewakuowani. Kto jak gdzieś miał rodzinę, no to do najbliższej rodziny, a jak kto nie miał gdzie się podziać, no to do szkoły.
3: Rzeczywiście nie było czym oddychać?
2: Tak.
4: Płomienie było widać, jak ewakuowaliśmy się i jechaliśmy w stronę Stanisławowa, to było faktycznie widać z daleka. W epicentrum dymu było widać te płomienie faktycznie. To była ewakuacja zalecona przez policję.
5: Ja jestem 50 lat w Żądzie i tutaj nie pamiętam tego pożaru. Leszek, nie pamiętasz też?
6: Nigdy nie było. Oddychać nie można tu było, ten dym wszystko co szło.
0: Z mieszkańcami zagrożonych terenów rozmawiała Anna Gmiterek-Zabłocka. Dziś zostanie podpisany kolejny pakiet umów na zakupy w ramach unijnego programu SAFE. Pierwsze umowy zostały podpisane wczoraj, a tak mówił o tym premier Donald Tusk.
7: W tym czasie pełnym zmian, czasami chaosu, czasami niepewności, Polska staje się liderem bezpieczeństwa i stabilności Europy. Polska wzięła na siebie odpowiedzialność we własnym interesie, ale też w interesie innych, w interesie sojuszników, za stabilność granicy wschodniej.
0: Premier dodawał, że do 30 maja zagospodarowano 100 miliardów złotych w ramach programu SAFE, czyli zdecydowaną większość środków z programu.
1: Wiadomości ze świata sportu.
0: Magdalinet stanie dziś na drodze Igi Świątek w meczu o awans do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Zdecydowaną faworytką jest Świątek, która w Paryżu triumfowała 4 razy. Nasze tenisistki zmierzą się w południe na korcie centralnym, nie tylko ze sobą, ale i z 30-stopniowym upałem, mówi trener Kalinet Agnieszka Radwańska.
8: Jest ciężko, naprawdę tu jest ciężko. Mamy tydzień mega upałów. Różne tutaj rzeczy już widziałam na korcie, które się działo. Nie każdy to wytrzymuje.
0: Zwyciężczyni meczu Linet Świątek zagra o ćwierćfinał z lepszą z pary Marta Kostiuk, Wiktoria Golubicz.
9: Czas już na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Te temperatury tak dziś będą rosły i rosły aż do godziny 17. O 17 taki temperaturowy szczyt 26 stopni we Wrocławiu. No i od tamtego momentu będą nam malały te temperatury, aczkolwiek dzisiejszy dzień bardzo piękny i tak też będzie trwał. Noc również przed nami będzie ciepła, do 13 stopni w ciągu nocy spadną temperatury.
10: Reklama. Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, /2. Reklama.
1: Tu Radio Rodzina.

0: tym momencie na antenie Radia Rodzina jest z nami kolejna nasza słuchaczka, pani Julia. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Skąd pani do nas dzwoni?
1: Ja dzwonię z Węglińca, to jest dość daleko od Wrocławia, przy granicy niemieckiej, w okolicach Gorzelca, ale uwielbiam słuchać Radia Rodzina i jak usłyszałam, że są do rozdania bilety do ZOKO, to od razu wysłałam SMS-a, bo właśnie mam małe dziecko i ona uwielbia zwierzątka i...
0: No i właśnie...
1: Zwierzątkiem jest misiu panda.
0: No i właśnie teraz chciałabym poprosić panią o opowiedzenie nam, co konkretnie napisała pani w SMS-ie, bo przypomnę pytanie konkursowe, kogo zabrałaby pani ze sobą do zoo i jakie zwierzęta chcielibyście zobaczyć?
1: Tak, ja zabrałabym oczywiście swojego męża, no i naszą małą córeczkę, Rozalkę. I właśnie chcielibyśmy najbardziej zobaczyć misia pandę. Ona tak bardzo lubi mówić na niego misiu bamba i cała rodzina teraz właśnie jest... taka po prostu rozradowana tym, jak ona uczy się mówić i tak, i mamy nową po prostu maskotkę rodzinną, misia Bambę.
0: Myślę, że w najbliższym czasie właśnie się uda tak wybrać do zoo, ale właśnie, skoro jesteśmy na antenie Radia Rodzina, to chciałabym zapytać, czy chciałaby pani kogoś pozdrowić?
1: Oczywiście, chciałabym pozdrowić mojego męża Tomka, moją córeczkę Rozalkę, no jeszcze nie rozumiem do końca, co tam o niej mówimy, ale mam nadzieję, że kiedyś będzie mogła przesłuchać i swoich rodziców, teściów.
0: To my się do tych pozdrowień dołączamy. Proszę pozostać na linii, za chwileczkę przekażę instrukcję odbioru biletów.
1: Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Rodzic ma moc.
2: W rodzinie każdy ma znaczenie.
3: Rodzice uczą dzieci świata, ale często to właśnie dzieci stają się dla dorosłych przewodnikami, inspiracją i źródłem motywacji.
2: W audycji Rodzic ma moc rozmawiamy z ekspertami i rodzicami o codzienności wychowania. Od pierwszych miesięcy życia aż po nastoletnie wyzwania.
3: To przestrzeń na ważne pytania, doświadczenia i historie, które pokazują, że rodzicielstwo potrafi zmieniać, wzmacniać i otwierać nowe drogi.
2: Audycja Rodzic ma moc w Radiu Rodzina.
3: W poniedziałki po godzinie 16. Powtórki w soboty też po 16.
2: Zaprasza Judyta Eksner-Alechnowicz.
0: Autopromocja.

0: Już teraz łączymy się z naszą kolejną słuchaczką. Pani Anna jest z nami na linii. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie i panią, całą redakcję i wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.
0: Słyszymy się na naszej antenie, ponieważ tak się składa, że wzięła pani udział w konkursie, w którym do zdobycia były bilety do wrocławskiego zoo. Czy lubi pani chodzić do zoo?
1: Tak, oczywiście. Z tej racji, że jestem nauczycielem, więc często chodziłam z dziećmi przedszkolnymi na różne zajęcia, na wycieczki, a teraz już mogę iść z wnukami, bo już troszkę podrosły, więc miałam nadzieję, że uda mi się zdobyć bilet.
0: To się wszystko okaże już niedługo, ale chciałam zapytać, czy ma pani swoje ulubione miejsce we wrocławskim ogrodzie zoologicznym?
1: Oczywiście. Najbardziej lubię oglądać kuski, bo tam jest taka miła atmosfera, one się tak ładnie droczą ze sobą. No i oczywiście żółwiki, rybki i słonie i żyrafy też chętnie się ogląda. Także naprawdę wiele atrakcji jest i trzeba tam poświęcić na pewno cały dzień, żeby nasycić swoją ciekawość i żeby wszystko obejrzeć.
0: No powiem szczerze, nie jestem pewna, czy jeden dzień starczy, jeżeli chcielibyśmy przejść tak szczegółowo wszystkie opisy przeczytać, ale od zdobycia wejściówek dzieli pani jeden krok, bo w naszym konkursie należało odpowiedzieć na pytanie, kogo zabrałaby pani ze sobą do zoo i jakie zwierzęta chcielibyście zobaczyć?
1: Ponieważ, jak już wspomniałam, mam troje wnuków, Urszulkę, Karolka i Bartusia, więc chciałabym na pewno zabrać wnuki i pokazać im, tak jak właśnie wpisałam w SMS-ie, pokazać im słonia trąbalskiego albo zapominalskiego. Chciałabym pokazać lwa, chciałabym pokazać, jakby było można również uparte kuski, także mam nadzieję, że uda mi się to zrealizować i że dzieci będą też szczęśliwe, że zobaczą nawet żyrafę, która jechała w pociągu w wierszu Tuwima, bo one często słuchają bajek, które im czytam i wyobrażają sobie tych wszystkich bohaterów.
0: No to teraz będą mogły też ich zobaczyć tak na żywo, bo miło mi powiedzieć, że bilety do wrocławskiego zoo trafiają w pani ręce. No więc zanim przekażę pani szczegóły odbioru biletów, to czy chciałaby pani kogoś pozdrowić?
1: Tak, bardzo serdecznie chciałabym pozdrowić całą rodzinę, ale najbardziej moje dzieci, mam ich czwórkę, Tomasza, Barbarę, Terenię i Weronikę oraz moje kochane wnuki, Urszulkę, Bartusia i Karolka i zięciów i całą rodzinę. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, szczególnie słuchaczy Radia Rodzina i redakcję.
0: To my się do tych pozdrowień dołączamy. Proszę się nie rozłączać, pozostać na naszej antenie, pozostać na linii, a my powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina.
1: Jeszcze tylko chciałam dodać, że jestem wierną słuchaczką od 20 ponad lat. Także bardzo mi miło, że jesteście cały czas na antenie i że piękne atrakcje dajecie wszystkim i ciekawe audycje. Dziękuję.

0: Radio Rodzina.
1: Wołów 99,6 FM.
2: Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć.

kwiatów, w świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów, rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

to widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.

0: Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów. Polscy politycy o decyzji prezydenta Ukrainy. Nietypowe wyzwanie w Śląskiem. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Majowa inflacja pozytywnie zaskoczyła ekonomistów, bo zamiast rosnąć, jak przewidywali, spadła. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w maju ceny rosły w tempie 3,1% w porównaniu rok do roku. Tymczasem ekonomiści spodziewali się, że w maju inflacja podskoczy do 3,7%. Jest reakcja Polski na decyzję prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski, jednej z jednostek ukraińskiej armii, nadał nazwę bohaterów UPA. To ukraińska powstańcza armia, która dokonała rzezi Polaków na Wołyniu. Dlatego prezydent Karol Nawrocki uważa, że prezydentowi Ukrainy powinien zostać odebrany order Orła Białego.
1: Polska także ma prawo kształtować swoją politykę pamięci i politykę historyczną, dlatego bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i pana posła Płaczka, który wysłał do mnie taki apel. I 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
0: A tak sprawę komentuje premier Donald Tusk.
2: Każdy naród ma prawo do swoich interpretacji, ale prezydent Zełenski i nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka to ponure dziedzictwo UPA z naszego punktu widzenia. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszej relacji.
0: Order Orła Białego przyznał Wołodymirowi Zełenskiemu w 2023 roku ówczesny prezydent Andrzej Duda.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nietypowy wyczyn. Przejechali wszystkie przystanki tramwajowe Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Panowie Rafał Klica i Rafał Pietrzak z sukcesem zakończyli wczoraj swoje tramwajowe wyzwanie w rekordowym czasie 19 godzin i 8 minut.
4: 3:45 wyruszyliśmy z Gliwic.
5: Całe nasze wyzwanie opiera się tylko o transport publiczny, więc tramwaje, autobusy, rowery miejskie, ale żadnych taksówek, żadnych hulajnóg, żadnych prywatnych samochodów. Chodzi o to, żeby tramwajem dojechać lub przejechać daną stację. Więc nie wysiadamy na każdej ze stacji, natomiast na każdą bardzo rzetelnie dojeżdżamy, w tym na wszystkie pętle, gdzie trzeba wysiadać, przesiadać się.
6: Tak. I finał gdzie?
5: Tworzeń Huta Katowice.
4: Tworzeń Huta Katowice.
5: 22:45.
0: Panowie podczas wyzwania byli na wszystkich 330 przystankach GZM, pokonując trasę 230 km i zmieniając tramwaj prawie 50 razy. W niedzielę odbędzie się doroczna pielgrzymka stanowa młodzieńców i mężczyzn do Pieka Śląskich. Do wspólnej modlitwy na Piekarskim Wzgórzu zaprasza metropolita katowicki. Arcybiskup Andrzej Przybylski podkreślał, co będzie chciał przekazać pątnikom.
7: Najpierw, żeby sami byli mężczyznami, którzy są odważni, męscy, którzy nie boją się odpowiedzialności za rodzinę, a więc żeby sam mężczyzna był takim człowiekiem dojrzałym, zintegrowanym, po prostu męskim. A od tego zależy też druga płaszczyzna tego zobowiązania, to jest rodzina, żeby wzięli też większą odpowiedzialność, począwszy od obrony życia, bo w tym temacie nawet troski o życie dużą rolę odgrywają też mężczyźni.
0: Pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej odbywa się tradycyjnie w ostatnią niedzielę maja, tym razem pod hasłem Uczniowie Misjonarze.
8: Jeszcze senna prognoza pogody w Radiu Rodzina. Dzisiejszy dzień bardzo ciepły i bardzo piękny i bezopadowy. No niestety muszę Was zmartwić, jutrzejszy dzień troszeczkę więcej deszczu nam przyniesie. Deszczowo będzie i to na całym Dolnym Śląsku. Jak tak patrzę, mimo wszystko przez ten deszcz i przez deszczowe chmury będzie się przebijało słońce. Temperaturowo również jutro ciepło, do 25 stopni na Dolnym Śląsku jutro maksymalnie.
9: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Maryja. Biografia. Najbardziej wpływowa kobieta w dziejach. To wspólne dzieło reportera Grzegorza Górnego oraz fotografa Janusza Rosikonia. Autorzy przeprowadzili swoiste dziennikarskie śledztwo, odwiedzając kluczowe miejsca związane z życiem Miriam, między innymi w Ziemi Świętej, Egipcie, Turcji i Grecji. Publikacja stanowi bogato ilustrowane kompendium wiedzy, łączące rzetelne badania historyczne i archeologiczne z teologiczną interpretacją losów Matki Bożej. Treść opiera się nie tylko na Piśmie Świętym, ale również na apokryfach, tradycji Kościoła oraz wynikach współczesnych ekspertyz naukowych dotyczących relikwii. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl.
10: Reklama. Radio Rodzina.

0: kościele.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, piątkowe popołudnie, więc warto sięgnąć do prasy katolickiej i tygodnika katolickiego Niedziela. Temat numeru: jak mówić dziecku o Bogu. I tutaj zachęcam do rozwinięcia tego tematu na stronie 30 i 31. Jak rozmawiać z dzieckiem o emocjach, żeby nie banalizować tego świata, jak mówić o Bogu, żeby nie sprowadzić go do obrazka dobrodusznego staruszka z siwą brodą. Z Małgorzatą Madej z Fundacji Pro Doteo, autorką serii Kotek i Opos, rozmawiamy o tym, jak wychowywać dzieci do wiary i do myślenia. A o tym, że Bóg daje znaki, myślę, że nie trzeba długo przekonywać, bo na przykład mamy Lanciano, Sokółkę, Legnicę. Co łączy te miejsca? Cudowne wydarzenia, przez które Bóg chce nam powiedzieć coś bardzo ważnego. Chrystus jest realnie obecny w Eucharystii. Daje znaki, bo nie wierzymy. I ten temat rozwinięty jest na stronie od 10 do 13. Teraz o zazdrosnej miłości. Czy coś takiego w ogóle istnieje? W naszych ludzkich relacjach, zwłaszcza tych wyłącznych, trudno jest nam zrozumieć zależność, jaka istnieje między miłością a zazdrością. I więcej na stronie 14 i 15. A skoro o miłości, to o miłości, która jest od zawsze. I kiedy w kalendarzu liturgicznym zbliża się uroczystość Trójcy Przenajświętszej, a to już najbliższą niedzielę, wielu kaznodziejów odczuwa pewne zakłopotanie. Nie dlatego, że temat jest mało ważny. Przeciwnie, trudno wskazać prawdę bardziej centralną dla chrześcijaństwa. Więcej na stronie 22 i 23. Jeszcze na koniec o fenomenie z Neapolu. Przemiana krwi świętego Januarego to wydarzenie wyczekiwane przez Neapolitańczyków. To wielkie święto, akt wiary i czas prognoz dla tego niezwykłego miasta. Fenomen, który od wieków fascynuje wiernych i naukę. Więcej strona 26 i 27. Przejdźmy teraz do naszego dodatku wrocławskiego i tutaj jeszcze cieszymy się z nowych kapłanów naszej archidiecezji i relacja z tego wydarzenia na stronie pierwszej naszego dodatku. Strona druga i trzecia to wydarzenia jeszcze z terenu archidiecezji wrocławskiej. Strona czwarta i piąta to wywiad, rozmowa z księdzem Aleksandrem Radeckim, który obchodzi w tym roku 50-lecie kapłaństwa. Wspominamy, podsumowujemy ten czas. Więcej strona czwarta i piąta. I na zakończenie zachęcam do lektury artykułu, który też jest podsumowaniem tego, co miało miejsce na zakończenie drugiego synodu archidiecezji wrocławskiej. To tyle. Zachęcam do lektury tygodnika katolickiego Niedziela, do sięgnięcia do naszego dodatku, do sięgnięcia do naszych mediów społecznościowych. I pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy katolickiego Radia Rodzina, czytelników, sympatyków tygodnika katolickiego Niedziela. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: inicjatywakatolicka.pl, program Oto Nadchodzi, Konrad Jurga, witam Was bardzo serdecznie. Święty Ojciec Pio. Albo jeszcze nie święty, ale ja jestem przekonany, że będzie świętym, ojciec Dolindo Ruotolo. Słyszeliście o nim? No, mógłbym zacząć zupełnie inaczej. Mógłbym powiedzieć tak. Wizja końca świata według świętego ojca Pia i ojca Dolindo. Problem tylko jest jeden, że wtedy mówię do Was hukiem, a oni swoje działania nie robili w huku, robili w ciszy. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Od 5 do 7 czerwca w Miejscu Piastowym wyjątkowe rekolekcje. Rekolekcje z ojcem Dolindo i świętym ojcem Pio. Poprowadzi ksiądz Mariusz Szerszeń. Będzie to doskonały czas na pogłębienie i medytację w adoracji Pana Jezusa. Słów ojca Dolindo, Jezu, Ty się tym zajmij. Dodatkowo czeka nas konferencja z wizją końca świata według ojca Pio i ojca Dolindo. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych. W Bagnie wyjątkowy kurs. Kurs wiary od 12 do 14 czerwca. Wyjątkowy czas na to, abyśmy mogli pogłębić swoją więź z Bogiem i poznać Go w codzienności. Będziemy się jak gdyby starali rozpoznać modlitwę w trzech obszarach. W ciszy, w medytacji słowa i w Eucharystii. Zapraszam wszystkich zainteresowanych serdecznie. W Szatuszu od 12 do 14 czerwca wyjątkowe warsztaty z pisania ikon. Niech słaby powie, mam moc. To wyjątkowy czas na pogłębienie więzi z Panem Bogiem poprzez malarstwo i pisanie. W kontemplacji, w prowadzeniu przez księdza i świeckich. Do zobaczenia. inicjatywakatolicka.pl oraz program Oto Nadchodzi i nasz gość specjalny, siostra Katarzyna Niemiec, dyrektor Liceum Sióstr Urszulanek, Liceum Koedukacyjnego. Dobrze, siostro, przedstawiłem?
1: Tak, witam serdecznie, tak.
0: Szczęść Boże, witam Cię serdecznie, siostro. Siostro, pytanie odnośnie najpierw zgromadzenia. Jaki Wy macie profil? Kim Wy jesteście w zgromadzeniu? Jaka jest Wasza misja?
1: Jesteśmy siostrami urszulankami Unii Rzymskiej, czyli zgromadzeniem międzynarodowym, które na całym świecie zajmuje się wieloma rzeczami, ale jednym z takich profili naszych jest wychowanie, nauczanie młodzieży, towarzyszenie im w rozwoju, w tym, żeby stawali się dobrymi, mądrymi, dojrzałymi ludźmi.
0: Siostro, wiem, że jesteś, no, tak jak Ci przedstawiłem, dyrektorem liceum. Czy to wyzwanie?
1: Tak, jest to duże wyzwanie i myślę, że im jesteśmy dalej w tej naszej ścieżce, im czasy są coraz bardziej, że tak powiem, różne. To
0: dynamiczne.
1: Tak, dynamiczne, o właśnie, tak, to jest dobre słowo. To jest to wyzwanie, tak. Ale dzięki pomocy i wsparciu grona pedagogicznego, pracowników, rodziców, to jest to możliwe i łatwiejsze do uniesienia.
0: Czyli rozumiem, że Ty jako szkoła to zespół.
1: Tak, zespół. Tak?
0: Zespół ludzi. I rodzice, i uczniowie, i grono pedagogiczne. Tak, świetnie. Dokładnie. Siostro, to jak to jest? Bo Wy macie na pewno jakieś reguły, regulaminy, ale macie też określony ten profil, kogo zapraszacie. Jaki jest profil liceum?
1: Profil liceum. Jesteśmy przede wszystkim publiczną, koedukacyjną, katolicką szkołą w centrum Wrocławia, przy placu Nankiera 16. I to, co nas najbardziej wyróżnia i charakteryzuje, to, że jesteśmy szkołą katolicką, że mamy mundurki, w których uczniowie chodzą na co dzień i są rozpoznawalni przez to. I że, no i właśnie, że jest to szkoła koedukacyjna, ponieważ przez wiele, wiele lat chodziły tam tylko dziewczęta. Ale teraz już od 2014 roku chodzą również chłopcy, ale to się przebijamy się przez społeczeństwo, przypominając o tym co jakiś czas. Natomiast to, co nas jakoś wyróżnia i nadaje taki rys charakterystyczny, to, że jesteśmy szkołą kameralną, bezpieczną, ale taką też otwartą na tych, którzy chcą chodzić do takiej szkoły z mundurkami, do takiej szkoły, która dba nie tylko o rozwój intelektualny, o zdobywanie wiedzy, ale o wartości. I o to, żeby tego młodego człowieka kształtować w duchu właśnie wartości chrześcijańskich, żeby mógł sam później odpowiedzialnie decydować, wybierać, podejmować decyzje.
0: Wiem, że na osi czasu są konkretne punkty związane chociażby z rekrutacją. Jak to wygląda,
1: tak, siostro? Zgadza się. Rekrutacja zazwyczaj rozpoczyna się w kwietniu. Kwiecień, maj, czerwiec to są takie miesiące, kiedy młody człowiek podejmuje decyzję, kiedy zastanawia się, gdzie iść do szkoły, bo wiadomo, że w czerwcu kończy się rok. I od kwietnia ruszamy z rekrutacją. Wszystkie informacje zawsze są umieszczone na naszej stronie internetowej. Mhm. Jest taka specjalna zakładka rekrutacja. I to, co jest takim pierwszym, najważniejszym elementem, to spotkanie i rozmowa z dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły, ucznia, jego rodziców, czy jednego z rodziców. Takie krótkie spotkanie, żeby po prostu bardziej się poznać, żeby też zapytać o to, jakie są motywacje, dlaczego akurat ta, a nie inna szkoła. No i później według regulaminu dostarczenie dokumentów, deklaracje już odpowiednie do tego, żeby się zdecydować na ten krok i przyjść do szkoły.
0: Rozumiem, że jeżeli jest rekrutacja prowadzona w takiej formie stacjonarnej, to na pewno jest duża wartość w stosunku do elektronicznej, bo jesteście w stanie się po prostu poznać fizycznie. Czyli co, kładziecie nacisk na człowieka drugiego?
1: Tym nam zależy. Dlatego też ten element rozmów takich krótkich, indywidualnych podtrzymujemy, bo on już od wielu lat istnieje, właśnie po to, żeby się spotkać, żeby poznać tego młodego człowieka, żeby też poznać jego rodziców, może jakieś różne elementy czy aspekty jego życia istotne do wychowania. I to naprawdę później gdzieś czasami weryfikuje, bo czasami pomaga podjąć decyzję.
0: Super. Siostro, to jeżeli wiemy, że liceum jest i dla chłopców, i dla dziewczynek, czyli dla koedukacyjne, tak jak to żeśmy nazwali, to jeszcze, siostro, takie pytanie, kogo jeszcze możemy tam zaprosić? W tym sensie się teraz pytam, czy to jest dla wszystkich generalnie, czy trzeba spełnić jakieś określone warunki, czy są jakieś progi, które trzeba spełnić, siostro, bo wiem, że macie profile różne też, tak?
1: Tak, tak. To znaczy, szkoła tak naprawdę jest dla wszystkich, dla tych, którzy chcą decydują się na profil szkoły katolickiej z mundurkiem, z regulaminem i z zasadami, które obowiązują.
0: Katolickie, tak, szkoła katolickie, dokładnie. Jasna sprawa.
1: Natomiast mamy trzy profile, które proponujemy naszym przyszłym kandydatom, czyli profil humanistyczny z elementami prawa lub elementami wiedzy psychologicznej, profil biologiczno-chemiczny i profil ścisły matematyczno-fizyczny. Także każdy, kto tylko gdzieś w tym kierunku ma jakieś swoje
0: zainteresowania,
1: to może składać dokumenty. Co do progów, progi tak naprawdę co roku są różne, więc ich nie podajemy, bo jest to sprawa bardzo indywidualna. Także.
0: Czyli rozumiem, że żeby się zapisać do szkoły, to najpierw trzeba wziąć udział w rekrutacji. Rekrutacja jest podana na stronie internetowej. Wszystkie informacje możemy znaleźć tam, łącznie z regulaminami, z warunkami. Siostro, jakieś zdanie zachęty?
1: Jeśli tylko czujesz, że chcesz przyjść do tej szkoły, to zapraszam.
0: Moim i Państwa gościem była siostra dyrektor Katarzyna Niemiec, dyrektor Liceum Sióstr Urszulanek, Liceum Koedukacyjnego. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich do rekrutacji, która tak naprawdę już teraz trwa.
1: Tak, która trwa.
0: Szczęść Boże. Bardzo. Dziękuję.
1: Szczęść Boże.
0: Z Panem Bogiem.
1: Z Panem Bogiem.
0: Dzisiaj mówię do Was z pozycji tej, która wie, że po drugiej stronie jest widz, który mnie widzi, i słuchacz, który mnie słyszy. Zaczynałem dzisiejszy odcinek takim stwierdzeniem. Z jednej strony cichość i głębia serca, a z drugiej strony huk. My w swoich działaniach inicjatywykatolickiej.pl podejmujemy działanie w ciszy i w głębi. Zachęcam Was bardzo serdecznie do tego samego, abyście znaleźli coś dla siebie w ciszy, niekoniecznie w huku. Niekoniecznie w wielkich tytułach, które przyciągają, ale są puste. Szukajcie wartości tam, gdzie jest. Zapraszam bardzo serdecznie.

Co powiecie na małą podróż w czasie? Jeśli nie macie nic przeciwko, no to zabieram was do 1582 roku. No bo wyobraźcie sobie, kładziecie się spać 4 października i budzicie się 15. Tak właśnie wyglądało to w 1582 roku dla milionów ludzi w Europie. No ale możemy zapytać, skąd wzięły się te brakujące 10 dni, bo ewidentnie tutaj tylu brakuje. Otóż słuchajcie, przez ponad 1000 lat Europa używała kalendarza juliańskiego, który zakładał, że rok ma dokładnie 365,25 dnia. Problem w tym, że Ziemia okrąża Słońce w 365,2422 dnia, a ta różnica wynosi zaledwie 11 minut rocznie. Jest tak mała, że przez długi czas nikt tego naprawdę nie zauważał. Ale 11 minut rocznie przez 1257 lat to już 10 dni. Kalendarz coraz bardziej rozjeżdżał się więc z rzeczywistością. No i tutaj dla Kościoła był to problem, ponieważ Wielkanoc miała być obchodzona zawsze po równonocy wiosennej, a równonoc w kalendarzu zaczęła wypadać coraz wcześniej niż w rzeczywistości. No i rozwiązanie było radykalne. No i tutaj pojawia się nam papież Grzegorz XIII, który po prostu wykreślił te 10 dni i wprowadził nowy, poprawiony kalendarz. Tak w 1582 roku powstał kalendarz gregoriański, którego używamy to do dziś. I tutaj jeszcze taka ciekawostka. Nie wszystkie kraje wprowadziły kalendarz gregoriański jednocześnie. Na przykład Polska zrobiła to od razu. A Wielka Brytania dopiero w 1752 roku, Rosja w 1918 roku, a Grecja w 1923 roku. Tam, właśnie w Grecji, ludzie poszli spać 16 lutego i obudzili się 1 marca. No i tak wychodzi na to, że w trakcie tej reformy sąsiadujące ze sobą kraje żyły dosłownie w różnych datach, bo na przykład między Polską a Holandią była przez pewien czas 10-dniowa różnica. A my tę czasową różnicę już teraz zniwelujemy i powrócimy do naszych czasów. I także muzycznej strony Radia Rodzina.

0: Radio Rodzina Wrocław 92 FM.
1: Dlatego, że tu, dlatego, że tak, może ile.

tego co mam. Dni bym liczyła zupełnie gdzie indziej i może bym tam tęskniła za tym, co tutaj mam. Dlatego, że dzień, dlatego, że noc, może i lepiej niż gdyby nic. Stało się tam, gdzie widzę sens i czasem chcę.

Dzień dobry, dziś 29 dzień maja. Do końca roku pozostaje 216 dni. W 1953 roku Edmund Hillary i Tenzing Norgay po raz pierwszy zdobyli najwyższy szczyt na Ziemi, Mount Everest. Jako pierwsza Europejka i pierwsza Polka na najwyższym szczycie świata stanęła Wanda Rutkiewicz. Alpinistka studiowała na Wrocławskiej Politechnice oraz należała do klubu wysokogórskiego we Wrocławiu. W Polsce od 2011 roku obchodzimy dziś Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Jest to okazja do uhonorowania, a także wspomnienia wszystkich żołnierzy, funkcjonariuszy oraz osób cywilnych, uczestniczących i poległych w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W 2019 roku prezydent Wrocławia Jacek Sutryk spotkał się z żołnierzami, funkcjonariuszami oraz osobami cywilnymi, uczestniczącymi w działaniach poza granicami RP. A w 2016 roku Vive Tauron Kielce jako pierwsza polska drużyna wygrała Ligę Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Wrocławska drużyna piłkarzy ręcznych WKS Śląsk Forza Wrocław występuje w Superlidze.

0: Tu Maleo, pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.
1: Będzie weekendowa obniżka cen paliw. Ponad 800 strażaków gasi pożar lasów na Mazowszu. Pociągi przewiozły w kwietniu blisko 39 milionów podróżnych. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Kolejna obniżka maksymalnych cen paliw. Od jutra do poniedziałku litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł i 5 groszy. To taniej niż dziś o 11 groszy. Tak wynika z obwieszczenia resortu energii. 10 groszy mniej za litr może maksymalnie kosztować benzyna 98, bo 6,63. Najmniej potaniej olej napędowy o 3 grosze do 6 zł 34 groszy. Ponad 800 strażaków gasi pożar lasów na Mazowszu. Piątek będzie krytycznym dniem dla opanowania pożaru w powiecie wołomińskim. Jego gaszenie może potrwać kilka dni, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji. Marcin Kierwiński podkreśla także, ile pracy już zostało wykonanych, by opanować sytuację.
2: Warto podkreślić, jak ciężko została przepracowana ta noc. Prawie 800 strażaków walczących cały czas z pożarem, ponad 250 wozów. Od pierwszych chwil uruchomione Wojska Obrony Terytorialnej, wsparcie prawie 400 funkcjonariuszy policji. Dziś możemy powiedzieć, że sytuacja jest znacznie, znacznie lepsza, natomiast czekamy na najbliższe godziny, bo tak jak powiedział pan premier, to wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
1: Z terenu zagrożenia trzeba było ewakuować około 100 osób. To tak zwany pożar wierzchołkowy. Ogień przenosił się w konarach drzew. Możliwe, że jego przyczyną jest podpalenie. Akcja gaśnicza prowadzona jest na 300 hektarach, a las palił się na około 100 hektarach. Tymczasem wciąż nieznane są przyczyny katastrofy Dromadera, w którym w czasie pożaru Puszczy Solskiej zginął 65-letni pilot. Prokuratura Okręgowa w Zamościu nie wyklucza żadnego scenariusza. Powodem mogła być pogoda, awaria techniczna, czy też sam przebieg akcji, mówi rzecznik prokuratury Rafał Kawalec.
3: Celem tego postępowania jest ustalenie wszystkich okoliczności wypadku, w tym przebiegu zdarzenia, ustalenie jego przyczyn i rozważenie, czy w związku z tym istnieją podstawy do przypisania komuś odpowiedzialności karnej. Aktualnie w sprawie zabezpieczona jest różnego rodzaju dokumentacja, przysłuchiwani są świadkowie i prowadzone są inne czynności zmierzające do ustalenia stanu faktycznego.
1: Katastrofę samolotu bada też Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych. Pociągi przewiozły w kwietniu w Polsce blisko 39 milionów podróżnych. To o 10% więcej niż w kwietniu ubiegłego roku, tak wynika z danych Urzędu Transportu Kolejowego. Ale jest to mniej niż w rekordowym marcu tego roku, bo porównując miesiąc do miesiąca, pasażerów było mniej o prawie 1,5 miliona, czyli blisko 4%.
4: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Zbliża się kolejny Dzień Dziecka. W świętowanie włącza się częstochowski MPK. Wszystkie dzieci zaproszone są już w najbliższą sobotę na dzień otwarty zajezdni miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego. Jak zapewnia Maciej Hasik, rzecznik spółki, czeka moc atrakcji.
5: Od wycieczkowych przejazdów londyńczykiem i zwiedzania terenu zajezdni z przewodnikami z Częstochowskiego Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej, przez obecność stoisk naszych partnerów, w tym klubów sportowych z naszego miasta, po quizy wiedzy o MPK i inne konkursy z nagrodami, dmuchańce, animacje dla najmłodszych i poczęstunek dla każdego. A to wszystko okraszone dużą ilością dobrej muzyki.
1: Wstęp jest bezpłatny, podobne akcje przeprowadzone będą w innych miastach Polski.
6: Sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o zbliżający się weekend, bo myślę, że to już jest taki ważny temat i aspekt, weekend będzie ciepły do 25 stopni. We Wrocławiu, na Dolnym Śląsku nawet jeszcze cieplej, do 26-27 stopni, aczkolwiek sobota nieco deszczowa i to na terenie całego naszego województwa. Niedziela będzie przyjemniejsza i bezdeszczowa, będzie raczej słoneczna, aczkolwiek chmury również będą.
7: Reklama.
8: Karłowice zmieniają się dla mieszkańców. Przebudowa ulicy Koszarowej jest już na finiszu. Na jezdni pojawiła się nowa nawierzchnia, a inwestycja o wartości blisko 15 milionów złotych wchodzi w ostatni etap. W ramach zadania powstają nowa, szersza droga, wygodne chodniki oraz dwukierunkowa trasa rowerowa przy szpitalu i kampusie uniwersyteckim. Pasażerowie zyskają nowoczesne przystanki z wiatami, a cała okolica tysiące róż i ekologiczną retencję wód. Finał prac już pod koniec maja. Wrocławskie inwestycje. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
9: Air Max. Bezprzewodowy światłowód dla domu i firmy. Bezpłatny okres testowy bez zobowiązań. Tylko z Air Max.
10: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A, i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
11: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
12: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
13: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
14: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
13: To dokąd na wakacje?
14: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
13: A może dalej?
14: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
13: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
7: Reklama.
15: Radio Rodzina.

0: A w naszym studiu Bartosz Nowak, wiceprezes Wrocławskich Inwestycji. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry.
0: I tradycyjnie spotykamy się, by porozmawiać o postępie prac inwestycji we Wrocławiu. Zatem zajrzyjmy na początek na Swojczyce, gdzie budowana jest trasa autobusowo-tramwajowa, tak zwany TAT. Zadanie jest dofinansowane ze środków unijnych. To liczby chyba najbardziej działają na wyobraźnię. Jak postępują prace?
1: Liczby potęgują pracę i to dosłownie, ponieważ jesteśmy przed pierwszą fakturą od wykonawcy za już wykonaną część zadań, więc...
0: I to droga będzie faktura, bo wartość projektu opiewa na około 140 milionów złotych.
1: Dokładnie tak. No te pierwsze faktury są zazwyczaj niższe, to jest kilkanaście milionów złotych średnio. Pamiętajmy o tym, że wykonawcy nie pracują charytatywnie, muszą płacić swoim pracownikom za materiały, za paliwo, które też... przez ten ostatni okres kosztowało zdecydowanie inaczej niż się przyzwyczailiśmy w ostatnich latach. I to ma realny wpływ na codzienność na budowie i z tym się musimy mierzyć. Natomiast najlepsze informacje są takie, że newralgiczne miejsca dzisiaj, czyli pętla przy Chałupniczej i pętla Sempolno, to jest najbardziej zintensyfikowany plac budowy w tamtym miejscu, chociaż sama realizacja to ponad 2 kilometry rozciągniętej w linii budowy trasy autobusowo-tramwajowej, ale to tamten ciężki sprzęt i zaangażowanie, bo naszą ambicją jest oddać pętlę Sempolno dla tramwajów jeszcze w tym roku, w sensie na koniec 2026 roku chcemy, aby mieszkańcy mogli skorzystać już z nowej przestrzeni. Ona pewnie nie będzie w pełni gotowa w sensie rozumienia nasadzeń i tak dalej, tego efektu końcowego, ale to nie zmienia faktu, że to ma poprawić jakość życia transportową mieszkańców w tamtym miejscu. Chcieliśmy jak najbardziej skrócić ten czas wyłączenia tramwaju, stąd też naciskamy na wykonawcę, aby w tym miejscu konkretnie działał i to na pełnych obrotach, no bo to się po prostu ludziom należy, aby to było szybkie i precyzyjne, takie chirurgiczne cięcie i w tym momencie chcemy tak to zrealizować. Pętla przy Chałupniczej pełni też takie różne funkcje, ponieważ z jednej strony jest budowana...
0: Jakie?
1: Z jednej strony to jest klasyczna budowa, tam gdzie ona powstaje, z drugiej strony też jest częściowo zapleczem dla kruszywa, dla przerobienia materiałów, które mają trafić bezpośrednio na budowę, także tą funkcję spełnia magazynową przygotowawczą, a w części jest budowana. Pamiętajmy o tym, że to gigantyczny teren, gdzie pojawi się park and ride, zintegrowane przystanki, no wszystko po to, aby ta inwestycja była w pełni przygotowana na przyjęcie tego transportu kombinowanego. Czyli przyjedziemy rowerem bądź samochodem, zostawimy go na pętli i dalej w kierunku centrum możemy kontynuować podróż już bezpośrednio transportem zbiorowym, autobusem lub tramwajem. To w zależności od naszych potrzeb i wyborów. Warto podkreślić, że jesteśmy na tej budowie bardzo rozpędzeni i ten harmonogram nam się dobrze spina, bo pamiętajmy, to przypomnę, w 2027 roku chcemy, aby wrocławianie skorzystali z tej inwestycji. Także tutaj ta historia nasza, tych największych w historii Wrocławia ostatnich inwestycji, czy trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór, czy przez Popowice lub na Jagodno, no to wszystko daje nam się w tych terminach kontraktowych i tutaj też dążymy do tego celu, co nie jest oczywiste, biorąc pod uwagę naszych kolegów z innych miast. Tak? W Warszawie z tramwajem na Wilanów
0: przykładem
1: spóźnili się 9 miesięcy, także to też warto podkreślić, bo mieszkańcy często nie mają skali porównania, no bo jesteśmy tutaj w bańce pod nazwą Wrocław. No i od nas się dużo wymaga, no my spełniamy na razie te oczekiwania, ale tutaj warto podkreślić, że nie wszędzie jest kolorowo i to też jest jakby nasze zadanie. Pokazać, w jakim miejscu jesteśmy. No to myślę, że też tutaj rola prezydenta, że bardzo dużo od swoich ludzi po prostu wymaga. I my staramy się po prostu tym oczekiwaniom spełnić.
0: Nie wszędzie jest kolorowo, ale przynajmniej ta trasa na Swojczyce będzie zazieleniona, bo nie zabraknie tej zieleni. 409 drzew, ekologiczne podejście.
1: To jest tak, że my mamy takie podejście projektowe, że mówiąc bardzo popularnie, wciskamy tą zieleń, gdzie tylko się da. Często nasze wyobrażenia nawet wyprzedzają pewne możliwości terenowe, bo po prostu tej liczby drzew, którą byśmy chcieli gdzieś tam zmieścić, po prostu się fizycznie nie da tego zrobić. Stąd też te 400 drzew, to będzie po prostu dwie zielone pętle. No i tutaj liniowo trzeba zaznaczyć, że po prostu jak wygląda Wrocław dzisiaj. We Wrocławiu te oczekiwania są mieszkańców zdecydowanie wyższe niż w mniejszych miejscowościach, gdzie wystarczy sam asfalt lub ławka. My chcemy mieć po prostu zielono, ładnie, mówiąc wprost i szczerze, na bogato. I ja się w ogóle takiemu zdaniu Wrocławian nie dziwię, wręcz przeciwnie, My się w to wsłuchujemy i wykorzystujemy tę przestrzeń, aby było nie tylko funkcjonalnie, infrastrukturalnie, ale po prostu ładnie, biorąc pod uwagę, że możemy, no to chcemy zrobić tak, aby to było efektowne od początku do końca i nie miało tylko tej jednej funkcji transportowej, ale taka pętla, żeby była miejscem, gdzie można dobrze spędzić czas.

0: Bartosz Nowak, wiceprezes wrocławskich inwestycji w studio Radio Rodzina. Przebudowa węzła przesiadkowego Dibuła Drobnera i kiedy przejeżdżamy tamtędy, zauważamy, że wychodzimy spod ziemi.
1: To bardzo dobre wiadomości dla wszystkich mieszkańców, że te prace na sieciach na tym konkretnie odcinku są już zakończone i mamy fragmentami warstwy podbudowy jezdni, a ba, uwaga, mamy też również przygotowaną już pierwszą część konstrukcyjną pod nowe torowisko i to są bardzo dobre informacje, ponieważ my już wyprzedzająco i też tak tutaj rysujemy pewien scenariusz, w wakacje chcemy wprowadzić zmianę organizacji ruchu, tak aby w miejscu, gdzie dzisiaj jeździmy, można było prowadzić prace budowlane. To tempo jest bardzo wysokie i myślę, że każdy, kto porusza się tamtędy codziennie.
0: Codziennie zmieniam kierunek swojego ruchu, czy to rowerowego, czy też pieszego.
1: I to widać po prostu, jak mocno naciskamy, albo jak mocno wdrażamy ten harmonogram i to zarządzanie krytyczne, które wykorzystujemy we wrocławskich inwestycjach, po to, aby zdążyć w terminie. To też jest bardzo charakterystyczne miejsce, jeżeli chodzi o Wrocław. Mówię tutaj o
0: punkt
1: tym...
0: punkt przesiadkowy, bardzo istotny.
1: Gdzie krzyżują się te linie autobusowo-tramwajowe, gdzie mieszkańcy mają ten ciąg komunikacyjny do centrum z różnych stron miasta i nie tylko. Stąd też my musieliśmy podjąć takie decyzje harmonogramu, aby wykonawca bardzo mocno się spieszył. Nie ma możliwości, aby jeden czy dwa dni wypadały z kalendarza, ponieważ termin jest wyśrubowany. My też zastosowaliśmy kontraktowo bonus. Jeżeli skończył się szybciej, my zapłacimy lepiej. Tutaj widać, że wykonawca wziął sobie te argumenty do serca i myślę, że to jest z korzyścią dla wszystkich nas wrocławian.
0: Zwłaszcza, że tam były problemy z bezpieczeństwem. Ja przypominam sobie ten przystanek taki, gdzie wychodziło się z tramwaju i tak naprawdę trzeba było zachować ostrożność, bo można było wpaść pod samochód, więc to także dla bezpieczeństwa naszych mieszkańców.
1: Jest kilka elementów, które się składają na to, że to skrzyżowanie i to miejsce zostanie zmienione w sposób, myślę, niewyobrażalny, bo wszyscy myśleli, że tam się nie da i to się nie zmieści. No i my odczarowujemy tę rzeczywistość, wpisując wszystkie potrzeby dzisiejszego Wrocławia, czyli zintegrowany przystanek autobusowo-tramwajowy w jednym miejscu, ścieżkę rowerową, chodnik i dwa pasy jezdni dla samochodów. To wszystko udało się tam wpisać, zmieścić, pomimo tej historycznej zabudowy i to będzie efekt wow. Rzeczywiście, niespełna, tam poniżej metra miał ten przystanek, to myślę, że przez wiele lat wrocławianie byli po prostu do tego przyzwyczajeni, wyczuleni, tam nigdy nic się niebezpiecznego nie wydarzyło, ale to myślę, że po prostu my się w tym urodziliśmy trochę tak i to było z dobrodziejstwem inwentarza przyjęte. Wrocławianie jakoś sobie radzili, ale mówię jakoś, a teraz chodzi, żeby było bezpiecznie, komfortowo i szybko. I my te życzenia, niczym złota rybka, spełniamy.
0: I przetniemy wstęgę w kwietniu 2027 roku?
1: Chciałbym, żeby to było może szybciej nawet. Tutaj ja jestem...
0: Czyli kiedy?
1: To jest zbyt wcześnie, żeby mówić, określać, czy da się ten termin ściąć, ale kwiecień to i tak będzie optymistycznie, biorąc pod uwagę wszystkie elementy, które musiały się zadziać do miejsca, w którym jesteśmy, biorąc pod uwagę historyczną zabudowę Wrocławia. To, co było pod ziemią, my tam schodziliśmy ponad 6 metrów w dół. My zawsze jest tak w naszym kochanym mieście, że pewne rzeczy są niezdefiniowane na współczesnych dokumentach, są to elementy nieprzewidziane w kontraktach. Mhm. Dodatkowo nasze doświadczenia pomorskie i tak dalej pokazują, że tam też mogło być niebezpiecznie, stąd też wykorzystywaliśmy saperów do tego, aby to miejsce zbadać przed pierwszą łopatą i tak dalej, i tak dalej. Także tutaj mnóstwo się zadziało, ale opinia publiczna albo inaczej. My na co dzień możemy to zauważyć, jak dynamiczna jest to przestrzeń, jeżeli chodzi o efektywność ekip budowlanych na miejscu.
0: A wartość projektu, ja przypomnę, to 42 miliony złotych, z czego 33 pochodzą ze środków unijnych.
1: To jest zawsze tak, że staramy się efektywnie wykorzystać te pieniądze z zewnątrz, aby mieć lepiej i ładniej we Wrocławiu.
0: I wsiadamy w komunikację publiczną i znajdujemy się na Nowych Żernikach. Budowa Alei Architektów trwa i idzie pełną parą.
1: Idzie dosłownie pełną parą, to jest też... I to pokazuje może skalę. My tam budujemy 500-metrowy odcinek dwóch pasów ruchu z pełną infrastrukturą i potrzebujemy na to mniej więcej pół roku, czyli 6 miesięcy. to efekt jest tylko i wyłącznie dlatego, że my budujemy w polu. No, jakby autostrady, drogie, to wszystko buduje się dużo szybciej i łatwiej, ponieważ nie ma historycznej zabudowy tego miasta, tego wszystkiego, do czego trzeba dojść, aby móc znowu coś na nowo wybudować, rozebrać, zmienić i tak dalej. Więc tutaj, pomimo tego, że w skali jest to duży projekt, biorąc pod uwagę miasto, pod każdym względem finansowym, długościowym, szerokościowym, no, w skali dużo, ponad 12 milionów złotych na to wydajemy, co nie zmienia faktu, że jesteśmy w stanie to zrobić w pół roku. To pokazuje, jak trudno buduje się w mieście, jak są to skomplikowane schematy i rozbudowy i przebudowy, biorąc pod uwagę wszystkie elementy infrastruktury miejskiej w ścisłym centrum.
0: Ale mamy już 70% wykonanych prac. Co powstanie w ramach inwestycji? Przybliżmy.
1: To jest 500-metrowy odcinek, który bezpośrednio będzie nas prowadził do nowego centrum sportu dla Wrocławia, czyli szeroko rozumianej sportowej rekreacji miasta, ale nie tylko, bo mówimy tu o Szkółce Śląska Wrocław, mówimy tu o akwaparku, nowej przyszłej szkole. To też będzie nowa alternatywa, jeżeli chodzi o komunikację dla Żernik. Dodatkowo to są dwa pasy ruchu, torowisko do przyszłej zajezdni tramwajowej, oczywiście ścieżka dla rowerów i chodniki. My jesteśmy w 70% zamknięci, my w sierpniu chcemy zakończyć ten projekt, czyli w sierpniu mieszkańcy dostaną to do użytku. Za chwilę będziemy tam już układać pierwsze masy bitumiczne, także to pokazuje, jak jesteśmy w skali pół roku, szybko, precyzyjnie. No tutaj bym mógł porównać ten kontrakt do Tygrysa, który naprawdę bardzo szybko jest w stanie zrealizować swój cel i niewątpliwie tak jest.
2: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.

0: O wrocławskich inwestycjach rozmawiamy z wiceprezesem Bartoszem Nowakiem. Kończą się prace na ulicy Koszarowej. To kolejna część Wrocławia, na której podejmowane są prace remontowe.
1: To są świetne informacje dla wszystkich, jeżeli chodzi o zakończenie kontraktu przebudowy ulicy Koszarowej, ponieważ już w najbliższy weekend samochody wracają na Koszarową. Komunikacja zbiorowa dopiero w czerwcu, natomiast mieszkańcy już od przyszłego weekendu, czyli na koniec maja, mogą skorzystać z przebudowanej Koszarowej i to jest na pewno świetna informacja dla pacjentów szpitala, dla wszystkich studentów i pracowników.
0: Dziennikarstwa między innymi.
1: Tak, no wszystkich.
0: Kiedyś dawnych.
1: Dawnych, ale chodzi nie tylko tych studentów Uniwersytetu Wrocławskiego, ale również Akademii Wojsk Lądowych, no tak. Bo to też jest dla nich trasa. Samych mieszkańców. Myślę, że super, że to miejsce zmieniło swoje oblicze i to dosłownie, bo jeżeli pamiętamy tą starą, zapadniętą, kamienną drogę, która dzisiaj jest asfaltowa, z przebudowanymi sieciami podziemnymi, z nowymi elementami zielonymi, ze ścieżką rowerową i chodnikiem, no to to pokazuje, w jakim jesteśmy miejscu i to niewątpliwie był odcinek, ulica, która wymagała tej ingerencji.
0: Wymagała, pamiętam dokładnie ten odcinek i naprawdę cieszymy się, że za pieniądze, bo tym razem budżet miasta
1: dosłownie
0: finansuje 15 milionów, wpłynęła to inwestycje i już niedługo finalizacja. Myślę, że informacje dotyczące tej inwestycji jeszcze będziemy podawać na antenie Radia Rodzina ze względu właśnie na zmianę
1: komunikacji
0: miejskiej.
1: Także to przed nami, auta w najbliższy weekend i do tego newsa transportu zbiorowego na pewno będziemy tutaj wracać.
0: Co przed nami jeszcze? Co w planach wrocławskich inwestycji?
1: Plany, jeżeli chodzi o ten okres wakacyjny, no to udało nam się już zdradzić te tajemnice. To oczywiście zmiany w komunikacji na Dibuła Drobne Raj. To będzie dla nas duże zadanie na budowie, to po pierwsze, ale po drugie, dla mnie osobiście, aby mieszkańcy byli przygotowani na to, co przed nimi. I tutaj z takim mniej więcej tygodniowym wyprzedzeniem wyjdziemy z informacją, jak już będziemy mieli zorganizowany ruch autobusów, tramwajów w tamtym miejscu nie, ale to automatycznie będzie przerzutka w inne miejsce, ale ten ruch autobusowy i kołowy. Chodzi o to, żeby mieszkańcy byli przygotowani, że ta trajektoria jezdni po prostu się zmieni i trzeba będzie się wpisać i zachować tę szczególną ostrożność, pojawiając się w konkretnym miejscu o konkretnym czasie i tutaj będziemy chcieli z taką informacją wyjść. Ja już mówię wyprzedzająco, bo te terminy jeszcze nie są w pełni znane, kiedy dokonamy tego, ale na tydzień przed mieszkańcy się dowiedzą tak, aby dostosować się, albo inaczej, żeby mieć świadomość, że ta zmiana przed nimi. Koszarowa, no to oczywiście też już powiedzieliśmy, najbliższy weekend, to pierwszy raz mówimy o tym mocno, publicznie, także Radio Rodzina na pewno to jest to miejsce, gdzie należy słuchać tych informacji o tym, co zmienia się w infrastrukturze na co dzień i to jest to medium, które niesie za sobą te dobre informacje. I te trudne dla nas często też.
0: Bo się wiążą z utrudnieniami dla nas i ze zmianami, czego często nie lubimy.
1: Nie lubimy, ale później, jakby kiedy osiągamy ten efekt zmiany, no to wszyscy raczej są mocno zadowoleni z tego, że rzeczywiście można korzystać z czegoś bardziej efektywnie, lepiej, bezpieczniej. To na koniec też jest ładne i to cenimy i doceniamy. I to pokazują wrocławianie na co dzień. Dają temu wyraz, że im się niektóre rzeczy podobają, co im się nie podoba też i to zmieniamy, po prostu mówiąc wprost.
0: I tą puentą kończymy rozmowę. Bardzo dziękuję. Bartosz Nowak, wiceprezes wrocławskich inwestycji. Dobrego dnia życzymy.
1: Dziękuję bardzo.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: tego świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Szef MON o decyzji prezydenta Ukrainy. Premier o pożarze na Mazowszu. Rzym najchętniej wybieranym kierunkiem na długi czerwcowy weekend. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Nie milkną komentarze po decyzji prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski w środę nadał jednej z jednostek sił zbrojnych swego kraju imię bohaterów UPA. Tak sprawę komentuje szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To jest nie do przyjęcia. Za pomoc, którą Polska okazała i chęć budowy partnerskich, dobrych relacji, decyzja prezydenta Zełenskiego, decyzja Ukrainy o gloryfikacji UPA przez nazywanie jednostek wojskowych ich imieniem jest ciosem wymierzonym w nadzieję na zasklepienie się, zabliźnienie się ran, bycie w takiej prawdzie historycznej, w szacunku do Polski za również pomoc, którą się okazała. Liczę, że Ukraina zmieni zdanie w tym kontekście.
0: Jak już informowaliśmy, prezydent Karol Nawrocki chce, by w związku z tą decyzją Zełenskiemu odebrano Order Orła Białego. Kapituła nagrody ma się zebrać w tej sprawie 8 czerwca. Trwa kolejna godzina akcji gaszenia wielkiego pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Prowadzona jest na 300 hektarach, a las pali się na około 100 hektarach. Sztab akcji w miejscowości Międzyleś odwiedził premier. Donald Tusk ocenił, że jest jeszcze za wcześnie, by powiedzieć, że sytuacja jest w pełni opanowana, ale jest lepiej niż było wczoraj wieczorem. Odebrałem raport, który pokazuje, jak dużą pracę wykonano przez całą noc, podkreśla szef polskiego rządu.
2: Dużo zależy od tego wiatru, który znowu się powoli zrywa, ale no ludzie są tutaj przygotowani.
0: Szef rządu dodał, że nie ma na razie ryzyka zarządzenia kolejnej ewakuacji ludzi. Przekazał też, że chęć wsparcia polskich strażaków zgłosili Słowacy. Pierwsza zaliczka w ramach programu Save 6 miliardów euro już w Polsce. Od czwartku podpisywane są przez stronę rządową z polskimi firmami umowy finansowane z tego programu. Ogółem środki przysługujące Polsce z unijnego programu dozbrajania Save to ponad 180 miliardów złotych. Polska, będąca największym beneficjentem programu, wnioskowała o dofinansowanie 139 projektów.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Policja prowadzi dochodzenie w sprawie zamieszek, które przerwały wczoraj igry Juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Doszło do nich, gdy tłum nie mógł wejść na teren imprezy. Grupa osób przewróciła barierki i wtargnęła na teren imprezy. Tłum miał zachowywać się agresywnie i rzucać butelkami. Nadkomisarz Marzena Szwed potwierdza użycie gazu łzawiącego, a okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Zatrzymano 17-latka.
4: Dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta.
0: Służby nie potwierdzają informacji, by ktoś został poszkodowany. Rzym to od lat najchętniej wybierany zagraniczny kierunek na długi czerwcowy weekend. W Boże Ciało jedziemy też w Polskę, najchętniej nad morze, mówi Eugeniusz Triasun z travelist.pl.
5: Wśród najchętniej wybieranych kierunków są Kołobrzeg, Gdańsk, Międzyzdroje, Mielno i Świnoujście. Drugim najważniejszym kierunkiem na czerwcówkę pozostają góry, odpowiadające za około 1/3 zarezerwowanych pobytów. Popularne są zarówno miejscowości w Tatrach i na Podhalu, jak i w Sudetach czy Beskidach.
0: Z analiz rynku wynika, że noclegi w górach są teraz droższe o 10%, a te nad morzem tańsze o blisko 4%.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: Czas już na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Te temperatury tak dziś będą rosły i rosły aż do godziny 17. O 17 taki temperaturowy szczyt 26 stopni we Wrocławiu. No i od tamtego momentu będą nam malały te temperatury, aczkolwiek dzisiejszy dzień bardzo piękny i tak też będzie trwał. Noc również przed nami będzie ciepła, do 13 stopni w ciągu nocy spadną temperatury.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
8: Reklama. Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna poleca książkę pod tytułem Dziewica, Matka, Królowa. Spotkania z Maryją w tradycji i historii. To wspólne dzieło Michaela O'Neilla, znanego jako Łowca Cudów, oraz teologa doktora Roberta Fastigiego. Publikacja ta stanowi szczegółowy przewodnik po 10 najważniejszych objawieniach maryjnych, które zostały oficjalnie uznane przez Kościół katolicki. Autorzy analizują w niej historyczne i duchowe aspekty wizji z takich miejsc jak Fatima, Lourdes, Guadalupe czy rwandyjskie Kibeho. Każdy rozdział łączy rzetelną wiedzę badawczą z przesłaniem nadziei i miłości, jakie Maryja kieruje do współczesnego świata. Publikacja wyjaśnia również znaczenie tytułów nadawanych Matce Bożej oraz ich zakorzenienie w chrześcijańskiej tradycji na przestrzeni wieków. Książka do nabycia we Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej przy Placu Katedralnym 19. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17, a w soboty w godzinach od 9 do 14. Więcej na księgarniawroclaw.pl. Reklama.
9: Mówi Tomek Makowiecki i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

0: Czy grozi nam spłaszczenie płac i pełna jawność wszystkich wynagrodzeń? Jak to wpłynie na atmosferę pracy? Czy transparentność poprawi satysfakcję pracowników, czy może spowoduje ich bunt? Takie pytania i wątpliwości budzi nowa unijna dyrektywa o transparentności płac, która wkrótce powinna zostać wprowadzona do polskiego systemu prawnego. Co naprawdę oznacza ta zmiana? O tym porozmawiamy dzisiaj z Małgorzatą Milczarek-Bukowską, wiceprezeską zarządu banku Crédit Agricole. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co ta nowa dyrektywa oznacza dla rynku pracy? Czy to będzie taka rewolucja, czy jest to raczej ewolucyjny krok wyczekiwany przez pracodawców i pracowników?
1: Znaczy, ja się nie spodziewam rewolucji, choć prawda jest taka, że my nie do końca znamy jeszcze ustawę, bo ona cały czas się jeszcze pisze i kluje, więc tak do końca tego nie wiemy. Natomiast na pewno będzie to ewolucja. Jeśli patrzymy na to z perspektywy nie tylko płac, bo de facto ta dyrektywa nie jest wyłącznie o płacach. Ona jest o równości w pracy w ogóle. I myślę, że istotnym jest tutaj to, że ta równość płac to jest właściwie tylko taki pretekst. Więc jak dla mnie ewolucja. Co więcej, te zmiany dzieją się już od jakiegoś czasu w firmach, szczególnie tych dużych pewnie, w mniejszych jest to troszkę inaczej, więc tutaj będzie ciąg dalszy.
0: Jakie zmiany wprowadza ta nowa dyrektywa?
1: Tych zmian jest bardzo, bardzo dużo. Od takich malutkich, które mają znaczenie wyłącznie dla działów HR, bo będą definiowały to, jak liczyć tę lukę płacową, do takich, które są rzeczywiście widoczne na rynku pracy już teraz i takich, które spodziewamy się, że pojawią się lada moment. Pierwszą z takich rzeczy, która została wdrożona już w grudniu, to jest kwestia informowania o wynagrodzeniu przed zatrudnieniem pracownika. To niby nie jest nic szczególnie nowego, natomiast jest to zapisane i rzeczywiście pracodawcy w różnych momentach to robią, ponieważ to nie jest doprecyzowane, ale na pewno jest tak, że każdy pracownik, który przychodzi do pracy, powinien wiedzieć, zanim przyjdzie, z jakim wynagrodzeniem został zatrudniony. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, która również już funkcjonuje, to jest kwestia ogłoszeń o pracę i te ogłoszenia o pracę muszą być neutralne płciowo, że się tak wyrażę, tak? To znaczy nie możemy mówić o konserwatorze, tak? Jakiejś przestrzeni, tak? Czy nauczycielce, tylko rzeczywiście albo musimy stosować obie końcówki, albo znaleźć neutralne określenie danej funkcji. Więc to są takie rzeczy, które już weszły. To, na co czekamy i co, jak powiedziałam, jeszcze nie do końca jest doprecyzowane, to jest to, jak będziemy, jak często, w jaki sposób będziemy raportować lukę płacową. Co to jest ta luka płacowa? To jest generalnie określenie, policzenie tego, jaka jest różnica płac pomiędzy wszystkimi kobietami i wszystkimi mężczyznami. Przy czym jeśli mówimy tu płaca, to też jest istotny szczegół, to często, znowu, to nie jest doprecyzowane, jak wspomniałam, więc tu jeszcze coś się może zmienić. Nie mówimy tylko o płacy zasadniczej, ale o całym wynagrodzeniu, czyli również o premiach, również o wszelkiego rodzaju bonusach. No i to oczywiście diabeł jak zwykle tu tkwi w szczegółach, więc na nie czekamy. Więc to jest na pewno to raportowanie. Będzie też konieczność ustalenia tych kryteriów, ponieważ kryteria tego, jak będziemy porównywać te poszczególne role, muszą być zdefiniowane. To, co pojawia się w tym projekcie ustawy cały czas jeszcze, to jest to, że te kryteria będą konsultowane ze związkami zawodowymi lub z przedstawicielami pracowników, co jak dotąd nawet w dużych organizacjach, akurat jeśli chodzi o ten aspekt, nie miało znaczenia. No i wreszcie, jeśli ta luka płacowa będzie przekraczać w dowolną stronę, bo może być to na korzyść pań, równie dobrze może być na korzyść panów. Jeśli ona będzie przekraczać 5%, to no, trzeba będzie mieć ku temu uzasadnienie. A, jeszcze jedna rzecz istotna z perspektywy pracownika, a mianowicie każdy pracownik po wejściu ustawy będzie miał prawo zapytać, jak jego płaca ma się do właśnie tej grupy porównawczej.
0: Część z tych przepisów, tak jak pani wiceprezes powiedziała, obowiązuje już od pewnego czasu, ale duża część zasad powinna wejść w życie od 7 czerwca. Czy to jest termin, którego możemy się spodziewać?
1: Tutaj, jak powiedział kiedyś Szewach Weiss, jest wiele pytań i nie ma aż tylu odpowiedzi, a mianowicie, no tak, termin rzeczywiście jest zakreślony dyrektywą unijną, natomiast nie ma jeszcze ostatecznej ustawy. Konsultacje z ministerstwem jeszcze trwają. Wiem, że ostatnie konsultacje, ostatnie dokumenty, na przykład ze Związku Banków Polskich, będą się pojawiać jeszcze w tym tygodniu. Więc termin jest, ale my jeszcze nie wiemy, co się z nim będzie wiązać. Na pewno coś się pojawi, bo rzeczywiście jest tutaj, obliguje nas dyrektywa. Natomiast co dokładnie i czy nie odsunie nam to jednak troszkę w czasie ostatecznej implementacji, to się pewnie okaże.
0: Porozmawiajmy najpierw o tym, co już mamy. W prawie już obowiązuje. Pracodawcy na przykład mają obowiązek informowania o zasadach wynagrodzenia przed rozpoczęciem zatrudnienia, tak aby kandydat do pracy wiedział, czego się spodziewać. Jak pani ocenia wdrożenie tych przepisów?
1: No ja uważam, że to jest dobry pomysł, tak? Znaczy uważam, że to jest po prostu fair. To znaczy, no nikt z nas nie chciałby przychodzić do pracy, nie wiedząc, na jakie warunki przychodzi i czego się spodziewać. Oczywiście przyjście do pracy to zawsze jest nowej pracy, to zawsze jest stres. Nie wiadomo, czego się spodziewać, co nas spotka. I oczywiście są takie niewymierne rzeczy, których nie da się opisać przy pomocy właśnie wynagrodzenia czy cyfr, czyli czy atmosfera mi będzie pasować, czy ja się wpasuję w zespół, czy mój szef będzie bardzo fajny, czy tylko fajny. Wynagrodzenie i cały system wynagradzania, tak? Czyli ile ja będę zarabiać miesięcznie, jakiego bonusa się mogę spodziewać, jakie inne benefity czy świadczenia będą mi przysługiwać. Myślę, że to jest jak najbardziej uczciwe rozwiązanie.
0: Te dwie rzeczy bierze się pod uwagę przy rekrutacji do pracy, właśnie to wynagrodzenie i atmosferę. Te czynniki są równoważne praktycznie.
1: Tak, ja bym powiedziała, że nawet w takich teoriach dotyczących wynagrodzeń i świadczeń mówi się o tym jako o fragmencie tak zwanego total reward, czyli całkowitego wynagrodzenia, ponieważ jest to atmosfera i to, czy ja tu się dobrze czuję, czy nie, jest po prostu, no tak jak mówię, niematerialnym, ale absolutnie bardzo istotnym elementem. Bo w zasadzie wynagrodzenie podobne na podobnym stanowisku pewnie znajdziemy w paru innych miejscach, a z atmosferą już niekoniecznie.
0: Innym takim głośnym i wzbudzającym pewne kontrowersje obowiązkiem wobec pracodawców jest obowiązek podawania w ogłoszeniach neutralnych płciowo nazwy stanowisk pracy. To już wspomniała pani wiceprezes o tym. Czyli na przykład nie można napisać w ogłoszeniu: zatrudnimy sekretarkę, bo na tym stanowisku może przecież pracować nie tylko kobieta. I jak pracodawcy sobie z tym radzą i jak sobie radzi z tym Bank Crédit Agricole?
1: Znaczy dla nas to nie jest żaden kłopot, ponieważ robimy to już od jakiegoś czasu, w tej chwili być może bardziej pełniej, tak? Natomiast myślę sobie, że feminitywy generalnie budzą jeszcze troszkę emocji.
0: No i nawet dużo momentami.
1: No właśnie, więc myślę sobie, że będziemy się do tego jednak jeszcze przyzwyczajać. Natomiast to ma znaczenie, dlatego że jeśli mówimy o tej dyrektywie o transparentności, to trzeba sobie powiedzieć, że jeśli nawet wszyscy będą w tych grupach, które porównujemy, zarabiać tak samo, ale będzie znacząco nierówna ilość kobiet i mężczyzn, to ta luka płacowa i tak będzie. W związku z tym całym takim, no w moim przekonaniu jednak najważniejszym elementem tej dyrektywy jest tak naprawdę procesowe podejście do tego, że płcie mają równe szanse na każdym poziomie stanowisk i w każdym zawodzie. I możemy tutaj mówić oczywiście, nie wiem, o jakichś typowo męskich, że tak powiem w cudzysłowie, zawodach, nie wiem, choćby w budowlance. No jak myślimy budowlaniec, to nawet, prawda, to nie myślimy budowlanka. Czy nauczycielka? Jednak jest to zdecydowanie sfeminizowany zawód. I teraz, jeśli te proporcje kobiet i mężczyzn będą znacząco różne, to ta luka płacowa będzie. Więc tak naprawdę ta dyrektywa promuje różnorodność. A pieniądze i te wynagrodzenia są w moim przekonaniu jakby na drugim planie w całej tej sytuacji.
0: Czy te rodzajniki w ogłoszeniach to naprawdę taki był bardzo duży problem, który wymagał rozwiązania na poziomie prawnym? Bo jest zasada o niedyskryminacji w zatrudnieniu i obowiązuje od wielu lat i żaden pracodawca nie może odrzucić kandydatury mężczyzny, który chciałby aplikować na przykład na to stanowisko sekretarki, pielęgniarki czy choćby przedszkolanki, tak samo jak nie można skreślać kandydatury kobiety do takich właśnie typowych męskich zawodów, jak wspomniane budowlanki, kierowca czy mechanik, więc skąd ten przymus do stosowania nazw neutralnych w ogłoszeniach?
1: Różne rzeczy robimy odruchowo i po prostu przez lata nauczyliśmy się, że tak, a nie inaczej nazywa się ten zawód. I my nawet się nie zastanawiamy, że de facto on wyklucza. Więc to prawo trochę wymusza na nas zastanowienie nad tym. Tak bym o tym myślała. To słychać nawet w radio, tak? Powiedziała pani wiceprezeska. o moim stanowisku. Pewnie parę lat temu powiedziałaby pani wiceprezes, prawda?
0: Teraz to się zmienia, teraz powracamy do tych dawniejszych określeń.
1: No właśnie, no i oczywiście jedni się z tym czują lepiej, inni się z tym czują gorzej. Natomiast rzeczywiście ta neutralność płciowa w ogłoszeniach daje to, że pula kandydatów jest potencjalnie większa, ponieważ nie ograniczamy sobie tego płcią najzwyczajniej.
0: Ta część przepisów dyrektywy o transparentności płac, która ma wejść w życie, zakłada obowiązek cyklicznego ujawniania informacji o różnicach w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Firmy, które zatrudniają powyżej 250 pracowników, będą musiały robić to co roku, a firmy zatrudniające od 100 do 250 raz na 3 lata. Dlaczego to jest tak istotne i tak ważne?
1: Po pierwsze, rozumiem, że zależy nam na tym, żeby za tę samą pracę płacić podobnie, bo to jest uczciwe i to jest fair, to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz to jest, myślę, właśnie ten element, o którym wspomniałam chwilę temu, a mianowicie ta luka płacowa i jej istnienie wymusi zastanowienie się nad strukturą zatrudnienia. Czyli wymusi na pracodawcach i większych i mniejszych zastanowienie się, co ja mogę zrobić, żeby liczba kobiet i mężczyzn była podobna. Pewnie nie wszędzie się da, ale na pewno będą takie miejsca, gdzie no właśnie te ogłoszenia neutralne płciowo pozwolą na to, czy właśnie dbałość o to, żeby nie płacić w różny sposób, pozwolą na to, żeby ten balans się pojawił.
0: Jeśli raport wykaże lukę płacową wynoszącą co najmniej 5%, pracodawca będzie musiał wdrożyć plan działań naprawczych. Jak w praktyce będzie wyglądało? Na czym polega ten plan naprawczy?
1: Znaczy, na początku pracodawca będzie musiał uzasadnić, dlaczego tak się dzieje, i pewnie będą takie sytuacje, w których to będzie absolutnie normalna sytuacja, choćby, nie wiem, sytuacja tego samego stanowiska, ale na przykład wieloletniego i początkowego doświadczenia, tak? Choćby takie sytuacje, ale na pewno będzie, życie jest oczywiście bardziej kolorowe i na pewno takich sytuacji będzie więcej. Ale jeśli nie ma żadnego uzasadnienia, to tak naprawdę pracodawca będzie musiał wypracować, jak tę lukę zamknąć, czyli w jakimś czasie. I to raczej ja się spodziewam, mam nadzieję w każdym razie, że te luki płacowe, bo one nam się na pewno będą pojawiać w różnych miejscach, że one będą się jednak zamykać jako proces, a nie jako coś, co trzeba zrobić natychmiast, bo to po prostu może być naprawdę dużym ciosem, szczególnie dla małych organizacji, tak sobie o tym myślę. Natomiast trzeba będzie zaplanować moment dojścia do tego, żeby tę lukę zamknąć, a w każdym razie zamknąć ją poniżej tych 5%.
0: Wspomniałyśmy o atmosferze w pracy. Jak pani zdaniem wszystkie te zmiany wpłyną właśnie na tą atmosferę? Czy ona się poprawi ze względu na tą bardziej transparentną politykę wynagradzania i zatrudnienia, czy może właśnie pójdzie w drugą stronę i się pogorszy, gdy wszyscy będą chcieli zarabiać tak samo?
1: Muszę pani powiedzieć, że bardzo jestem ciekawa, jak to rzeczywiście będzie.
0: Bo pieniądze zawsze budzą kontrowersje.
1: Budzą, ale z drugiej strony jestem przekonana o tym, że im większa transparentność, im większa przejrzystość procesów, tym nas one mniej zajmują. Więc im więcej jest jakiegoś szarocienia, niedopowiedzeń, niejasności, to budzi to sporo emocji. Jeśli procesy są przejrzyste, transparentne, wiemy, za co płacimy, komu płacimy, jakie są kryteria, to wydaje mi się, że to raczej poprawi atmosferę, a nie ją pogorszy. Choć oczywiście, jeśli mamy w organizacji kilka tysięcy ludzi, to może się okazać, że będzie różnie, ale co do zasady jestem głęboko przekonana, że to raczej uporządkuje, a nie podniesie emocje. Choć na początku, kto wie?
0: Wydaje mi się, że na początku może być takie lekkie zaskoczenie, dość duże emocje związane z tym.
1: Myślę, że początek pewnie tak, no bo to jest nowa sytuacja, tak? Wszyscy się musimy do niej jej nauczyć, zaadaptować. Ja nie ukrywam, że fakt, że tej ustawy de facto jeszcze nie ma i my nie wiemy, jak ona będzie wyglądać, powoduje, że trochę się tak poruszamy, próbując się do tego przygotować, nie do końca wiedząc, jak to ostatecznie będzie wyglądać. Może się zdarzyć tak, że jeśli nie będzie żadnego vacatio legis, że po prostu firmy nie do końca będą przygotowane do wdrożenia tego, tak? Dlatego, że my mówimy w tej naszej rozmowie o takich dużych klockach. Natomiast diabeł jak zawsze tkwi w szczegółach i żeby zrobić to dobrze, zgodnie z prawem, no to choćby systemy HR-owe muszą być przygotowane do tego. W przeciwnym razie, jeśli wszyscy pracownicy zapytają w tym samym czasie o to, jaka jest ta luka płacowa. To jest oczywiście w kategoriach koszmaru działów HR w tej chwili.
0: Czego nie życzymy.
1: Tak, to może się okazać, że po prostu najzwyczajniej pod słońcem z powodów przerobowych nie będziemy w stanie na to odpowiedzieć. Tak? Także to jest taki chyba nasz koszmar w tej chwili.
0: Każda zmiana budzi obawy, a zwłaszcza gdy ta zmiana dotyczy zasad wynagradzania i zatrudniania pracowników. Jak ostatecznie się to wszystko poukłada, zależeć będzie zapewne od mądrości i zaangażowania nas samych, czyli właśnie pracowników i pracodawców. O tym, jak pomagać nam będą w tym nowe przepisy, rozmawialiśmy z Małgorzatą Milczarek-Bukowską, wiceprezeską Banku Crédit Agricole. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

0: Będzie wniosek o odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Koniec z bólem na polskich porodówkach. Głos biskupów w sprawie edukacji zdrowotnej. Joanna Wyleżą. Zapraszam na wiadomości. Jest reakcja Polski na decyzję prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski jednej z jednostek ukraińskiej armii nadał nazwę bohaterów UPA. To ukraińska powstańcza armia, która dokonała rzezi Polaków na Wołyniu. Dlatego prezydent Karol Nawrocki uważa, że prezydentowi Ukrainy powinien zostać odebrany order Orła Białego.
1: Polska także ma prawo kształtować swoją politykę pamięci i politykę historyczną. Dlatego bardzo poważnie odniosłem się do apelu narodu polskiego i pana posła Płaczka, który wysłał do mnie taki apel. I 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego.
0: A tak sprawę komentuje premier Donald Tusk.
2: Każdy naród ma prawo do swoich interpretacji, ale prezydent Zełenski i nasi ukraińscy przyjaciele muszą być świadomi, co znaczy z punktu widzenia każdej Polki, każdego Polaka to ponure dziedzictwo UPA. Z naszego punktu widzenia. Ta decyzja jest niepokojąca z punktu widzenia naszych relacji.
0: Order Orła Białego przyznał Wołodymyrowi Zełenskiemu w 2023 roku ówczesny prezydent Andrzej Duda.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: To ma być koniec z bólem na polskich porodówkach. W całym kraju weszły w życie nowe standardy opieki nad pacjentkami w ciąży. Gwarantują kobietom dostęp do psychologa w czasie całego okresu ciąży czy znieczulenie podczas porodu. Mówi lubelska konsultant perinatologii profesor Adrianna Kodracka.
4: Każdy podmiot leczniczy, który ma trakt porodowy, powinien mieć przynajmniej jedną metodę łagodzenia farmakologicznego bólu.
0: Zmiany mają także zapewnić rodzącym więcej badań czy też wsparcie po utracie dziecka. Seksualność człowieka powinna być ukazywana w perspektywie prorodzinnej, a nie wyłącznie jako indywidualny aspekt zdrowia. Należy ją przedstawiać w kontekście miłości małżeńskiej, odpowiedzialności i życia rodzinnego. Czytamy w oświadczeniu Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski wobec propozycji podstawy programowej przedmiotu edukacja zdrowotna. Arcybiskup Andrzej Przybylski, metropolita katowicki, podkreśla, że w programie tego przedmiotu jest wiele dobrych wskazówek. Warto jednak patrzeć na całość.
5: No można mieć jakieś części składowe, można zgromadzić wiele dobrego materiału na budowę domu, ale trzeba mieć dobry projekt, żeby ten dom zbudować. I mamy wrażenie, że w propozycji edukacji zdrowotnej jest wiele dobrego materiału, ale jaki dom z tego materiału, według jakiego projektu chcemy ten dom budować? I tu się mocno różnimy.
0: Przypomnijmy, według informacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, edukacja zdrowotna od 1 września tego roku będzie przedmiotem obowiązkowym. Jedynie zajęcia dotyczące wychowania seksualnego pozostaną nieobowiązkowe.
6: Już teraz rzucimy okiem na prognozę pogody. No więc jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, no to on był, jest i jeszcze będzie do końca dnia bardzo piękny i ciepły, chociaż w nocy temperatury spadną nam do 13 stopni, no to jutrzejszy dzień bardzo też ciepły, do 25 stopni, ale już od wczesnych godzin porannych zaczną nam się opady deszczu i one będą nam towarzyszyły na całym Dolnym Śląsku przez calutki dzień. Niedziela za to do 25 stopni, słonecznie.
7: Reklama.
8: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
9: Czas na naukę pływania. W Aquapark Wrocław uczymy dzieci już od 4 miesiąca życia. Doskonalimy naukę pływania oraz uczymy dzieci od podstaw. W każdym wieku, po każdej lekcji gratis. Dodatkowy czas na zabawę dla dziecka i rodzica w strefie basenów rekreacyjnych. Do wyboru aż 3 lokalizacje. Aquapark Wrocław, Aquapark Brochów i Aquapark Zakrzów. Zapisy na stronie www.aquapark.wroc.pl.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
13: Reklama.
14: Tu Radio Rodzina.

0: 23 maja na zajezdni Borek we Wrocławiu odbył się Dzień Otwarty MPK Wrocław. W tym roku to wydarzenie było szczególne, ponieważ spółka obchodzi 75-lecie swojej działalności. Byliśmy na miejscu i sprawdziliśmy, jak bawili się wrocławianie, a także nieco powspominaliśmy z nimi dawne czasy. Już teraz zapraszamy na relację z tego wydarzenia.
1: 3, 2, 1!
2: Witold Woźny, MPK Wrocław. No bardzo się z tego tytułu cieszymy, tak duża frekwencja ponownie. Dzisiaj wróciliśmy na zajezdnię Borek po kilku latach przerwy. Wróciliśmy, bo po pierwsze jest to zajezdnia, która przeszła gruntowną modernizację i chcieliśmy to, co tutaj zrobiliśmy, pokazać mieszkańcom. Dwa, że każda odnowa to też nowa energia i takie odświeżenie. Mamy tu trochę więcej miejsca niż na zajezdni GAI, także też więcej pojazdów mogliśmy pokazać, więcej stoisk, atrakcji dla mieszkańców, ale też więcej sprzętu, który kupiliśmy w ostatnich latach i miesiącach, żeby to wszystko pokazać, o tym opowiedzieć i cieszyć się z mieszkańcami Wrocławia Dniem Otwartym MPK.
3: Tomasz Sielicki.
4: Historia.
3: To jest najstarsza zajezdnia tramwajowa, oczywiście najstarsza, która dotrwała do naszych czasów i jest działająca. Związana była jej budowa z elektryfikacją tramwajów konnych, czyli ona należała do prywatnej spółki, spółki akcyjnej Breslauer Straßen Eisenbahn Gesellschaft, czyli Wrocławskie Towarzystwo Kolei Ulicznej. Ta spółka miała na początku ruch tramwajów konnych od 1877 roku, no ale oczywiście kiedy zmodernizowano tę sieć, to była duża inwestycja i ona obejmowała również wymianę taboru. To jest oczywiste, bo tramwaje konne służyły jako doczepy, a trzeba było kupić nowe wagony, które były większe, dłuższe. Wcześniejsze zajezdnie tramwajów konnych oczywiście nie nadawały się do dalszej eksploatacji. Postanowiono, że sprzeda się tamte zajezdnie, a kupi się teren właśnie na terenie Borku, tu gdzie jesteśmy. Prawie taka bliźniacza do pewnego stopnia zajezdnia powstała na Popowicach. To jest zajezdnia, już dzisiaj funkcjonuje jako zajezdnia dla zabytkowych tramwajów autobusów. Tam opiekuje się taborem Klub Sympatyków Transportu Miejskiego, którego mamy tutaj, możemy zobaczyć przepiękny tabor, tę historię Wrocławia na kołach, na szynach i na oponach. A trzecia zajezdnia była na terenie wydzierżawionym od gminy. To była zajezdnia przy ulicy Obińskiej. Czyli ona też działa dzisiaj, chociaż nie jako zajezdnia. Więc chociażby z tego względu zajezdnia jest wyjątkowa, bo jest najstarszą z funkcjonujących.
5: Ile masz lat?
6: 4.
5: 4. No to dzisiaj mamy rekord. Także jesteś najmłodszym motorniczym dzisiaj. Dobra, okej. Okay. Czekamy, aż tu będzie zmiana napisu, będzie inny napis, to wtedy będziemy działać, wiesz, bo tam muszą wszyscy wsiąść do tramwaju, wiesz. Tu masz z lewej strony, zobacz, taką kamerę i widzisz, co się dzieje z lewej strony tramwaju.
7: Tu.
5: Są tam jacyś ludzie, się kręcą?
6: O, no tak.
5: Tak? No to ja.
7: Ale tutaj na kamerę patrz. Nie nam, na co się dzieje za oknem, tylko na kamerce widać jakichś ludzi tutaj?
5: Siedli już wszyscy?
6: Tak.
5: Super, to teraz naciskamy czerwony przycisk.
6: Dobrze.
5: Super. Kowalski Artur, instruktor nauki jazdy MPK Wrocław. Dzisiaj w ramach nauki jazdy udostępniliśmy nasz w zasadzie najnowocześniejszy tramwaj. Jest to modernizacja tramwaju Skoda 19T. Można powiedzieć, że tramwaj no, ma elementy, które zostały zmodernizowane, ale przyjechał do nas niemalże prosto z fabryki. Kursanci dzisiaj no, na pewno pilnie słuchają i na pewno są grzeczni, więc nie mogę na to narzekać. Jeżdżą troszkę z jakimiś małymi potknięciami, ale wszyscy są ciekawi tego, co ich czeka.
0: Do jakiej prędkości się rozpędzają?
5: No to tak dzisiaj tu maksymalnie było 20 km na godzinę. Tor mamy zabezpieczony, jest na nim brak dostępu osób postronnych, brak ruchu innych pojazdów, więc tak bezpiecznie do tych 20 km potrafią się rozpędzić, ale niektórzy wolą zachować zdecydowanie mniejszą prędkość.
0: Widzi pan potencjalnych przyszłych motorniczych?
5: Tak, oczywiście. To jak co roku wiele osób mówi, że po prostu jeszcze wiek mnie na to nie pozwala. Dużo mamy osób po prostu w takim wieku, który jeszcze nie pozwala im rozpocząć kariery, ale już na przykład odwiedzają nas już od kilku lat i po prostu czekają tylko na ten moment, kiedy będą mogli rozpocząć jazdę. Dobra, Kuba. I tutaj razem z tatą. Joystick, no. Jak dacie do przodu, to tam.
7: A, dobra.
5: No. Jak dacie go na zero, na środek, Jasne, no. To tramwaj będzie jechał 4 na godzinę.
7: O.
5: Jak dacie joystick do tyłu, pomóż tacie, Kubuś.
7: No daj, trzymaj
5: rączkę. Super.
7: Będziemy hamować.
5: To tramwaj hamuje.
7: Dobra.
5: Jeszcze byś chciał na pewno zadzwonić, co?
7: Tutaj, naciśnij.
5: Bardzo dobrze.
7: No, super. Jedziemy.
5: No to Kuba, jedziemy.
7: No, do przodu.
5: Jesteś przeszkolony.
0: Przed chwileczką prowadziliście wspólnie tramwaj, tata z synem. Kto tutaj dowodził?
7: Kto prowadził, Kubusiu, tramwaj?
6: Tata i Kuba.
0: Jak było, jak się tramwaj prowadziło?
6: Dobrze.
0: A coś sprawiało trudność jakąś?
6: Tak, jak tramwaj jechał prosto.
7: Kuba, lubisz jeździć tramwajami i autobusami?
6: Mhm, tak.
7: A jakim najbardziej lubisz tramwajem jeździć? Jaką linią?
6: Tenaską, jak tutaj jedzie, to wjedzie tu prawo. No
7: dobrze.
6: Tak.
7: A autobusem jakim lubisz jeździć? Lubimy jeździć tramwajami, autobusami, często jeździmy, korzystamy, lubimy to, bo nie stoimy w korkach, więc zawsze wybieramy jakby szybszą opcję.
0: A dzisiaj na dzień otwarty to kto kogo przyprowadził? Kuba pana czy pan Kuba?
7: Tak, chyba razem żeśmy zdecydowali, bo tak jak syn się zaraził do kolejnictwa związanego, razem też wchodzi to poszerzenie o komunikację miejską, więc zawsze staramy się przychodzić jak co roku, i żeby posprawdzać, pozwiedzać, poszerzyć wiedzę. Na temat komunikacji i jak to się rozwija we Wrocławiu.
0: Słyszałam, że do Poznania się chcecie wybrać.
7: Tak, chcemy się wybrać do Poznania, aby pojeździć jakimi kolorami tramwajów?
6: Zielony.
0: Jak się wam podoba na dniu otwartym? Widzę, że z wnuczką państwo przyszliście.
1: Wnuczka już trzeci raz uczestniczy w tej zabawie, bo od najmłodszych lat ją tutaj przyprowadzamy na takie imprezy. Jest zadowolona, już sobie pomalowała, zdobywa nawet medal za skakanie. Czyli ma dopiero 2,5 roku.
0: Czyli to państwo interesujecie się komunikacją miejską i zarażacie tą pasją wnuczkę?
1: Tak, trochę tak. No my jesteśmy, że tak powiem, skazani na tramwaje, autobusy, bo my jesteśmy...
4: Tam jest komunikacja.
1: Bo my nie mamy samochodu.
4: I bawimy się tutaj przed nią. Także bardzo sympatyczna impreza, bardzo dobrze zorganizowana, przede wszystkim dlatego, że dla każdego jest coś miłego. Dla małych dzieci, średnich dzieci i całkiem dużych dzieci.
0: A wracają dawne wspomnienia?
4: No oczywiście, jak najbardziej. My jeszcze pamiętamy takie tramwaje, w których drzwi się otwierało ręcznie, w których stanowisko pracy motorniczego było oddzielone magicznymi drzwiami z niebieską szybą. To dla dzieci była prawdziwa sensacja i wszyscy chcieli stać blisko tych drzwi, żeby popatrzeć, jak wygląda świat przez niebieską szybę. Dawne czasy. A oprócz tego patrzyło się ze zgrozą, jak trochę starsi z takich tramwajów na przykład wyskakiwali w biegu, bo drzwi się otwierało i się wysiadało w locie. Ale jeździły wolniej niż dzisiaj, więc wypadków nie było bardzo wiele.
0: Jeździło się na schodach?
4: Pewno, że tak. Czasami się wisiało na tak zwane winogrono, ale to wtedy, kiedy na przykład była jakaś impreza albo coś takiego. Ale to już są takie grzechy, których raczej nie wypada głośno przypominać.
0: To jeszcze panią może o jakieś wspomnienia bym podpytała związane z jazdą tramwajami, autobusami, może takim tak. Ogórkiem?
1: O, z ogórkiem tak. Ja mieszkałam na Sępolnie, tam linia D funkcjonowała i kończyła się na końcu ulicy Dębowskiego-Żmichowskiej i tam był końcowy przystanek i ja jeździłam tym autobusem do szkoły. To znaczy jeździłam, bo babcia dawała na bilet, ale się zostawało 2 złote, szło się na piechotę i potem miało się na dropsy.
0: Albo lody.
1: Albo lody.
4: Jednej rzeczy, a propos tramwajów, których już nie ma, były tramwaje, w których były drewniane siedzenia, ławki były ustawione wzdłuż ścian. Także siedziało się tak, nie wiem, jak w starym samolocie albo coś w tym rodzaju. Wrażenie jedyne w swoim rodzaju i bardzo fajne wspomnienie.
8: Bardzo fajnie. Jesteśmy już kolejny raz. Mąż jest kierowcą, więc będziemy zawsze. Synek bardzo też ciągnie w tą stronę, więc podejrzewam, że będę miała drugiego w domu.
9: Bardzo fajnie, muszę przyznać.
10: Chyba się podoba. Moje dziecko uwielbia pociągi, tramwaje i autobusy. Buchance, malowanie twarza i tak dalej. To jest fajny event dla rodziny.
11: Spotkać się z kolegą, oglądać sobie fajne tramwaje i autobusy. Fajna okazja. Byliśmy też w poprzednich, tam były bardzo wygodne siedzenia. Tutaj są zdecydowanie mniej wygodne.
0: Woo! Tegoroczny dzień otwarty jest też szczególny, bo MPK Wrocław obchodzi 75-lecie istnienia. Może jakieś małe podsumowanie?
2: No to były bardzo długie 75 lat, bardzo emocjonujące, obfitujące w wiele wydarzeń. Dla nas najważniejsze jest to, że jest to pewna ta ciągłość. Tak jak MPK powstało 75 lat temu, komunikacja we Wrocławiu w zasadzie zaraz po wojnie już ruszyła, ale przecież istniała jeszcze przed wojną i my czujemy się dzisiaj kontynuatorami tego wszystkiego, co kiedyś nasi przodkowie rozpoczynali i cieszymy się, że następnym pokoleniom będziemy mogli to zostawić. Jesteśmy na zajezdni Borek, zajezdnia przedwojenna. Dzisiaj jesteśmy na etapie projektowania pierwszej powojennej wielkiej zajezdni na Nowych Żernikach i mam nadzieję, że wkrótce będziemy mogli spotkać się też tam, aby o tej ciągłości, tej sztafecie pokoleń poopowiadać w nowym miejscu.
0: Zajezdnia na Nowych Żernikach to jedno, ale plany na kolejne lata jakie macie?
2: No na pewno dzisiaj bardzo mocny akcent wykonaliśmy już, jeżeli chodzi o nasze autobusy. Dokonujemy ogromnego wysiłku związanego z tramwajami, z zakupem nowych, z modernizacją tych posiadanych. Ogromnym wyzwaniem jest oczywiście budowa zajezdni na Nowych Żernikach, ale jeżeli z uwagi na to, że miasto Wrocław się rozwija i jeżeli my mamy się rozwijać, niezbędne oczywiście w perspektywie lat jest myślenie o kolejnych obiektach, które pozwolą nam operować na coraz większych odległościach, bo przecież Wrocław się poszerza, te granice się rozciągają, te odległości rosną i my musimy tam móc nie tylko czym, ale skąd jeździć. Także myślę, że już niedługo będziemy mogli opowiadać o kolejnych inwestycjach w MPK Wrocław.

0: tym momencie przenosimy się do Teatru Polskiego, bo tam trwają przygotowania do dwóch premier na podstawie jednej książki, czyli Folwarku zwierzęcego George'a Orwella. Pierwsza z tych premier, pierwsze przedstawienie skierowane jest do młodszych widzów i stanowi familijną produkcję Gospodarstwo zwierząt, opowieść, a druga o tytule już Folwark zwierzęcy będzie skierowana do widzów dorosłych. Impulsem do stworzenia spektaklu dla najmłodszych była potrzeba ambitnego repertuaru dla młodych odbiorców, o czym mówi Michał Zadara, dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu.
1: W teatrze jest wielka potrzeba ambitnych spektakli dla młodych widzów, gdzie widzowie i widzki młode i młodzi są traktowani poważnie, ale jednak na swoim poziomie. Więc to był nasz pierwszy pomysł, żeby właśnie zaadaptować dla dzieci Folwark zwierzęcy. W szczególności, że ten utwór po angielsku się nazywa Animal Farm, A Fairy Story, czyli jakby gospodarstwo zwierząt, bajka. Taki jest tytuł oryginalny. Więc to był nasz pierwszy pomysł i potem, gdy zaczęliśmy rozmawiać z Martą Strecker, reżyserką na ten temat, to ona powiedziała, hej, a może skoro już i tak wykonujemy tą pracę, budujemy te postaci, szukamy tych metafor, to zróbmy też wersję dla dorosłych, gdzie jakby te pełne drastyczne treści, to jest przypowieść o stalinizmie, żeby one jakby wybrzmiały też, żeby ludzie, którzy są, którzy szukują też takich treści, niekoniecznie z happy endem w teatrze, też mieli spektakl oparty na tej, no naprawdę wybitnej książce, jednej z najważniejszych książek XX wieku.
0: Michał Zadara podkreśla, że choć książka jest bezpośrednią alegorią rewolucji radzieckiej i krytyką relacji Zachodu ze Związkiem Radzieckim po II wojnie światowej, dziś nadal ten tekst pozostaje aktualny, ale jako opowieść o mechanizmach zdobywania i utrzymywania władzy.
1: Na pewno Orwell napisał to jako dokładną alegorię rewolucji radzieckiej po to, żeby skrytykować sojusz angielski z Stalinem na koniec II wojny światowej. I to na pewno, to był bezpośredni cel. I w tym sensie jest to oczywiście nieaktualne, ale aktualne jako pewna lekcja historii, więc też aktualne. Natomiast dla nas jest to aktualne w pewnych mechanizmach instytucjonalnych, gdzie rzeczywiście widzimy, że ludzie, którzy powinni walczyć, czy deklarują walkę o dobro wspólne, de facto tego nie robią. No i to jest jakiś proces taki dosyć powtarzający się, nieoczywisty, ale właśnie opisany w sposób przejrzysty przez Orwella.
0: W spektaklu pojawi się postać knura Napoleona, którego gra Anna Chaba. Aktorka zwraca uwagę, że Folwark zwierzęcy pokazuje stopniowe ograniczanie wolności poprzez manipulacje i pozornie atrakcyjne hasła.
2: Na pewno obnaża manipulacje i sposób bardzo nieeleganckiego dojścia do władzy poprzez właśnie manipulacje. Na początku mogę wypowiadać się tylko o Napoleonie. Napoleon próbuje ich kupić właśnie nowym porządkiem, nowymi zasadami, pracą dla wszystkich, tymi pięknymi frazesami, wszyscy jesteśmy równi, to na naszych warunkach i tak dalej, a potem małymi kroczkami przykręca śrubkę tak, żeby wszystko działało, jak sobie to zaplanował. I mamy tu trochę efekt tak zwanej gotującej się żaby, czyli wszyscy niby wiemy, co się dzieje, temperatura gotowania się zwiększa, ale na reakcję jest już za późno.
0: W obu wersjach przedstawienia występuje Edwin Petrykat, który wciela się w postać boksera, czyli najstarszego konia na folwarku. Aktor mówi, czego widzowie mogą spodziewać się po obu wersjach spektaklu, a także o ich przesłaniu.
3: No widzowie oczywiście, ci starsi, którzy pewno wspominają swoją młodość, kiedy czytali Orwella, Folwark zwierzęcy, dzisiaj oczekują od tego, jak reżyser i my, aktorzy, potraktowali ten wspaniały tekst Orwella dzisiaj, w XXI wieku. Tak się zastanawiałem nad tym i doszedłem do wniosku, że Orwell też by się bardzo zdziwił, że jego tekst jest dalej tak aktualny, że dalej jesteśmy w pewien sposób, mówię o społeczeństwie, o wielu narodach, manipulowani. Jesteśmy w sprytny sposób przez polityków i wiem, że wypowiadam się do mediów, ale i media nakierowywani na nie zawsze słuszne i dobre drogi. Dlatego widzowie powinni wynieść i ci młodzi, i ci starsi z tego takie przesłanie, że warto wyrabiać sobie własną opinię o wszystkim, co się dzieje na świecie. Warto kierować się wartościami, które są nieprzemijalne i które zawsze towarzyszą przy wielkich przewrotach, przy wielkich rewolucjach właśnie, żeby nie ulegać tak łatwo manipulacji, żeby mieć swoje zdanie i tego zdania bronić.
0: Praca nad dwoma przedstawieniami trwa równolegle. Edwin Petrykat opowiada, jak przebiega.
3: Ten proces tworzenia był bardzo ciekawy dla nas aktorów, ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że tekst, który jest właściwie bardzo trudny do przeniesienia na scenę dzisiaj. Przecież nie będziemy grali koni, nie będziemy grali osła i świnki, tylko muszą to być ludzie z krwi i kości. Więc ten tekst Orwella, który moim zdaniem do tej pory najlepiej był przekazany w wspaniałym zresztą z lat 90. chyba filmie animowanym, bo to się idealnie nadaje do animacji, my musieliśmy znaleźć jakiś sposób na przeniesienie tego w normalne ludzkie warunki. Czy nam się udało? Sami Państwo ocenicie.
0: A będzie można to zrobić już niebawem. W sobotę 31 maja o godzinie 16 swoją premierę będzie miał spektakl familijny Gospodarstwo Zwierząt Opowieść. Natomiast Folwark Zwierzęcy, czyli sztuka ta już skierowana dla dorosłych, zostanie po raz pierwszy wystawiona na deskach Teatru Polskiego 5 czerwca.

0: Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. W każdą pogodę.
1: Autopromocja. Europa to nie tylko wielka polityka. To także codzienne życie naszych rodzin. W Radiu Rodzina rozmawiamy o najważniejszych sprawach, którymi żyje Unia Europejska i o tym, co znaczą one dla nas w Polsce, na Dolnym Śląsku. Zapraszamy w każdy trzeci wtorek miesiąca po godzinie 16.30. Audycja Bliżej Europy na antenie Radia Rodzina oraz na www.radiorodzina.pl/UE. Partnerem audycji jest Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej. Autopromocja.

5 spektakli i 1 cel. Przez cały czerwiec wrocławska grupa Improwizowane Poniedziałki gra charytatywnie, a tegoroczna zbiórka prowadzona jest dla Adama, który po chorobie

0: stracił nogę, więc teraz zbiera na protezę, na rehabilitację. Te koszty są dosyć duże, natomiast my chcemy się do tego dołożyć.
1: A czerwcowa formuła charytatywna ma już w grupie 6-letnią tradycję. Ania Bienias przytacza też refleksję jednego z kolegów.
0: Mój kolega Zefir bardzo mądrą myślą się ze mną ostatnio podzielił, że on by bardzo chciał, żebyśmy nie musieli pomagać. Nie w tym sensie, że nie chcemy, tylko żeby ludzie nie potrzebowali tej pomocy, żeby wszyscy byli zdrowi, szczęśliwi. No ale niestety nie żyjemy w takim świecie, który jest idealny, a jeśli mamy możliwość właśnie oddania czegoś od siebie, czemu tego nie zrobić?
1: W czerwcu wypada 5 poniedziałków, dlatego też widzowie zobaczą 5 różnych formatów. Wszystkie spektakle odbywają się o godzinie 19 w schodach donikąd przy Placu Solnym 13.
0: 1 czerwca, Dzień Dziecka i też taki Dzień Dziecka dla nas, Mistrzuniu Impro, jeden z naszych najstarszych, najbardziej ulubionych formatów, do którego zaprosimy zaprzyjaźnioną grupę Kardamon. Mistrzuniu Impro są to gry, krótkie gry improwizowane, w których walczymy ze sobą o tytuł Mistrzunia Impro, czyli najbardziej zabawnego, śmiesznego, elokwentnego improwizatora. No i osoba, która wygra taki tytuł, dostaje bardzo nadzwyczajną nagrodę, czyli bananę, opakowanie plastikowe na banana, no jak również tytuł, który będzie dzierżyć.
1: A więcej szczegółów na temat improwizowanych poniedziałków w czerwcu znajdziecie już teraz na stronie Radia Rodzina w zakładce audycje Przystanek Kultura. Tam Ania Bienias opowie ze szczegółami o improwizowanych poniedziałkach w czerwcu.
2: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.

0: Rumunia dostaje wsparcie po tym, jak na jej terytorium spadł rosyjski dron. Iga Świątek górą w pojedynku z Magdą Linet w Paryżu. Dobre wieści dla kierowców dotyczące cen paliw w przyszłym tygodniu. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Unia Europejska, NATO i kraje naszego kontynentu wyrażają solidarność i deklarują wsparcie dla Rumunii, na której terytorium spadł rosyjski dron. Bezzałogowiec uderzył w budynek mieszkalny w mieście Gałacz we wschodniej Rumunii. Ranne zostały dwie osoby. O szczegółach Tomasz Orchowski.
1: To rażące naruszenie suwerenności Rumunii i europejskiej przestrzeni powietrznej, podkreśla szefowa dyplomacji 27 Kaja Kallas. Sekretarz generalny NATO podkreśla, że lekkomyślne działania Rosji stanowią zagrożenie dla nas wszystkich. Mark Rutte wyraził całkowitą solidarność z Bukaresztem i zadeklarował, że sojusz jest gotowy bronić każdego centymetra jego terytorium. Taką gotowość wyrazili też Amerykanie, Brytyjczycy czy Niemcy. Chcę to wyraźnie zaznaczyć, sytuacja jest pod kontrolą. Nie mamy do czynienia z atakiem na Rumunię, ale skutkami konfliktu, który toczy się za naszą granicą. Mówił jeden z rumuńskich generałów. Prezydent tego kraju przekazał, że armia nie mogła zestrzelić drona bez narażania cywilów.
0: Solidarność z Rumunią wyraził także prezydent Karol Nawrocki, który stwierdził, że rosyjski atak to kolejna odsłona wojny hybrydowej.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Iga Świątek awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka w polskim meczu pokonała Magdę Linet, choć zwycięstwo nie przyszło jej łatwo. O czym więcej Przemysław Pozowski.
3: Ten mecz nie był w jej wykonaniu równy. Problemem był pierwszy serwis, niespełna 60% trafionych pierwszych podań. No i sporo piłek, które Magda Linet wygrywała właśnie po tym słabiutkim drugim podaniu. Zresztą, co ciekawe, też Magda miała więcej winnerów, bo 17 w tym spotkaniu. Nie jest to więc jakiś super prognostyk przed meczem czwartej rundy z Martą Kostiuk, bo właśnie z Ukrainką zagra Iga Świątek, a Ukrainka w tym sezonie wygrała wszystkie mecze na mączce, a w sumie 20 spotkań, tylko 4 przegrała.
0: Jutro awans do czwartej rundy French Open zagra Maja Chwalińska.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Nawet poniżej 6 zł za litr. Do takich wysokości mogą spaść w przyszłym tygodniu ceny paliw, twierdzą analitycy rynku. To dzięki niższym cenom ropy oraz przedłużeniu pakietu CPN. Dzięki niemu te niższe ceny maksymalne będą obowiązywać już w ten weekend i w poniedziałek. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 5 groszy, a oleju napędowego 6,34. Igry, czyli juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach, odbędą się zgodnie z planem. To najnowsze informacje z gliwickiego magistratu. Władze Gliwic oraz Politechniki Śląskiej zdecydowały o kontynuacji studenckiego święta po wczorajszych zamieszkach i przerwaniu koncertu, mówi rzecznik gliwickiego magistratu Mariusz Kopeć.
4: Miasto uprzątnęło już teren po wczorajszych incydentach, w tym Park Chrobrego, gdzie doszło do zniszczeń małej architektury. Dziś również odbędzie się kolejne posiedzenie sztabu z udziałem służb porządkowych. Policja zapowiedziała zwiększenie sił zabezpieczających to wydarzenie.
0: Rzecznik podkreśla, że siły i środki zabezpieczenia będą wyższe od tych przewidzianych przepisami. Politechnika Śląska zapowiedziała również zmiany w przyszłej edycji wydarzenia. Kolejne igry mają mieć charakter biletowany. A po wczorajszych zamieszkach policja zatrzymała jedną osobę. To 17-letni gliwiczanin, który rzucając szklanymi butelkami dopuścił się czynnej napaści na interweniującego policjanta. Nie ma informacji, by wynikło w wyniku zamieszek ktoś odniósł obrażenia.
5: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Dzisiejszy dzień bardzo ciepły i bardzo piękny i bezopadowy. No niestety muszę Was zmartwić, jutrzejszy dzień troszeczkę więcej deszczu nam przyniesie. Deszczowo będzie i to na całym Dolnym Śląsku. Jak tak patrzę, mimo wszystko przez ten deszcz i przez deszczowe chmury będzie się przebijało słońce. Temperaturowo również jutro ciepło, do 25 stopni na Dolnym Śląsku jutro maksymalnie.
6: Reklama.
7: Cześć, z tej strony Krzysiek. Od 3 lat jestem kierowcą autobusu MPK Wrocław. Niezła wypłata, dużo benefitów i super ekipa. A i prawo jazdy na autobus zrobiłem w MPK, bezpłatnie.
6: Wejdź na rekrutacja.mpk.wroc.pl i weź kurs na dobrą pracę.
7: Ponad 2,5 miliona pasażerów w jednym miesiącu. Koleje Dolnośląskie właśnie pobiły rekord. I to nie przypadek. Nowoczesne pociągi, nowe trasy, coraz więcej połączeń. Żółto-białe składy docierają już do 4 województw i wciąż ruszają w nowe kierunki. Dolny Śląsk jedzie do przodu, a Ty jedź razem z nami. Koleje Dolnośląskie. Rozwijamy region.
8: Wrocław. Tu zmiany naprawdę nabierają tempa. Wkrótce ruszą prace przy budowie nowych tras dla rowerzystów i pieszych. Wzdłuż ulic Bożego Ciała i Widok powstanie dwukierunkowa droga rowerowa, która połączy się z ulicą Świdnicką i poprowadzi przez Plac Teatralny aż do Kazimierza Wielkiego. Nowa trasa pieszo-rowerowa pojawi się także przy ulicy Ołtaszyńskiej. To niemal kilometr bezpiecznej i komfortowej przestrzeni, która połączy Wrocław z Wysoką, zapewniając wygodne i zielone połączenie dla mieszkańców. Łączny koszt obu inwestycji to ponad 9 milionów złotych. Inwestując we Wrocławiu, zmieniamy go dla Ciebie.
9: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
10: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
10: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
10: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
11: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina.

0: oblicza Wrocławia.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w audycji Oblicza Wrocławia zapraszamy Państwa na kolejną inspirującą audycję. Gościnią Oblicza Wrocławia jest dzisiaj Ewa Alfut. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Spotykamy się, żeby dzisiaj porozmawiać o takim ważnym etapie w życiu człowieka. Ja cały czas się zastanawiam, że mógłbym być już na emeryturze, ale moja żona zawsze mnie podpowiada, że nigdy bym w domu nie wytrzymał. Jak jest to u Pani? Czy Pani jest taką duszą, która cały czas musi być w ruchu, czy jednak jest to jakoś podzielone?
2: Tak, tutaj przyznałabym rację żonie, na pewno by pan nie wytrzymał w domu, bo tak mi się wydaje, że pan też jest z tych, których po świecie gna.
1: Jak jest u pani?
2: Ja zawsze byłam bardzo taka aktywna, czynna i jak to moja córka mówi, mamo, ty jesteś taki typowy ADHD-owiec, ale nie wiem, czy to ADHD, czy po prostu zawsze lubiłam coś robić, więc... Z chwilą przejścia na emeryturę, nagłe, a niespodziewane to było przejście, bo się wcale nie wybierałam, stwierdziłam, że nie mogę osiąść w domu, bo pewnie się do tego przyzwyczaję, bo w domu lubię być, więc natychmiast zgłosiłam się do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zostałam przyjęta i jest to jedna z najmądrzejszych decyzji, jakie w życiu podjęłam.
1: Uniwersytet Trzeciego Wieku daje bardzo duże możliwości i propozycje rozwoju, ale też i poszerzania pasji. Jaką uczelnię pani wybrała?
2: Ponieważ kiedyś byłam studentką Uniwersytetu Wrocławskiego, więc poszłam na Uniwersytet Trzeciego Wieku właśnie w Uniwersytecie Wrocławskim.
1: Okej. Chciałbym się zatrzymać chwilę na samym początku przy tym etapie przejściowym. Pani tutaj wspomniała, że nagle się coś stało, nie planowała pani przejścia na emeryturę. Jakie to jest obciążenie? Może tak zapytam o to, bo pani od razu wskoczyła w wir Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zaraz chciałbym się na tym skupić, bo myślę, że to jest bardzo dobra propozycja dla wielu osób. Co pani robiła zawodowo? Czy to też trochę wymusiło ten zawód, które pani wykonywała, wymusił tą aktywność w wieku emerytalnym?
2: Pewnie też, ale myślę, że to też zależy chyba od tego, co się robiło, jakim się było, jakim się jest, ale nie wyobrażałam sobie, żeby tak po prostu sobie siedzieć w domu. Ja byłam nauczycielką, uczyłam języka polskiego i to było coś, co kochałam. Ja od zawsze wiedziałam od dziecka, że ja chcę być nauczycielką, więc kochałam. Był to zawód... Z wyboru, z zamiłowania i cały czas podkreślam, że 80% sukcesu życiowego to jest to, kiedy się kocha to, co się robi. A ja kochałam to, co robiłam.
1: Uniwersytet Trzeciego Wieku był kontynuacją, czy szukała pani zupełnie czegoś innego i był jakiś obrót o 180 stopni?
2: Przyznam, że zgłosiłam się do Uniwersytetu Trzeciego Wieku troszeczkę zainspirowana wypowiedziami koleżanek, bo tak wcześniej jakoś nie bardzo wiedziałam, że coś takiego istnieje. Może tak jak mówiłam, nigdy nie myślałam o emeryturze i specjalnie się tym nie interesowałam, ale chodziłam na chór, tam koleżanka właśnie, widziałam jak angielski odrabiała podczas prób chóru i tak myślę sobie, to może być ciekawe, żeby właśnie nie zrobić sobie wolnego od życia, kiedy się przejdzie na emeryturę.
1: A jak w takim razie ta odmiana ról? Panią zaskoczyła, przeraziła, była inspirująca. Z jednej strony sali nagle pani wybrała drugą stronę sali.
2: Też, ale przyznam, to tak na początku było, bo rzeczywiście byłam taka trochę zagubiona, trochę przerażona, zafascynowana. To było tak, jakby człowiek znowu miał te 20 lat, jest na studiach, może chodzić na wykłady, ma indeks. Na początku mi się wydawało, że na wszystko będę chodzić, ale to jest po prostu niemożliwe. A z tą zamianą ról to tylko na początku się tak wydawało. Oczywiście siadałam po drugiej stronie, nazwijmy to katedry, tak? Ale jednocześnie te różne grupy, chociażby artystyczne, w których działalność się włączyłam, wcale mnie nie stawiały z drugiej strony. Robię też to, co robiłam właśnie podczas swojej pracy zawodowej.

0: Zatrzymaliśmy się przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Pani Ewo, które zajęcia pani wybrała? Na co pani uczęszcza? Bo ja zakładam, że to też się zmienia. Słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku mają ofertę chyba do wyboru. Nie wiem, jak jest na Uniwersytecie Wrocławskim.
1: Tak, jest tego bardzo dużo.
0: Co było tymi punktami wyboru dla pani? Gdzie pani się rozwijała? I jak, trochę rozbudowane pytanie, ale od razu zapytam o ludzi. Bo myślę, że też ważnym klimatem studiowania, bycia słuchaczem UTW są ludzie.
1: Tak, ale tutaj tak jak pan mówi, oferta jest różnorodna i każdy coś dla siebie znajdzie. To znaczy tak, ja odrzuciłam, niesłusznie pewnie, ale odrzuciłam na początku wszystkie te zajęcia sportowe, bo ja lubię chodzić bardzo dużo, ale jakoś takich tych ćwiczeń tu nie lubię. Poza tym mówię, a kurczę, jeszcze nie jestem jeszcze taka wiekowa, więc sobie zostawię ten sport na potem. Mhm. Natomiast bardzo dużo interesujących wykładów było, no i wszelkie zajęcia artystyczne, no z racji tego, co robiłam w życiu, co umiałam, więc tutaj też w działalność tych grup kulturalno-artystycznych się włączyłam.
0: Okej, okay, tutaj myślę, że zatrzymamy się przy różnych aktywnościach, bo udało mi się taką małą listę ustalić zainteresowań pani. I no, pytanie, czy to będzie odniesienie do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, czy zupełnie innych też aktywności. Bierze pani udział w warsztatach dziennikarsko-literackich.
1: Tak.
0: Co to są za warsztaty? Co daje pani pisanie?
1: Na warsztaty nie poszłam od razu, to chyba 2 lata po przyjęciu mnie na uniwersytet zdecydowałam się na warsztaty dziennikarsko-literackie, tylko dlatego, że się pokrywały po prostu te zajęcia. Co mi daje? Po pierwsze, prowadzone są przez sympatyczną osobę, panią dr Magdę Wieteską, i to jest bardzo ważne, kto prowadzi, bo my tutaj po prostu czujemy, że pani Magda, mimo że jest duża różnica wieku między nami, nas lubi i jakby wzajemnie od siebie się uczymy. Po drugie, no zawsze miałam tak zwaną lekkość pisania, wszelkie okolicznościowe, nie wiem, podziękowania, artykuły, czy tam na stronę internetową, no to takie tam różne teksty, czy do gazetek różnych się pisało. A poza tym tutaj, poza tym, że no doskonali się ten warsztat, ma człowiek nareszcie okazję wypowiedzieć się, to mówię, i to już nieraz powiedziałam pani Magdzie właśnie, że dzięki temu, że jestem na tych warsztatach dziennikarsko-literackich, nareszcie światło dzienne ujrzały tematy, które gdzieś tam w głowie nawet od 20 lat siedziały. Czy na przykład mogłam powiedzieć przy okazji różnych tematów, prawda, o ludziach, których w jakiś sposób chciałabym gdzieś tam upamiętnić, chociażby po to, żeby pokazać rodzinie, o patrzcie, tutaj jest napisane o babci, czy o mamie, czy o kimś tam. Mhm. Także, a poza tym, no jest sympatyczna atmosfera, rozwijamy swój warsztat, nawet jeżeli się było polonistą przez te 30 parę lat, prawie 40, to zawsze czegoś nowego się człowiek nauczy.
0: Dobrze, ale tutaj pani mówi, że ujrzały prace światło dzienne,
1: tak.
0: Czyli są one, zakładam, prezentowane w grupie, w ramach której pani uczestniczy w tych warsztatach, ale czy udało się coś opublikować też?
1: Tak, jest kurier UTW, to jest taki nieregularnik i tam dużą część kuriera to zajmują właśnie prace uczestników warsztatów dziennikarsko-literackich. Poza tym mamy Agorę Seniora, czasem na jakieś konkursy tam pracę wysyłam. Nawet byłam bardzo dumna tak w środku i szczęśliwa. Nigdy bym się na to nie odważyła, że jak właśnie prowadząca kiedyś mnie zapytała, czy myślałam o tym, żeby opublikować swoje teksty, no tak puścić w świat.
0: Aha. Okay.
1: Nie, bardzo dużo naprawdę dają te warsztaty i jeśli chodzi o kontakty z innymi i o warsztat i o atmosferę, no wszystko.

0: to jeszcze o rodzinę muszę zapytać, bo tutaj wspomniała pani, że też może ma pani okazję pokazać rodzinie te prace, swoje wypowiedzi. Tak? Jakie pani komentarze słyszy najczęściej, jeżeli chodzi o nie tylko o twórczość, ale też o Uniwersytet Trzeciego Wieku, aktywność?
1: Bardzo pozytywne, to znaczy dzieci, mam ich troje, na pewno się cieszę, że mama, czy wnuki, babcia nie siedzi w domu, nie zadręcza ich telefonami, czy nie nachodzi bez zapowiedzi. Cieszą się, gratulują mi zawsze tych moich sukcesów, poniekąd zachęcają, żeby tak trwało właśnie, jeśli nie jeszcze lepiej, jeszcze aktywniej. No tyle tylko, że tak jak pan tutaj wspomniał, emerytura i czas... Czasu na emeryturze się w ogóle nie ma, więc czasem ubolewam nad tym, że może dla tej rodziny tego czasu mam troszkę za mało.
0: Nie, myślę, że tutaj ta aktywność to wymusza trochę tak, że prowadzimy ten kalendarz zupełnie inaczej.
1: No tak.
0: To jest też fantastyczne. Ja często obserwuję właśnie tutaj osoby, które pokazują mi kalendarz i lecą dwa tygodnie do dalej, żeby znaleźć wolny czas. Jakie wyzwania sobie pani jeszcze stawia, jeżeli chodzi o Uniwersytet Trzeciego Wieku, czy o rozwój, o różnego rodzaju aktywności?
1: Pierwszym wyzwaniem, które sobie przed sobą postawiłam, kiedy zapisałam się na Uniwersytet Trzeciego Wieku, zresztą to nie tylko ja, było, że nauczę się angielskiego. Ale kurczę, piąty rok zaczynam od zera i coś nie mogę się nauczyć, bo to nie chodzi tylko o to, żeby chodzić na lektorat, ale żeby jeszcze się uczyć. Aha, a jakoś okay. Tak...
0: Okej, okay, czyli to w planach no, najbliższych.
1: Ale cały czas sobie stawiam, że tak, że się nauczę. No a tutaj, ponieważ w tym roku więcej było takich zajęć właśnie artystycznych, to cały czas sobie obiecuję, że wrócę na niektóre wykłady takie, na przykład z filozofii. I, no bardzo dużo jest ciekawych, a tak się zajęcia układają, że no niestety nie można chodzić.
0: Dzisiaj się nie udało mi już zapytać o te właśnie artystyczne zajęcia i o taką aktywność, która nie jest związana właśnie z siedzeniem w ławce i z wykładami. Zaprosimy Państwa na kolejną naszą rozmowę z panią Ewą już za tydzień, w piątek. Dzisiaj niech ta rozmowa, niech to spotkanie będzie zaproszeniem do aktywności przede wszystkim, ale też do tego, żeby być z nami za tydzień i posłuchać o innych fantastycznych rzeczach, które można robić we Wrocławiu, a w których uczestniczy nasza gościnie. A była nią dzisiaj, przypomnę, Ewa Alfut. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany w sprawie szpiegostwa. To kluczowe godziny, mówi minister Kierwiński o walce z pożarem na Mazowszu. Fundacja Galon wyruszyła z pomocą na Ukrainę. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Pracownik Polskiej Grupy Zbrojeniowej zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa, o czym poinformował na portalu X szef obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jest też decyzja o jego tymczasowym 3-miesięcznym areszcie. Podjął ją dziś Sąd Okręgowy w Poznaniu. Materiał dowodowy zgromadziła Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy wsparciu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Służby nie chcą na razie zdradzić szczegółów sprawy ze względu na dobro postępowania. Strażacy opanowali większość zarzewia ognia w lasach w okolicach Wołomina pod Warszawą. Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński mówi, że decydujące będą najbliższe godziny.
1: Sytuacja jest znacznie lepsza, natomiast czekamy na te 4 najbliższe godziny. To wiatr będzie tutaj tym wielkim aktorem, który będzie decydował, czy będziemy mogli dzisiaj powiedzieć, że sytuacja jest opanowana.
0: W akcji uczestniczy około 800 strażaków zawodowych i ochotników. Pomagają im policjanci i 100 żołnierzy WOT-u. Tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, zagrożenie pożarami występuje w lasach niemal całej Polski. To wszystko przez panującą suszę, deszczu pada jak na lekarstwo. I jak na te pory roku jest bardzo ciepło. Majowe upały biją kolejne rekordy też w zachodniej i południowej Europie. W okolicach zachodniego wybrzeża Francji odnotowano wczoraj prawie 38 stopni. Isabelle Rodriguez, 46-letnia mieszkanka francuskiego Villeurbanne, mieszka w małym mieszkaniu komunalnym, którego wnętrze w ciągu dnia nagrzewa się nawet do 35 stopni. Aby zachować możliwe do życia warunki, spędza dni przy całkowicie zasłoniętych oknach.
2: Jeszcze 2 tygodnie temu chodziliśmy w kurtkach i nagle to do nas dotarło. Gorąco jest już od tygodnia, więc mój organizm miał trochę czasu, żeby się przyzwyczaić.
0: W Hiszpanii z powodu gorąca zmarło już co najmniej 30 osób, z kolei w Wielkiej Brytanii utonęło 11. Szukały one ochłody przed wysokimi temperaturami.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dzisiejszej nocy przedstawiciele Fundacji Galon z Siemianowic Śląskich wyruszyli z kolejną akcją humanitarną na rzecz mieszkańców Ukrainy. Tym razem wolontariusze dotrą do okręgu wołyńskiego, gdzie pomoc zostanie przekazana m.in. do domów dziecka oraz centrum uchodźców, w którym przebywają osoby ewakuowane ze wschodnich rejonów kraju dotkniętych działaniami wojennymi. Transport obejmuje przede wszystkim artykuły pierwszej potrzeby, mówi prezes Fundacji Jarosław Cieślik.
4: Będzie dużo jedzenia. Będą lekarstwa, będą zabawki oczywiście też na Dzień Dziecka. Będzie dużo mleka dla małych dzieci w proszku, kaszek, kosmetyków, pampersów, całe auto.
0: Celem wyjazdu jest nie tylko dostarczenie niezbędnych darów, ale również okazanie solidarności i wsparcia mieszkańcom Ukrainy, którzy od wielu miesięcy żyją w cieniu wojny.
5: Sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o zbliżający się weekend, bo myślę, że to już jest taki ważny temat i aspekt, weekend będzie ciepły do 25 stopni. We Wrocławiu, na Dolnym Śląsku nawet jeszcze cieplej, do 26-27 stopni, aczkolwiek sobota nieco deszczowa i to na terenie całego naszego województwa. Niedziela będzie przyjemniejsza i bezdeszczowa, będzie raczej słoneczna, aczkolwiek chmury również będą.
3: Radio Rodzina.

0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnym czytadełku. Ada
1: i Łucja.
0: Mama
1: i córka.
0: A dziś zabieramy Państwa do domu dzieciaków cudaków. Już kiedyś o nich opowiadałyśmy, ale mamy dla Państwa kolejne części ich przygód, o których bardzo chcemy dziś opowiedzieć. Będziemy mówić o Łucja. O jakich częściach?
1: O narodzinach Józinka i Czarny ma supermoc.
0: Czyli o odwadze Bogusia. Od której części zaczynamy?
1: Od Czarny ma supermoc.
0: Okej, a twoim zdaniem jaki kolor ma supermoc?
1: Ja jeszcze nie wiem.
0: Okej.
1: Ale na pewno nie czarny.
0: Tak, a dlaczego Boguś ubierał się na czarno?
1: No bo chcieli zobaczyć prawdziwe czołgi, bo bardzo chciał i trochę się bał, dlatego cało musiało być ubrane na czarno.
0: I to rzeczywiście zadziałało?
1: Tak.
0: Był wtedy bardziej odważny? Czego Boguś się bał? Skoro chciał jechać zobaczyć czołgi, bo to była taka jego pasja, to dlaczego się bał, kiedy okazało się, że pojedzie na taką wycieczkę?
1: Bał się, że będą strzelały.
0: Czyli, że to będą prawdziwe czołgi, takie, które jeszcze działają. A jakie to były?
1: Niedziałające.
0: Takie.
1: Chyba nawet nie miały silników.
0: Takie pokazane jak eksponaty w muzeum, które można było po prostu oglądać, podejść do nich i je zobaczyć. I co ty myślisz o tym sposobie Bogusia na odwagę, na pokonanie swojego strachu?
1: Że był super fajny.
0: A myślisz, że dlaczego to zadziałało?
1: No bo oni w ich rodzinie czarny był najodważniejszym kolorem.
0: Nie wiem, czy w ich rodzinie, ale na pewno według Bogusia czarny dodawał odwagi. Czyli on zrobił coś, w czym się poczuł bezpiecznie.
1: No.
0: Tak, zaopiekował się tak sobą i był rzeczywiście cały na czarno. Wszystko miał czarne, nawet kaptur jeszcze na głowie. I dzięki temu udało mu się pokonać swój strach. A ty jakie masz sposoby na pokonywanie strachu?
1: Żeby myśleć sobie, że dam sobie radę.
0: Czyli ty sobie tak w myślach powtarzasz?
1: No.
0: Jeszcze masz jakieś pomysły? Co można zrobić, żeby przełamać swój strach? Czy w ogóle trzeba to robić?
1: Mocno się do kogoś przytulić.
0: Okej, a trzeba w ogóle przełamywać swój strach, czy nie?
1: Trzeba.
0: Czemu?
1: Żeby można było coś zrobić.
0: Czyli na przykład ktoś wszedł na wysoką zjeżdżalnię i chce pokonać swój strach, żeby mieć taką przygodę, że zjechał ze zjeżdżalni. Ale też nie zawsze jesteśmy gotowi, prawda? Nie w każdej chwili udaje nam się pokonać swój strach. To też jest okej, że rezygnujemy?
1: Tak. Coś?
0: Dobra, no to coś jeszcze chcesz dodać o tej części?
1: Nie.
0: To ja jeszcze tylko chciałam dodać, że myślę, że to jest taka książka, która może być inspiracją, jeśli dzieci czegoś się boją, żeby poszukać swojego sposobu na to, żeby przełamać strach, bo myślę, że nie dla wszystkich to będzie takie uniwersalne rozwiązanie, że ubierzemy się na jeden kolor, który nam dodaje odwagi, no bo każdy może mieć swój sposób i swój pomysł na to, jak wzbudzić w sobie trochę odwagi, ale też pamiętać o tym, że odwaga tego strachu nie wyklucza, że możemy się bać, ale po prostu działać, tak jak to zrobił Boguś, który mimo, że się bał, to do tych czołgów podszedł. No i można właśnie próbować znaleźć coś takiego, co pomoże nam albo naszym dzieciom. Dobra, Łucja, to opowiedz jeszcze o tych narodzinach Józinka.
1: Tylko sobie trochę przejrzę. No to jest też poznanie tych bohaterów.
0: W tej części poznajemy bohaterów cudakowej rodziny. Możesz przypomnieć, kto tworzy tę rodzinę?
1: Mama Monia, tata Wojtek, Wandzioszka, Dorka, Henio, Bogutek.
0: I czekają, aż urodzi się
1: Józio.
0: Tak, później jeszcze w cudakowej rodzinie pojawi się Zosia, o której mówiłyśmy już w poprzedniej audycji, ale tutaj w tej części jeszcze nie ma Zosi. Wszyscy czekają na narodziny Józinka. I co, doczekali się? Józio się urodził?
1: Tak.
0: I co się potem działo? Dlaczego ty tak bardzo lubisz tę część o Józinku?
1: No bo tam są fajne dzidziusie.
0: A cudaki się cieszą z narodzin brata, czy niekoniecznie?
1: Cieszą.
0: I jak to okazują?
1: No, różnymi takimi emocjami w główkach, jak będzie wyglądał.
0: A, czyli wyobrażają sobie, jak będzie wyglądał.
1: Czy będzie dużo spał, czy będzie chciał się z nimi bawić i czy będzie dużo płakał.
0: Tak. A jak Józio już przyjeżdża do domu?
1: Że wszyscy chcą go zobaczyć. I że jest taki sam smoczek, jak Henio kiedyś miał.
0: Chyba jak Boguś.
1: No. Dorka przyniosła Józinkowi króliczka.
0: Czyli dostał też od swojego rodzeństwa taki prezent na powitanie.
1: No.
0: Czyli cudaki się bardzo cieszyły, że Józio już jest w ich rodzinie, że już się urodził i wrócił z mamą do domu, ale czy to znaczy, że wszystko było dla nich takie super proste i na przykład nie odczuwali zazdrości albo nie niecierpliwili się czasami, że mama musi się zająć Józiem, a nie może nimi?
1: Były takie emocje.
0: I jak oni sobie wtedy z nimi radzili?
1: Sami się bawili.
0: Czyli wspierali się razem, tak? Bawili się ze sobą, a nie z mamą?
1: No. I tutaj są też takie słówka od dzieciaków cudaków, no bo już nagle zaczął płakać, było e-e, my-my, a-a, am-am.
0: Dzieciaki cudaki próbowały zgadnąć, o co chodzi Józiowi i dlaczego on płacze?
1: No.
0: I jak myślisz, czy ta książka to jest dobry prezent dla dzieci, które na przykład czekają teraz na narodziny swojego rodzeństwa, czy może być dla nich pomocą?
1: Tak.
0: A dlaczego?
1: No bo to jest też taki trochę przykład, jak można się zająć siostrą albo bratem.
0: A tobie dlaczego się ta książka podobała?
1: No bo tutaj jest takie słodkie. Ja lubię takie narodziny.
0: Mnie się ta książka podobała z tego względu, że już czytałyśmy sporo książek o tym, jak pojawia się rodzeństwo. I czasami jest tak, że w tych książkach jest dość duże skupienie się na tym, że to starsze rodzeństwo będzie na przykład zazdrosne albo będzie miało takie trudne zachowania. I to oczywiście jest prawda i może tak być. I nie chodzi o to, żeby tego unikać, ale też myślę, że nie trzeba się od razu nastawiać, że będzie źle, tylko właśnie wzmacniać takie pozytywne emocje związane z tym pojawieniem się rodzeństwa. I tutaj mi się to bardzo podobało, że nie ma właśnie takiego negatywnego nastawienia, tylko jest tak po prostu, że jest wielka radość, wielka miłość, że to jest w ogóle wspaniałe wydarzenie w rodzinie cudaków, że się pojawił nowy człowiek, a jeśli są trudności, można je pokonać, nie jest to nic takiego strasznego. Więc jeśli szukają Państwo takiej książki, w której gdzieś tak będzie ten temat muśnięty, że może właśnie być tak, że mama nie będzie mogła zareagować natychmiast na jakąś potrzebę starszych dzieci czy starszego dziecka, bo to maleństwo będzie wymagało uwagi, no to tutaj się to taki wątek pojawia, ale on nie jest jakiś taki bardzo rozbudowany. Skupiamy się raczej na tym, co wnosi do rodziny, co zmienia w rodzinie pojawienie się właśnie takiego małego cudaczka. My jeszcze kiedyś w sali zabaw czytałyśmy książkę o samodzielności Wandzi. Pamiętasz, Lucja, o czym ona opowiadała?
1: Ja chcę sama.
0: Ja chcę sama. I co tam Wandzia chciała sama robić?
1: Jeść zupkę.
0: Jeść zupkę, Więc to też dla tych Państwa, którzy na przykład macie małe dzieci i przed sobą rozszerzenie diety, albo macie w domu takiego bardzo asertywnego małego człowieka, który chce sam i nie pozwala się karmić. To jest też historia właśnie o Wandzi, która też chciała decydować o tym, jak będzie jadła i też inspirowała do tego rodzeństwo. To tyle mamy na dzisiaj do opowiedzenia, jeśli chodzi o te kolejne tomy przygód o dzieciakach cudakach. Nam się bardzo podobały, też do cudaków chętnie wracamy do tych książek. Lucja bardzo te książki lubi, ale spokojnie już dla takich młodszych dzieci, gdzieś tam nawet dwuletnich, trzyletnich, to też można z nimi czytać. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Ada.
1: I Lucja.
0: Do usłyszenia w kolejnym czytadełku.
1: I pamiętajcie, czytajcie z dziećmi.

0: Bruno Ferrero. 365 krótkich opowiadań dla ducha.
1: Zakochana mrówka. Kiedy pewnego dnia król Salomon wędrował po pustyni, jego uwagę przykuło mrowisko. Wszystkie mrówki rzuciły się, aby oddać pokłon świętym śladom króla. Tylko jedna z nich nie zwróciła na władcę najmniejszej uwagi. Niewzruszona kontynuowała swoją pracę z jednakową energią, nie zatrzymując się ani na chwilę. Znajdowała się u podnóża piaskowej wydmy, gdy król pochylił się nad nią i zapytał: co robisz, mróweczko? Mrówka, nie odrywając się ani na chwilę od pracy, odpowiedziała: widzisz, królu królów, przenoszę tę wydmę na inne miejsce, ziarnko po ziarnku. Szlachetna mróweczko, powiedział Salomon. Czy nie jest to praca nieproporcjonalna do twoich sił? Ta wydma jest tak wysoka, że nawet nie widzisz jej wierzchołka. Gdybyś nawet osiągnęła wiek Matuzalema oraz miała cierpliwość Hioba, nie mogłabyś mieć nadziei, że przeniesiesz tę wydmę. Wielki królu, odpowiedziała mrówka, czynię to z miłości do mojego ukochanego, a ponieważ wydma oddziela mnie od niego, dlatego robię wszystko, aby ją usunąć. Nic i nikt nie może mi w tym przeszkodzić, a jeśli ta praca pochłonie wszystkie moje siły, to przynajmniej umrę w tajemniczym i szczęśliwym szaleństwie nadziei. Tak mówiła zakochana mrówka. W ten sposób król Salomon na pustynnej ścieżce odkrył, jak silna i odważna może być miłość. Połóż mnie jak pieczęć na twoim sercu, jak pieczęć na twoim ramieniu, bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol. Żar jej to żar ognia, płomień pański. Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości, nie zatopią jej rzeki. Czytała Iwona Hołda.
0: Na kolejny odcinek opowiadań Bruno Ferrero zapraszają Radio Rodzina i Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna.

0: Cześć, tu Magda Wójcik z zespołu Goja. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.
1: Z ogniem i czasem walczą strażacy pod Warszawą. Dobre wieści dla naszego portfela dotyczące inflacji. Za chwilę też Iga Świątek po meczu z Magdą Linet. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Kluczowy będzie wiatr w najbliższych godzinach, przyznają strażacy, którzy gaszą pożar pod Warszawą w powiecie wołomińskim. Na razie jeszcze mocno nie wieje, ale prognozy przewidują, że sytuacja może się pogarszać z każdą godziną. Premier Donald Tusk, który był na miejscu, powiedział, że służbom w radzeniu sobie z żywiołem pomaga nowoczesny sprzęt.
2: Sprzęt, który pozwala dzięki nowoczesnym technologiom na bardzo dokładny monitoring. Zrzuty wody mogą być precyzyjne.
1: Na miejscu pracuje ponad 1000 osób, w tym strażacy i strażacy ochotnicy. Pożar w okolicach Międzylesia wybuchł wczoraj po południu. Na razie nie wiadomo, co było jego przyczyną. Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów pozytywnie, bo zamiast rosnąć, jak przewidywali, spadła. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w maju ceny rosły w tempie 3,1% w porównaniu rok do roku. Tymczasem ekonomiści spodziewali się, że w maju inflacja podskoczy do 3,7%.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: W Gliwicach powstał Park Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej. Jest to nowa ponad 10-hektarowa strefa inwestycyjna przy gliwickim lotnisku dedykowana branży lotniczej. Już wiadomo, że znajdzie się tam m.in. fabryka lekkich samolotów i dronów czy zakład produkujący części do silników samolotów Cessna. Miasto liczy też na konkretne korzyści płynące z inwestycji.
4: Przede wszystkim to miejsca pracy, bo zakładamy, że pewnie część Gliwic znajdzie tutaj miejsca pracy, może jakieś społeczne wsparcie też od tych przedsiębiorców, ale także liczymy na to, że lokalny biznes będzie współpracował, będzie dostawcą usług albo towarów dla tych nowych zakładów pracy i pracodawców.
1: Wyjaśniała Agnieszka Dylewska, zastępca prezydent Gliwic. W planach jest także budowa nowoczesnej wieży kontroli lotów na gliwickim lotnisku. Projekt jest obecnie na etapie oczekiwania na pozwolenie na budowę.
3: Wiadomości ze świata sportu.
1: Iga Świątek wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4 i awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Pokonanie rodaczki zajęło jej niespełna półtorej godziny, a po meczu była zadowolona z dwóch elementów gry.
5: Jestem zadowolona głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu. Czasami trochę jestem zadowolona z dwóch decyzji dosłownie, ale to jakieś drobiazgi.
1: O ćwierćfinał Świątek powalczy w niedzielę z Ukrainką Martą Kostiuk.
6: Już teraz rzucimy okiem na prognozę pogody. No więc jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, no to on był, jest i jeszcze będzie do końca dnia bardzo piękny i ciepły, chociaż w nocy temperatury spadną nam do 13 stopni, no to jutrzejszy dzień bardzo też ciepły, do 25 stopni, ale już od wczesnych godzin porannych zaczną nam się opady deszczu i one będą nam towarzyszyły na całym Dolnym Śląsku przez calutki dzień. Niedziela za to do 25 stopni słonecznie.
3: Radio Rodzina.

W 1935 roku urodziła się Sylvia Robinson, piosenkarka uważana za matkę hip-hopu. Jej pierwszym wielkim muzycznym sukcesem był kawałek Love is Strange.

1976 roku Diana Ross wprowadziła na pierwsze miejsce listy przebojów w Stanach Zjednoczonych singiel z piosenką Love Hangover. Był to już jej czwarty solowy hit numer jeden.

29 maja 2021 roku zmarł BJ Thomas. Przygodę z muzyką rozpoczął od występów w kościelnym chórze. Następnie założył zespół The Triumphs, który jednak szybko się rozpadł. Artysta postawił zatem na karierę solową.

1961 roku Ricky Nelson wprowadził na pierwsze miejsce amerykańskiej listy przebojów singiel Traveling Man.

Dzień dobry, dziś 29 dzień maja. Do końca roku pozostaje 216 dni. W 1953 roku Edmund Hillary i Tenzing Norgay po raz pierwszy zdobyli najwyższy szczyt na Ziemi, Mount Everest. Jako pierwsza Europejka i pierwsza Polka na najwyższym szczycie świata stanęła Wanda Rutkiewicz. Alpinistka studiowała na Wrocławskiej Politechnice oraz należała do klubu wysokogórskiego we Wrocławiu. W Polsce od 2011 roku obchodzimy dziś Dzień Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Jest to okazja do uhonorowania, a także wspomnienia wszystkich żołnierzy, funkcjonariuszy oraz osób cywilnych, uczestniczących i poległych w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W 2019 roku prezydent Wrocławia Jacek Sutryk spotkał się z żołnierzami, funkcjonariuszami oraz osobami cywilnymi, uczestniczącymi w działaniach poza granicami RP. A w 2016 roku Vive Tauron Kielce jako pierwsza polska drużyna wygrała Ligę Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Wrocławska drużyna piłkarzy ręcznych WKS Śląsk Forza Wrocław występuje w Superlidze.

Słuchajcie, taka historia. NASA wysłała oficjalny list z podziękowaniami dla hakera, który zhakował ich system, a następnie zgłosił to agencji, ujawniając luki w zabezpieczeniach. Haker poinformował, że znalazł luki w zabezpieczeniach Agencji Kosmicznej, no i NASA po załataniu tych luk wysłała hakerowi list z podziękowaniami, w którym doceniła jego wkład w identyfikację słabych punktów systemów agencji i pomoc w ich ochronie. No jak przeczytałam to, to jakoś tak pierwszy mój odruch był taki, że ojejku, naprawdę, że nie mogłam w to uwierzyć. No cóż, zdarzają się nawet i dobrzy hakerzy, jak widać.

0: Z ogniem i czasem walczą strażacy pod Warszawą. Dobre wieści dla naszego portfela dotyczące inflacji. Za chwilę też Iga Świątek po meczu z Magdą Linet. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Kluczowy będzie wiatr w najbliższych godzinach, przyznają strażacy, którzy gaszą pożar pod Warszawą w powiecie wołomińskim. Na razie jeszcze mocno nie wieje, ale prognozy przewidują, że sytuacja może się pogarszać z każdą godziną. Premier Donald Tusk, który był na miejscu, powiedział, że służbom w radzeniu sobie z żywiołem pomaga nowoczesny sprzęt.
1: Sprzęt, który pozwala dzięki nowoczesnym technologiom na bardzo dokładny monitoring. Zrzuty wody mogą być precyzyjne.
0: Na miejscu pracuje ponad 1000 osób, w tym strażacy i strażacy ochotnicy. Pożar w okolicach Międzylesia wybuchł wczoraj po południu. Na razie nie wiadomo, co było jego przyczyną. Majowa inflacja zaskoczyła ekonomistów pozytywnie, bo zamiast rosnąć, jak przewidywali, spadła. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w maju ceny rosły w tempie 3,1% w porównaniu rok do roku. Tymczasem ekonomiści spodziewali się, że w maju inflacja podskoczy do 3,7%.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: W Gliwicach powstał Park Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej. Jest to nowa, ponad 10-hektarowa strefa inwestycyjna przy gliwickim lotnisku dedykowana branży lotniczej. Już wiadomo, że znajdzie się tam m.in. fabryka lekkich samolotów i dronów, czy zakład produkujący części do silników samolotów Cessna. Miasto liczy też na konkretne korzyści płynące z inwestycji.
3: Przede wszystkim to miejsca pracy, bo zakładamy, że pewnie część Gliwiczan znajdzie tutaj miejsca pracy, może jakieś społeczne wsparcie też od tych przedsiębiorców, ale także liczymy na to, że lokalny biznes będzie współpracował, będzie dostawcą usług albo towarów dla tych nowych zakładów pracy i pracodawców.
0: Wyjaśniała Agnieszka Dylewska, zastępca prezydent Gliwic. W planach jest także budowa nowoczesnej wieży kontroli lotów na gliwickim lotnisku. Projekt jest obecnie na etapie oczekiwania na pozwolenie na budowę.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Iga Świątek wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4 i awansowała do czwartej rundy Rolanda Garrosa. Pokonanie rodaczki zajęło jej niespełna półtorej godziny, a po meczu była zadowolona z dwóch elementów gry.
4: Jestem zadowolona głównie z tego, jaką szkodę mój forehand robił i z drugiego serwisu. Czasami trochę jestem zadowolona z dwóch decyzji dosłownie, ale to jakieś drobiazgi.
0: O ćwierćfinał Świątek powalczy w niedzielę z Ukrainką Martą Kostiuk.
5: Sprawdzimy prognozę pogody już teraz. No, temperatury już nam troszeczkę się opadają i robi się coraz chłodniej. Do 13 stopni, do tylu spadną temperatury w nocy. No i od wczesnych godzin porannych będzie nam towarzyszył deszcz. Jeżeli chodzi o nadchodzący weekend, no to właśnie sobota pod znakiem deszczu, niedziela już bardziej słońca i chmur. A przyszły tydzień, no słuchajcie, poniedziałek, środa i piątek, na te dni synoptycy zapowiadają opady deszczu.
2: Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: stamtąd bliżej nam.
1: Gdzie?
0: Do Lacka.
2: Przeprowadzka. Ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka.
3: Uśmiech losu czy za

0: Posadzka, przeprowadzka.
1: Ktoś na oknie coś napackał, przeprowadzka.
0: Żegnaj nam ulicą bracka, witaj Nowostarogradzka i módl się do świętego Jacka.
2: Radio Rodzina.

dip trip.

0: autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

Mówię ci, oprzyj się o mnie, to nie przemokniesz od łez. Nie bój się o mnie oprzeć, już dobrze.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

gdy twój świat rozpada się, wezwij mnie, wezwij mnie.

zjawi się. Przeprowadzę cię przez mrok. Nie pozwolę ranić łzom.